Please make some noise for the wonderful Sasha!

Premium. Giuseppe Ottaviani.

0: there with those laser beams.
1: Thank you for tuning in. For more info and tunes, check astateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
2: Autopromocja.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: Przez całe wakacje w Muzycznym Radiu.
5: Codziennie po 17:00 wakacyjna Hit Planeta.
4: Wieczorem po 20:00

0: pieniędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.

0: reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie. Debiutanci.pl w muzycznym radiu.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich.
2: Pasażerowie, którzy kupują bilety Kolei Dolnośląskich w aplikacji Koleo, mogą już w prosty sposób potwierdzić swoją tożsamość za pomocą wbudowanej weryfikacji poprzez usługę mObywatel. Natomiast studenci swoje uprawnienia do ulgi. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, które nie tylko znacząco upraszcza podróżowanie koleją, ale również skraca czas kontroli biletów i ogranicza do minimum okazywanie dokumentów w pociągu. Pobrany bilet działa bez internetu. To kluczowe w górskich rejonach Dolnego Śląska, gdzie często znika zasięg sieci komórkowej, mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.
3: Jedziesz pociągiem, zapomniałeś legitymacji, a jesteś studentem? Podczas kontroli biletu w Kolejach Dolnośląskich to już nie stanowi kłopotu. Wystarczy smartfon z aplikacją Koleo. Teraz studenci mają możliwość samodzielnej weryfikacji swoich uprawnień. Zamiast okazywać legitymację konduktorowi, mogą w prosty sposób połączyć swój bilet w Koleo z aplikacją mObywatel. Zasada działania jest bardzo prosta. Po przejściu procesu uwierzytelniania podczas zakupu biletu, pasażer otrzymuje zweryfikowany bilet. Oznacza to, że podczas kontroli nie ma już potrzeby dodatkowego okazywania dokumentu tożsamości czy też legitymacji studenckiej, ani ponownego logowania się do aplikacji mObywatel. Wszystko jest zakodowane w bilecie zakupionym w aplikacji Koleo, który działa również online, co jest szczególnie ważne w górzystych rejonach Dolnego Śląska, gdzie zasięg internetu mobilnego może być ograniczony. Korzyści z rozwiązania odczują nie tylko pasażerowie, ale również pracownicy Kolei Dolnośląskich. Drużyny konduktorskie wykonują obecnie ponad 2 miliony kontroli biletów miesięcznie. Przy udziale sprzedaży online przekraczającym 60% oznacza to ponad 1 200 000 weryfikacji dokumentu tożsamości co miesiąc. Szczególnie czasochłonne jest to w roku akademickim, gdzie przez kilka miesięcy trzeba dodatkowo sprawdzić około 180 tysięcy biletów ulgowych.
2: Dodajmy, że z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 12 milionów użytkowników, a każdego dnia loguje się do niej ponad 1,5 miliona Polaków. Te liczby doskonale pokazują, jak powszechna stała się cyfryzacja usług i dokumentów. Teraz z podobnych możliwości mogą korzystać również pasażerowie Kolei Dolnośląskich, kupując bilety w aplikacji Koleo.
1: Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Kurier Dolnośląski.
1: W ostatni weekend sierpnia stado ogierów Książ i Zamek Książ w Wałbrzychu będą gospodarzami jeździeckich mistrzostw gwiazd Art Cup 2026. W zawodach i pokazach biorą udział wybitni aktorzy, artyści i znane osobowości. W programie nie zabraknie widowiskowych dyscyplin, m.in. skoki przez przeszkody, ujeżdżanie, powożenie i jazda westernowa. Organizatorzy zadbali też o dodatkowe atrakcje dla całych rodzin, zapowiada Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: Już po raz drugi na Dolnym Śląsku będziemy gościć zacną imprezę, zacne wydarzenie Art Cup Mistrzostwa Gwiazd. Połączenie kultury z pięknym sportem, jakim jest jeździectwo, w wyjątkowym miejscu na Zamku Książ w Wałbrzychu. Takie niepowtarzalne wydarzenie 29-30 sierpnia jest możliwe dzięki zaangażowanym osobom, panu przewodniczącemu Jerzemu Pokojowi, który zabiegał o to, żeby to wydarzenie znalazło się właśnie na Dolnym Śląsku. Jeździectwo upowszechnia wszystko, co związane z końmi. Z drugiej strony pokazujemy piękno Dolnego Śląska, zwracamy uwagę osób z pierwszych stron gazet na Dolny Śląsk, na naszą wyjątkowość, ale też na to, czym się zajmujemy, jak pięknym województwem jesteśmy i otwieramy się na nowe dyscypliny, które na Dolny Śląsk mają przyciągnąć coraz większe rzesze zainteresowanych.
1: To już druga edycja wydarzenia Art Cup na Dolnym Śląsku. Wcześniej mistrzostwa organizowane były na Opolszczyźnie, jednak dzięki determinacji między innymi Jerzego Pokoja, przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, odbywają się w Zamku Książ, w miejscu, które ma wieloletnie tradycje hodowli koni i jeździectwa, łącząc sport, sztukę i kulturę.
3: Kiedy dowiedziałem się, że Art Cup jest w Mosznej, to zrobiłem wszystko, żeby spotkać się z wybitnym trenerem kadry polskiej, panem Andrzejem Sałackim, i zaproponowałem mu zrobienie tego na Dolnym Śląsku. To on wybrał Zamek Książ i konie, i zabytek, i historia. Wszystko na miejscu, a pokazy, które prezentowane przez aktorów, skok, elite w stylu western, to niewątpliwie uczta dla tych, którzy chcą zobaczyć, jak pracują jeźdźcy z końmi. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na 29 i 30 sierpnia do koni i do zamku.
1: Art Cup 2026 to dwa dni widowiskowej rywalizacji. Na liście uczestników jest kilkadziesiąt znanych postaci, zapowiada pomysłodawca wydarzenia i utytułowany zawodnik Andrzej Sałacki.
4: Miejsce jest wyjątkowe, miejsce jest urokliwe. Naprawdę możemy liczyć na fantastyczny odbiór nie tylko ze strony gwiazd, ale również ze strony wspaniałej, nie tylko dolnośląskiej publiczności. W tym roku będziemy mieli bardzo ciekawy zestaw gwiazd, między innymi Bogusław Linda, mówiliśmy o Andrzeju Sewerynie, Dawid Ogrodnik, Katarzyna Dowbor, Emilia Krakowska, Andrzej Grabowski, Anna Korcz, Sonia Bohosiewicz, Marek Dorzewski, Marek Siódem, Jarosław Kret. Niewiele znanych innych postaci, których serdecznie zapraszamy. Bardzo się cieszymy, że możemy właśnie zaprosić wspaniałą dolnośląską publiczność.
1: Dodajmy, że szczególnym punktem programu tegorocznego wydarzenia Art Cup będzie benefis Andrzeja Seweryna, zaplanowany na sobotni wieczór na dziedzińcu Zamku Książ. Będzie to okazja do uhonorowania dorobku jednego z najwybitniejszych polskich aktorów i wspólnego świętowania

0: Tydzień w regionie. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza.
1: To już ostatni miesiąc wakacji, pogoda dopisuje, ale zawsze warto wybrać się do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, żeby obejrzeć interesujące wystawy, czy wziąć udział na przykład w ciekawych warsztatach.
2: W Muzeum Karkonoskim zawsze jest przyjemny klimat.
3: Julita Zapruska, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
2: Można skosztować w kawiarence muzealnej również napojów i odpocząć na muzealnym leżaku, a także skorzystać z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych przygotowanych specjalnie na okres wakacyjny. Od 13 sierpnia aż do końca września w Galerii na Górze prezentowana będzie wyjątkowa wystawa fotograficzna, artystyczna Paralela, Karkonosze i Himalaje. Wystawa od lutego tego roku aż do końca sierpnia prezentowana jest również w Międzynarodowym Muzeum Gór w Pokharze w Nepalu. Wyjątkowa ekspozycja będąca artystyczną podróżą z Karkonoszy do Himalajów z perspektywy dwóch uznanych polskich fotografów Kazimierza Pichlaka i Rafała Froni. To opowieść o uniwersalności górskiego krajobrazu, o tym jak natura niezależnie od swojej skali potrafi wzbudzać podobne odczucia, takie jak podziw, pokorę, a czasem i subtelną nostalgię. Do głębszej refleksji nad tymi poszukiwaniami będą zapraszać Państwa sami autorzy 21 sierpnia o godzinie 17. Wstęp na spotkanie z autorami wystawy Artystyczna Paralela, Karkonosze i Himalaje, oczywiście bezpłatny. To wydarzenie 21 sierpnia będzie niejako preludium Festiwalu Polskiego Himalaizmu Stary Basecamp, odbywającego się na terenie Pałacu Sobieszów, gdzie również swoje stoisko będzie miało Muzeum Karkonoskie z bogatą ofertą warsztatów artystycznych. Serdecznie zapraszamy. Warsztaty wakacyjne w siedzibie głównej Muzeum Karkonoskim aż do końca sierpnia to lato pełne twórczych śladów. Oferta kierowana zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Różne tematy warsztatów plastycznych. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą. To nie tylko świetna zabawa, a także okazja do rozwijania wyobraźni, poznawania różnych technik artystycznych i zabrania do domu własnoręcznie wykonanych dzieł, pamiątek z pobytu w Karkonoszach. W naszym Laboratorium Szkła do końca sierpnia wystawa prac pana Konrada Tomaszewskiego Homo Divisus. Wystawa w całości poświęcona kulturze ludów pierwotnych. Główny trzon wystawy tworzą monumentalne szklane rzeźby inspirowane kulturą ludów pierwotnych zamieszkujących obszar od dalekiej północy aż po Nową Zelandię. W wystawie towarzyszy prezentacja rzeźb Inuitów, zdjęcia z podróży po Afryce Kazimierza Pichlaka oraz zbiór oryginalnych masek pochodzących z Nepalu i Afryki. Jeszcze do końca sierpnia można w siedzibie głównej zwiedzić wystawę czasową w kręgu Karkonoskiej Kolonii Artystycznej Friedrich Iwan. Ekspozycja ta jest częścią projektu, który rozpoczyna cykl wystaw prezentujących fenomen Karkonoskiej Kolonii Artystycznej z początku XX wieku i jej twórców jako istotnego symbolu łączącego kulturę polską, niemiecką. Muzeum Karkonoskie jest członkiem Europejskiej Federacji Kolonii Artystycznych EuroArt i podjęło się po raz kolejny realizacji projektu promującego sztukę Karkonoszy w takim szerszym europejskim kontekście. Na wystawie zaprezentowanych zostało ponad 300 prac Friedricha Iwana wykonanych w różnej technice. Prace te pochodzą głównie ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego, Muzeum Śląskiego w Görlitz oraz licznych kolekcjonerów prywatnych z Polski i z Niemiec. Projekt realizowany jest we współpracy z Muzeum Śląskim w Görlitz przy dofinansowaniu ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej pod patronatem honorowym pana Martina Kremera, konsula generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Oddział Muzeum Karkonoskiego przy ulicy Sudeckiej, Muzeum Historii i Militariów, zaprasza wystawę Wojny Szpiegów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Na wystawie zaprezentowana została historia działalności wywiadów różnych państw na terenie Kotliny Jeleniogórskiej oraz służb kontrwywiadowczych zwalczających szpiegostwo i sabotaż. Przedstawione zostały historie oraz odtajnione dokumenty dotyczące kopalni uranu, garnizonu wojskowego oraz wybranych agentów działających działających w Kotlinie Jeleniogórskiej. Można również zobaczyć eksponaty związane z działalnością szpiegowską i sabotażową. Na wystawie znajdują się m.in. urządzenia służące lokalnym komórkom służb bezpieczeństwa do inwigilacji. Po raz pierwszy zostały też zaprezentowane zdjęcia satelitarne Jeleniej Góry wykonane w czasie zimnej wojny przez amerykańskiego satelitę szpiegowskiego. Do końca sierpnia codziennie każdy zwiedzający może wziąć udział w terenowej grze interaktywnej Znajdź szpiega w muzeum. Uczestnicy otrzymują książeczkę z zadaniami, szyframi oraz szpiegowski długopis i latarkę UV. Po odnalezieniu szpiega przewidziana jest również nagroda. Gra dostępna jest w dwóch wersjach: dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, dla młodzieży i dorosłych. 15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na liczne atrakcje w Muzeum Historii i Militariów. Udostępniane zostaną wnętrza pojazdów znajdujących się na wystawie. Dostępna będzie również przejażdżka zabytkowym wojskowym samochodem Munga. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących szyfrowania tajnych wiadomości. W tym dniu zaplanowane są także wykłady o polskiej maszynie szyfrującej Dudek. Kolejny wykład o polskim superszpiegu z lat 40. i 50. XX wieku działającym w okolicach Jeleniej Góry. Ponadto we współpracy z Łużyckim Towarzystwem Historycznym Zamku Czocha wystawa tymczasowa uzbrojenia od szabli do karabinu oraz wystawa umundurowania żołnierza polskiego. A dla wielbicieli serialu Cztery Pancerni i Pies przygotowany zostanie specjalny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Serdecznie zapraszamy.
0: Sponsorem programu było Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Szczegóły na stronie muzeumkarkonoskie.pl. Tydzień w regionie.

0: bonkers. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w Muzycznym Radiu.
2: Dzień dobry, tutaj Krzysztof Wojtas i zapraszam na kolejną opowieść o skarbach i tajemnicach Dolnego Śląska. W jednym z poprzednich programów opowiadałem Wam o okolicznościach odkrycia najcenniejszego skarbu odnalezionego na terenie Polski – skarbu średzkiego. To bezcenny zespół średniowiecznych kosztowności, którego wartość historyczna i materialna nie ma sobie równych. Niewiele osób jednak wie, że za drugi pod względem znaczenia i wartości uznawany jest skarb głogowski, czyli kolejne dolnośląskie znalezisko. Ten skarb odkryto w latach 80. na terenie ogródków działkowych w Głogowie. W drewnianym naczyniu ukryto ponad 20 tysięcy srebrnych monet, a także sztabki i bryłkę srebra. Niestety, zanim na miejsce dotarli archeolodzy, część zabytków została rozkradziona i przez lata pojawiała się na aukcjach w Polsce i za granicą. Ale to nie koniec numizmatycznych skarbów z Głogowa, ponieważ w 2004 roku odnaleziono kolejny, o którym w dzisiejszym programie również będzie mowa. Większość monet z tego pierwszego znaleziska pochodzi z XII wieku, choć najstarsze wybito jeszcze przed końcem XI stulecia. Co szczególnie ważne, wśród nich znalazły się niezwykłe znaleziska, a nawet wcześniej nieznane nauce typy monet. Dzięki temu skarb głogowski stał się jednym z najcenniejszych średniowiecznych znalezisk numizmatycznych nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Jak doszło do ukrycia tego ogromnego majątku? Kto był jego właścicielem? I co się z tym skarbem obecnie dzieje? To część ważnych pytań na ten temat, na które odpowiedzi poznacie w rozmowie, którą przeprowadziłem w Głogowie. Oto kolejna historia skarbów średniowiecznego Dolnego Śląska, która do dziś fascynuje historyków, archeologów i fanów tajemnic naszego wspaniałego regionu. Ponownie goszczę w Głogowie na północy Dolnego Śląska. Dzisiaj moim gościem jest Wojciech Neugebauer, kierownik informacji turystycznej miasta Głogów. Witaj Wojciech, cześć.
3: Witam Ciebie, witam słuchaczy.
2: 39 lat temu doszło do odkrycia, można by powiedzieć, śmiało spektakularnego. I powiedz, Wojciech, na początku, jakie były okoliczności tego, co udało się tutaj znaleźć?
3: Powiedziałeś na początku. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli się cofnąć do początków, to musielibyśmy się cofnąć o tysiące lat, można powiedzieć, bo ziemia głogowska usiana jest różnego rodzaju skarbami. To osadnictwo tutaj na tych ziemiach sięga właśnie epoki brązu czy epoki żelaza i tak dalej, i tak dalej. I wciąż gdzieś są odkopywane różnego rodzaju pozostałości po tych ludach i po tych okresach. Ale tak jak powiedziałeś, mówimy tutaj o tym skarbie słynnym, można powiedzieć, z lat 80. Doszło do tego w 1987 roku w październiku na terenie ogródków działkowych Wenecja, o wdzięcznej nazwie. Podczas prac melioracyjnych natknięto się na tajemniczy pakunek.
2: Czyli depozyt został znaleziony na działkach, tak?
3: Dokładnie tak. Dwóch panów kopało jakiś tam rów i natknęli się na taką beczułkę z drewnianych klepek, która przy okazji wykopywania troszeczkę się tam rozleciała, no i odkryła swoją zawartość.
2: I bardzo słusznie zachowali się, bo to nie jest zbyt oczywiste, biorąc pod uwagę historię różnych depozytów na Dolnym Śląsku, wezwali służby.
3: Tak, wezwali niezwłocznie służby pracowników archeologów z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Jednak podobnie jak we wspomnianym skarbie średzkim, doszło do grabieży i szacuje się, że kilka tysięcy monet zostało zrabowanych.
2: A możemy powiedzieć na tym etapie, ile łącznie monet mogło być w takim razie, skoro mówimy o ilościach zrabowanych?
3: Całość skarbu, który został odzyskany, można powiedzieć, to jest około, no prawie 23 tysiące monet.
2: W 2004 roku z podziemi wydobyto kolejny niezwykle wartościowy depozyt. Ponownie były to tysiące bardzo starych monet. Zawsze, gdy słyszę o takich odkryciach, zastanawiam się, ile jeszcze podobnych tego typu skarbów spoczywa pod ziemią.
1: Reklama. Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: FM tajemnic Dolnego Śląska.
1: Myślę, że pod względem liczebności to jest numer jeden na Dolnym Śląsku.
2: Prawdopodobnie tak. Co do samego skarbu, szacuje się, że został ukryty między 1210 a 1215, także to jest bardzo, bardzo odległy czas. I właśnie to jest ciekawe, że wtedy, w tym okresie, to był obszar około 5 kilometrów od grodu Głogowskiego. Także było to pewnie dobre miejsce na kryjówkę. To były lasy, to były mokradła. Ktoś z jakiegoś powodu, można się tylko domyślać z jakiego, te monety postanowił tam ukryć.
1: A jakie to były monety? Co tam było w tym skarbie?
2: Były to fragmenty monet, albo całe też monety z większości XIII wieku. Do tego było jeszcze 7 sztabek srebrnych, jedna bryłka i bardzo mały fragment ozdoby. Na tamte czasy, na lata 80. było to jedno z największych znalezisk w Europie. Jego waga to było około 6 kg, a za tyle w XIII wieku na przykład można było kupić 4 rumaki, 25 koni bądź 74 krowy lub jedną wieś. To tak, żeby uzmysłowić sobie, jaki to był majątek. Mówiliśmy też, że część monet została zrabowanych. Nie wiadomo dokładnie ile, szacuje się, że to może być kilka tysięcy, ale co ciekawe, już rok później, i to aż w Nowym Jorku, pojawiły się już monety z tego zbioru na aukcjach. Także pamiętając, jakie to były czasy, czyli jeszcze schyłek, powiedzmy, PRL-u, w jakiś sposób udało się te monety przemycić, przeszmuglować za ocean.
1: W którym momencie zostały one skradzione? Pomiędzy wezwaniem służb, czy już po wezwaniu?
2: Myślę, że pomiędzy odkryciem a przybyciem już ktoś tam się tym zainteresował.
1: Tutaj powiedziałeś też o tym, że niektóre monety były w częściach. To były czasy, kiedy jak ktoś nie miał wydać, to łamał monetę, na przykład na pół i wydawał resztę, połową monety.
2: Poniekąd tak, aczkolwiek pamiętajmy, że one jednak przeleżały swoje w ziemi. Były to monety z końca panowania Bolesława Krzywoustego, czyli lata 30. XII wieku, i one wybijane właśnie były na dwa sposoby. Były klasycznie dwustronnie bite srebrne denary, ale też właśnie jednostronne brakteaty, które się charakteryzują delikatnością, łamliwością właśnie, bo one były bardzo cieniutkie. Były większe, na nich można było wytłoczyć jakieś sceny bądź napisy, no ale przez to były też słabszej wytrzymałości, stąd też na pewno wiele z tych brakteatów było pękniętych. Były to głównie dwa typy monet. Jeden typ to były monety z krzyżem i imionami Bolesław, Władysław i Mieszko. Łącznie było ponad 11 tysięcy takich okazów. Ale drugi typ to właśnie był wizerunek biskupa trzymającego krzyż i Ewangelię, i przez długi czas szacowało się, że to około 6 tysięcy monet to był święty Wojciech, ale najnowsze badania wskazują na hipotezę, że jednak był to święty Wincenty, biskup i patron opactwa na Ołbinie. Propos monet. Mnictwo w Głogowie zaczęło się około XII wieku. Monety wybijali kolejni księża piastowscy aż do 1625 roku. I tutaj właśnie może chodzić też o to, że te monety tutaj były, że była mennica, także to też może być powiązane z tym skarbem właśnie. Mennicę też otwierał przecież Zygmunt Jagiellończyk, czyli późniejszy król Polski, Zygmunt Stary, który był jednym z książąt głogowskich właśnie.
1: To pokazuje, że właśnie, że Głogów był ważnym przystankiem na szlaku kupieckim, biorąc pod uwagę, że ktoś miał aż taką fortunę tutaj.
2: To mogli być rycerze, bądź duchowni, czy inni możnowładcy, mówiąc.
1: A co się dzieje teraz z tym skarbem?
2: Obecnie jest dostępny w Głogowskim Muzeum Archeologiczno-Historycznym, które znajduje się w Głogowskim Zamku Piastowskim. Na wystawie jest ponad 100 monet najciekawszych oraz też sztabki i fragmenty dębowej meczułki, w której odciśnięte są te monety, wręcz nawet. Jest na tej wystawie też, od razu powiem, jakby ktoś zamierzał przyjechać do Głogowa, a zapraszam i polecam, sporo ciekawostek takich działających na wyobraźnię, jak na przykład tabela przedstawiająca siłę nabywczą pieniądza w średniowieczu, z której możemy się dowiedzieć, że na przykład za 240 denarów w XI wieku można było kupić sobie niewolnika, a w XIII wieku kożuch za 300 denarów, czyli to pokazuje, jaka była wartość człowieka i zwierząt, bo i konie, i woły również były wiele więcej warte w tamtych czasach niż człowiek.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: klubem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Dzisiaj moim gościem jest Wojciech Neugebauer, kierownik informacji turystycznej w Głogowie. To właśnie tutaj, w tym mieście, przed laty odkryto dwa bezcenne skarby numizmatyczne, o których dzisiaj rozmawiamy. Tak duży zbiór to bardzo ciężka też praca później historyków, muzealników, żeby opracować taki zabytek.
2: Rozmawiałem nawet niedawno z jednym z pracowników muzeum, który się tym zajmował, także jest to praca żmudna i czasochłonna. Czyszczenie, liczenie tych monet trwało miesiącami, w zasadzie nawet latami, bo minęło już 39 lat od znalezienia tego skarbu prawie, a on jeszcze wciąż jest opracowywany. Co prawda już wiem, że jest gdzieś tam powiedzmy końcówka, ale wszystko trzeba było policzyć, ponumerować, sfotografować, zważyć, zmierzyć, opisać w katalogu. Dodatkowo od 2010 roku tą całą inwentaryzację zdigitalizowano, a teraz jeszcze trwają takie prace nad nowymi publikacjami, w których zaprezentowane będą nowe hipotezy i interpretacje tych monet na podstawie wieloletnich badań, bo też są różne hipotezy i uczeni się spierają a propos szczegółów dotyczących tego skarbu.
1: Wspomniałeś o digitalizacji, można zobaczyć gdzieś w internecie ten zbiór? Poza oczywiście, do czego zachęcam, przejazdem do waszego muzeum i zobaczenia go na własne oczy.
2: W nowoczesnej formie jest przedstawiony ten inny skarb z Głogowa, znaleziony w 2004 roku na głogowskim Starym Mieście.
1: Przechodzimy do drugiego skarbu, bo Głogów, jak się okazuje, na skarbach stoi, ponieważ 22 lata temu doszło tutaj do kolejnego odkrycia i to chyba już nawet bliżej centrum.
2: Na Starym Mieście, czyli blisko centrum, przy okazji zabudowy kolejnych kwartałów kamienicami na gruzach, fundamentach i piwnicach tych przedwojennych. Pod posadzką jednej z dawnych kamienic odkryto drewnianą skrzynię, w której schowano posegregowane, umieszczone w sakiewkach monety. To było ponad 270 złotych i ponad 5300 srebrnych monet. W tym taka ciekawostka, wyjątkowy pierścień składany typu puzzle ring, czyli takie cztery połączone obręcze, które po odpowiednim ułożeniu składają się w pierścień.
1: To znaleziono pod jakąś dawną kamienicą, tak?
2: Tak, pod posadzką piwnicy wsadzono to i zamurowano dodatkowo jakąś taką warstwą i to przetrwało ponad 350 lat.
1: Wyobraźnia eksploratora od razu się otwiera i przychodzą do głowy takie myśli, ile jeszcze trzeba kamienic w Głogowie sprawdzić.
2: Tak, tu tak jak było z tymi skarbami, o których wspominaliśmy, tak też było u nas w ruinach Kościoła Świętego Mikołaja, gdzie po odkryciu skarbu nagle pojawili się wszelkiej maści ciekawcy, poszukiwacze właśnie tych skarbów i dochodziło do tego, że trzeba było pełnić tam straż. Policja pilnowała obiektu, żeby właśnie się tam nie wyjmowali kolejni poszukiwacze drogocennych kosztowności.
1: Pamiętajmy, że to są zawsze zabytki i tego typu prace muszą być zgłoszone chociażby do konserwatora zabytków i realizowane legalnie, bo jeżeli nie są legalnie, to niestety często mogą one trafiać na czarny rynek i nigdy ze względu na to nie trafiać w ręce muzealników, którzy opracowują te zbiory i wyjaśniałem jakieś nowe wątki historii tej części Europy i naszego kraju. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym skarbie z 2004 roku?
2: Był to młodszy skarb na pewno od tego wcześniej omawianego. Najstarsze monety to jest rok 1497, a najmłodsze to jest 1656. I szacuje się, że to może być najwcześniejsza możliwa data ukrycia tego skarbu. Był to okres po wojnie 30-letniej, która spustoszyła Śląsk. Głogów był wyludniony, zrujnowany. Dopiero po odejściu wojsk szwedzkich w 1650 roku mieszkańcy zaczęli wracać do miasta. Był to też okres, w którym w mieście wybuchła epidemia, więc podróżni omijali miasto, ucierpiał handel, komunikacja i być może właśnie w tym trudnym czasie właściciel postanowił ugryźć ten majątek, a później prawdopodobnie zmarł nagle, nikomu nie przekazując tej informacji, tajemnicy, więc zabrał ją ze sobą do grobu i dopiero po 350 latach skarb został odkryty.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Po reklamie.

0: czy możemy jeszcze jakieś ciekawostki a propos tych monet powiedzieć?
1: Oczywiście tych ciekawostek jest mnóstwo. Nie będę się tutaj zagłębiał w detale, bo cała ta nomenklatura numizmatyczna jest skomplikowana i tych rodzajów monet pewnie bym trzeba wymienić tu ze 20 różnych. Ale jedną taką warto wspomnieć jest to moneta zwana czerwonym złotym z 1531 roku. Jest to unikat na skalę światową, ponieważ na całym świecie skatalogowana jest tylko jedna taka moneta właśnie z tego naszego gołubowskiego skarbu. Ona pełniła rolę pieniądza międzynarodowego, czyli można nią było płacić na całym świecie. Obecnie na ekspozycji, na wystawie sąsiadującej z tą wystawą z 1987 roku znajduje się około 400 obiektów, można powiedzieć. I może już tak na koniec, a propos tych monetarnych naszych wątków, warto powiedzieć, że od 2014 roku w mieście wręcza się taką gospodarczą nagrodę Grosze Głogowskie. Monetę tą zaczęto wybijać w mennicy Zygmunta Jagiellończyka na początku XVI wieku. Też od 1506 roku na tej monecie pojawia się data, czyli jest to jedna z pierwszych datowanych monet na ziemiach polskich. Kopie tych monet można dzisiaj zakupić, nabyć w naszym muzeum. Ponadto w 2009 roku na 900. rocznicę obrony Głogowa w obiegu pojawiła się taka moneta 4 Głogi. Nią można było płacić normalnie na terenie miasta przez jakieś 2 miesiące. Ona miała równowartość 4 złotych. Także też taka ciekawostka, jest to gratka dla kolekcjonerów tych monet. Jeszcze tam kilka zostało gdzieś w obiegu, chociaż ich wyszło sporo, bo z tego co pamiętam chyba około 25 tysięcy. Ja z ciekawości sprawdziłem aukcje internetowe, no to widziałem, że gdzieś za 15, za 20, za 30 złotych tą monetę sprzedawano, czyli już jakaś tam przebitka jest. No ponadto w mieście wychodzą takie monety kolekcjonerskie. Ostatnio już wyszła 7 z kolei, czyli szelong forteczny, a poprzednie nawiązują do różnych miejsc czy wydarzeń historycznych. Kolekcja się powiększa i też ma to wzięcie. Ludzie zbierają i bardzo chętnie o to pytają, czekają na kolejne monety z tej serii.
0: To wszystko w dzisiejszym programie. Mam nadzieję, że ta opowieść o dwóch niezwykłych skarbach z Głogowa pokazała Wam, jak wiele tajemnic wciąż skrywa ziemia Dolnego Śląska. Każde takie odkrycie to nie tylko cenne monety czy kosztowności, ale przede wszystkim fascynująca historia ludzi, którzy żyli tu przed wiekami. Za udział w programie serdecznie dziękuję mojemu gościowi Wojciechowi Neugebauerowi, kierownikowi informacji turystycznej w Głogowie. Jeśli jeszcze nie byliście w Głogowie, gorąco zachęcam Was do odwiedzenia tego miasta, gdzie chociażby w Miejskim Muzeum możecie na własne oczy zobaczyć fragmenty skarbów, o których dziś była mowa. Na koniec mam dla Was jeszcze jedno zaproszenie. Już 5 września spotykamy się podczas 4. Sudeckiego Festiwalu Historycznego Kroniki Odkrywców w Chełmsku Śląskim. To całodniowe, bezpłatne wydarzenie dla wszystkich miłośników historii i tajemnic Dolnego Śląska. Patronem medialnym festiwalu jest Muzyczne Radio. Festiwal to głównie cykl prelekcji różnych badaczy, dziennikarzy i historyków, także będzie bardzo ciekawie. W tym roku na festiwalu w gronie prelegentów są doktor habilitowany Daniel Wojtucki, Jacek M. Kowalski, Jarosław Szyżowski, Maciej Bartków oraz Robert Główczyk. Z kolei ja w ramach festiwalu poprowadzę zwiedzanie historycznego Chełmska Śląskiego, wcielając się w rolę przewodnika. Więc będzie mi bardzo miło spotkać się z Wami, porozmawiać i wspólnie odkrywać kolejne tajemnice naszego regionu. Do usłyszenia w następnym programie. Mówił do Was Krzysztof Wojtas.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio.
0: Dzień dobry wszystkim.
4: Dzień dobry. Patrzymy na ten zegarek i wychodzi nam, że jest co? Że jest 7:00, że jest 15 dzień sierpnia, że jest święto i Wojska Polskiego, i w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny, i jest długi weekend dla niektórych. Nie dla wszystkich. Niestety sklepy zamknięte, ruch na ulicach niewielki, ale za to dzień będzie słoneczny i gorący. I tego słońca wam życzymy. Również i w życiu waszym prywatnym. Radek Bajor, Muzyczne Radio Queen.

0: Patrick Light i Jethro i 15. Taka to ładna piosenka, a u nas też już ładnie, słonecznie, przyjemnie, chociaż jeszcze chłodno, ale to chłodno to może się wydawać, że też jest przyjemnie, bo na termometrach zobaczymy dzisiaj od 32 do 35 stopni. Zatem pozwólcie raz jeszcze, powiemy wam dzień dobry.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Wiktoria Zwolińska i Chowany teraz. Kłaniamy się nisko, zapraszamy. Bądźcie z nami, miło święta. Będzie nam miło.

0: Radio Lato. Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Po reklamie.
5: Poranek z muzycznym radiem.
6: Budzimy przebojem.

Bugatti Riding, Bugatti Riding, czyli taka przejażdżka Bugatti, kto by nie chciał, najbardziej to by człowiek chciał być właścicielem takiego samochodu, ale jeszcze jakby rachunki za serwisy za niego płacili, to byłoby wspaniale. Cyrano i Chucky, oni zaśpiewali i zagrali, zegar pokazuje nieubłaganie 14.

0: kawałkiem w poniedziałku albo w przyszłym tygodniu będą sobie odbierali. Bardzo im zazdrościmy. Jeśli chodzi o wschód słońca 5:44, zachód słońca 20:18, długość dnia to 14 godzin i 34 minuty. Tak jest, tak to wygląda. A jeśli chodzi o ważne wydarzenia ze świata muzyki, które się tego dnia przydarzyły, to informujemy wszem wobec. W 1947 roku urodził się Tom Johnston, gitarzysta i wokalista formacji The Doobie Brothers, a w roku 1950 na świat przyszedł John Porter, kompozytor i autor tekstów, trochę polski, trochę niepolski. 60 lat temu do największej orkiestry świata odszedł Jan Kiepura, polski tenor i aktor urodzony w roku 1902. Odchodząc miał lat 64. W 1972 roku urodził się Mikey Graham, piosenkarz i członek zespołu Boyzone. Świętuje 54 lata zatem dzisiaj. No i tego dnia też, tylko że w roku 2008 odszedł Jerry Wexler, producent i dziennikarz muzyczny, producent albumów takich gwiazd jak Dusty Springfield, Bob Dylan, Ray Charles czy Aretha Franklin. Urodził się w styczniu roku 1917, a odchodząc miał lat 91. Piękny wiek!
1: Kalendarium regionu.
0: Zaglądamy do kalendarium regionalnego ekspresem jak zawsze, a tutaj pod datą 15 sierpnia historia odnotowuje fakty, iż w 1870 roku we Francji zginął w trakcie wojny z Prusami syn właściciela wsi Staniszów, Henryk von Reuss. W 1906 roku papież Pius XI powołał na stanowisko arcybiskupa wrocławskiego księdza kardynała Bertrama. Funkcję metropolity wrocławskiego sprawuje on do roku 1945. Zmarł i został pochowany w Jaworniku w Czechosłowacji. W roku 1991 jego ciało sprowadzono do Wrocławia i pochowano w katedrze. W roku 1945 prymas polski arcybiskup August Kląd powołuje na Dolnym Śląsku nowe jednostki kościoła katolickiego. Administratorem tego terenu zostaje ksiądz dr Milik.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

Teraz to jest Dead Rock, ale kiedyś to byli bardzo fajni panowie. Dead Rock, czyli taki rock w wersji dla tatuśków, mocno. Pan gitarzysta i wokalista znany jako założyciel, gitarzysta, wokalista, autor tekstów w zespole The Doobie Brothers, a także swojej solowej kariery. On dzisiaj kończy lat ile? Mówiliśmy o tym w kalendarium muzycznym przed momentem. 79. Nie życzymy mu 100 lat życia, życzymy mu 200 lat. Tom Johnston nazywa się ten młodzieniec. Ciągle młodzieniec, bo rok zdecydowanie mocno konserwuje, to wiecie. Long Train Running, ich najbardziej popularne dzieło, jeśli nie jedyne popularne dzieło. No dobrze, żarty na bok, teraz życzymy wam szerokości. Oto jest Nita, oto 27 po 7. Dzień dobry.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Spoglądamy na zegarek, jest 7.30, o godzinie 7 nasze termometry pokazywały najmniej w Polsce w Jeleniej Górze 10,6 stopnia Celsjusza, a najwyższa temperatura w regionie teraz to nieco ponad 17 stopni. Później w ciągu dnia, uwaga, uwaga, znów powyżej stopni 30, 32 do 35 to temperatury maksymalne na ten piękny dzień. Jeśli sprawdzamy, co tam nas czeka w pogodzie, to mówimy krótko, słońce bez deszczu dzisiaj ma być. Do tego wszystkiego musicie wiedzieć, że padać nie będzie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Pozostaje nam sprawdzić biometr. Ten o poranku jest korzystny, później taki już niestety nie będzie. Jeśli chodzi o ciśnienie, to 1015 hektopaskali, troszkę niskie, ale delikatnie w ciągu dnia też ma jeszcze pójść w dół. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to praktycznie wszędzie jest ono wręcz fantastyczne.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Ekspres Jeleniogórski. Serwis informacyjny z Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
6: Program przygotowany i sfinansowany przez miasto Jelenia Góra. Nie ma jeszcze decyzji w sprawie rozwiązania przetargu na wdrożenie inteligentnego systemu transportowego w Jeleniej Górze. To inwestycja, która ma usprawnić ruch drogowy w mieście, jednocześnie zapewniając płynność i pierwszeństwo przejazdu dla miejskich autobusów, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
7: Jeszcze nie wybraliśmy wykonawcy. Tyle jest odwołań, tyle jest pytań do projektantów, że nie jesteśmy w stanie na razie wyłonić wykonawcy, bo obawiamy się, że jeżeli byśmy na tym etapie zamknęli proces zapytań, mogłoby dojść później do złożenia odwołania do Izby Odwoławczej i byśmy musieli tą całą procedurę od nowa. Już praktycznie prawie 2 miesiące odsuwany jest przetarg właśnie ze względu na zapytania ze strony oferentów.
6: Dodajmy, że w budżecie Jeleniej Góry na system ITS zarezerwowano ponad 43 miliony złotych. Kolejna edycja festynu rodzinnego Akcja Segregacja odbędzie się na Błoniach Jeleniogórskich. A w ramach wydarzenia m.in. takie atrakcje jak kwiaty za elektroodpady, gdzie mieszkańcy mogą przynieść zużyty sprzęt do mobilnego przoku i wymienić go na sadzonki kwiatów. Będą też konkursy, gry i zabawy z nagrodami dla dzieci i dorosłych, uświadamiające, jak prawidłowo segregować śmieci. Mówi Agnieszka Ociepa, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
8: Uczestnicy będą mierzyć się z wyzwaniami mającymi na celu pomóc zrozumieć, jak ważna jest odpowiednia segregacja odpadów poprzez na przykład grę terenową Kształtuj z nami środowisko, miasto to nie wysypisko, warsztaty stworzenia wyrobów ze szkła, warsztaty sitodruku, quizy i konkursy. Za udział przewidziane są nagrody. Mamy coroczną akcję Kwiaty za elektroodpady wraz z mobilnym przokiem i MPGK. Będziemy odbierać od mieszkańców zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, tekstylia, baterie i inne drobne odpady komunalne. Zapraszamy w sobotę w godzinach 12-16 na nasze Błonia Jeleniogórskie.
6: A wieczorem na scenie ustawionej na Błoniach Jeleniogórskich zabrzmi muzyka country. Zagrają m.in. Maja Bogucka, zespoły Colorado, Droga na Ostrołękę, Drops, a także Kraków Street Band. Dwóch młodych zawodników z Jeleniej Góry sięgnęło po tytuły wicemistrzów Polski w zawodach hulajnoga street. W Mińsku Mazowieckim na podium stanęli Tymek Mieszała i Miłosz Łabun. Dla obu zawodników to ważne osiągnięcia, choć każdy z nich ma za sobą zupełnie inną drogę. Z młodymi mistrzami rozmawiał Przemek Kaczałko.
9: Jak było na zawodach? Ciężko było?
10: No, było dość fajnie. Jestem Tymon Mieszała.
11: A ja Miłosz Łabun.
2: fajna atmosfera i fajnie się było zmierzyć z innymi zawodnikami. Wierzyłem w siebie.
10: To nie są moje pierwsze zawody. Na każdych zawodach staram się dać siebie jak najwięcej. Nieważne, czy mam konkurencję starszą czy młodszą, zawsze chcę się piąć do góry. Najważniejsze się na zawodach dobrze bawić. Nieważne, czy to jest miejsce pierwsze czy ostatnie, najważniejsze jest dobra zabawa. To jest największe moje marzenie, żeby tutaj jeździć z chłopakami z Jeleniej Góry na jak najwyższym poziomie.
5: Ekspres Jeleniogórski. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
2: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: 7.42, za 18 minut minie 8. Dzień dobry w sobotę, dzień dobry 15 sierpnia. To jest Marie Flory i Malbach.

0: To jakoś niedawno to powiedzieli o tym, w zasadzie powiedziała Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze. Otóż 13 poszukiwanych zatrzymano w jeden dzień. 12 sierpnia to się zdarzyło. Jeleniogórscy policjanci 12 sierpnia zatrzymali 13 osób. Wśród nich było 9 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności oraz 4 osoby, których miejsce pobytu należało ustalić. W działaniach uczestniczyli policjanci wszystkich piorów oraz funkcjonariusze z komisariatów garnizonu jeleniogórskiego. Na co dzień tego rodzaju zadania realizują policjanci zespołu do spraw poszukiwań i identyfikacji osób Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. A już myśleliśmy, że wystarczyło do jednego autobusu miejskiego w godzinach szczytu wejść i 13 wyprowadzić. A nie, to nie takie proste.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Uczymy przebojem.
0: I bardzo dobrze. Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą. Teraz też pewnie mielą, mimo że jest wczesna pora. 12 minut jest przed 8. U nas LP One Last Time pojawia się u nas, a za moment będzie też horoskop na dziś.

No tak, sobota jest, ale to sobota świąteczna. Człowiek zupełnie zapomniał, że w święta to u nas horoskopu nie ma. Mimo wszystko wierzymy, że ten dzień będzie piękny, będzie wspaniały i bardzo mocno trzymamy za to kciuki, że będziecie mieli wreszcie okazję, żeby odpocząć, będziecie mieli okazję nigdzie nie pędzić i wszystko będzie się układało po waszej myśli. Jeszcze jakby ta pogoda byłaby dla nas odrobinkę łaskawsza, w sensie, żeby taki afrykański upał dzisiaj nie był, a jednak odrobina ochłody to byłoby fantastycznie. To i Afryka.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Nie ma na razie informacji o żadnych większych utrudnieniach, gdybyście chcieli jechać dokądkolwiek. Czy nad morze S3, czy S5 w kierunku Poznania, czy autostradową obwodnicą Wrocławia, a dalej A8 i S8 w kierunku na Warszawę, czy A4 do Rzeszowa, czy w drugą stronę. Jedyna rzecz dotyczy w zasadzie tylko autostradowej obwodnicy Wrocławia, kierunek Kudowa, jadąc na wylocie z Wrocławia. Kiedy jest rozwidlenie na S8 i A4? Tam niestety jednemu się nie udało wybrać właściwej drogi i uderzył kierujący prosto w barierę rozdzielającą zjazd. Zjazd na A4 i zjazd na S8. W tym miejscu spodziewajcie się utrudnień. Dolnośląskie Alarmowo, dzięki za informację. Przypominamy, most w Głogowie, most tolerancji na drodze krajowej numer 12 nadal jest zamknięty dla ciężarówek, ale ciężarówki dzisiaj generalnie zasadniczo pobieżnie nie jeżdżą. Objazd jak zwykle przez S3. Nic nie wiemy o żadnych innych utrudnieniach. Gdybyście wy zaś wiedzieli to, czego my nie wiemy, to dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
2: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Ósma.
3: Czas na wiadomości.
5: Historycznie duża parada wojskowa w tym roku w Warszawie. Polscy turyści wśród poszkodowanych w pożarach w Chorwacji. Tysiące pielgrzymów dotarły na Jasną Górę. Dziś uroczystości. Agnieszka Trojanowska-Bis. To ma być największa parada wojskowa w historii naszego kraju, tak zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej.
6: Między innymi armata haubice Krab, to będą moździerze Raki, to będą nasze pioruny, ale będą też Rosomaki, będzie też Borsuk, będą też Jelcze.
5: Mówi wiceszef resortu obrony narodowej Paweł Bejda. Przygotowania bezpośrednio zajęły 2 tygodnie. Dziś sprzęt na ulicach Warszawy zaprezentują 2000 żołnierzy. W pokazach weźmie udział 60 samolotów i helikopterów oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego. Defilata z okazji Święta Wojska Polskiego rozpocznie się w południe na warszawskiej Wisłostradzie. Chwilę wcześniej ruszy część morska defilady, którą będzie można obserwować na wodach Zatoki Gdańskiej. Z racji trwającego świątecznego weekendu policjanci apelują o rozwagę za kierownicą. Mimo dobrych warunków, ryzyko tragedii jest duże, alarmuje pan inspektor Andrzej Fijałek z Komendy Głównej Policji.
7: Dobre warunki atmosferyczne, a tym samym dobre warunki drogowe powodują, że ta noga jest cięższa.
5: Od początku lipca w wypadkach drogowych w Polsce zginęło ponad 180 osób. 4 polskich obywateli jest poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
8: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
5: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji wczoraj rano. Setki kilometrów w nogach i wiele dni w drodze. Wczoraj na Jasną Górę dotarły pierwsze pielgrzymki z całej Polski. Tysiące pątników, m.in. z Warszawy, Płocka i Kalisza, wezmą dziś udział w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
9: To jak długo panie szły tutaj?
10: 9 dni. Warto, zawsze warto jest iść.
11: Lublin wyrusza 3 sierpnia i 14 sierpnia dociera na Jasną Górę. Zmęczenie jest bardzo duże.
9: Dzień dobry, widzę z Warszawy pani na rowerze.
10: Pięci, ja mam zawsze pogodę.
5: Uroczystości właśnie się rozpoczynają i potrwają do wieczora. O 11 odbędzie się główna msza z udziałem arcybiskupa Wacława Depo.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Dzień dobry, jest wolne, jest 15 sierpnia, jest sobota, można nie wstawać, jest 6 po 8.
0: Reklama.
3: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
4: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
0: Po reklamie.

Nic bardziej nie wkurza jak zdjęcia twoich znajomych, którzy akurat są na wypoczynku albo chociaż na krótkim tripie, po polsku wycieczce takiej weekendowej, długo-weekendowej, bo akurat długi weekend jest, więc wolno pojechać, gdzieś się znajdzie jakiś przelot za grosze, gdzieś się człowiek zaczepi i za parę stówek można sobie zrobić trzydniowe wakacje. One nie są co prawda najdłuższe, ale za to zdjęcia będą bezcenne, pamięć też bezcenna będzie z takiej wycieczki i wkurzenie znajomych jeszcze bardziej bezcenne. Właśnie, może by to dzisiaj też się gdzieś tak wybrać, skoro wolne już jest, nie wiem, na przykład wybrać się w góry takie jak Karkonosze, albo w góry izerskie, zwane bądź niepoprawnie Izerami, albo gdziekolwiek w ogóle się indziej wybrać, byle chronić się przed słońcem. Właśnie, jeśli chodzi o góry, to za kilka chwil będziemy sprawdzali, czy warto, jaka pogoda dzisiaj tam będzie i czy przypadkiem nie zmokniemy i czy to bezpieczne, a później to my zabierzemy was przynajmniej wirtualnie na szlak o 8.30 z Arkiem Włodarskim w ramach programu Wędrowanie i Poznawanie.

Ava Max, Turn Off the Lights, czyli wyłącz światła. Tak, i to jest właściwa pora, żeby wyłączyć już światło, jeżeli się gdzieś jeszcze świeci, bo teraz już nie jest potrzebne. Teraz jest dzień, teraz jest 16 po 8 i teraz jest, o matko, 15 już. No tak, 2 tygodnie jeszcze i wrzesień i znów pójdziemy do szkoły czy dokądkolwiek indziej i będzie po wakacjach. IC Bro teraz i Eleven Eye. A za moment postaramy się, tak jak obiecaliśmy, sprawdzić, jaka pogoda czeka nas w górach.

0: poranku, jest 20 po 8.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Razem z nami ratowniczka dyżurna grupy karkonoskiej GOPR w Jeleniej Górze Karolina Andrzejewska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 14 do 20 stopni, wiatr południowy 6 metrów na sekundę. Widzialność 50 km, bez opadów. Szlaki miejscami mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 20 do 33 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów. Proszę dzisiaj pamiętać o nakryciu głowy, o używaniu kremów z filtrem, jak i również odpowiednim ubraniu podczas wycieczek.

0: ponieważ dzisiaj będzie letnia pogoda. Przypominamy o remoncie szlaku czerwonego między Odrodzeniem a Słonecznikiem. Prace trwają, mogą być niedogodności, ale szlak jest czynny. Życzę Państwu bezpiecznego i miłego dnia. Dziękuję.
1: A my życzymy spokojnej służby. Do usłyszenia.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zaczynamy od E4. Tutaj większych problemów nie ma, przynajmniej my o nich nic nie wiemy. Cały dolnośląski odcinek od Zgorzelca przez Opolszczyznę jadąc dalej. Też czysto. Jeśli chodzi o aglomerację katowicką, to tylko spowolnienie lekkie w okolicach Gliwic, ale dosłownie leciuteńkie. Katowice, święty spokój, też się pędzi. Później, jeśli chodzi o Kraków, to też się pędzi bez większego problemu. Na Rzeszów też się da popędzić. Na Warszawę S8 i A8. Bez kłopotów, jeśli chodzi o S3, na Pomorze i w drugą stronę. Też żadnych kłopotów większych niż typowe prace utrzymaniowe czy delikatne spowolnienia wynikające z ograniczeń prędkości, na które niestety nikt jakoś specjalnie nie zwraca uwagi na te ograniczenia. Jeśli chodzi o S5 na Poznań i dalej, też bez stresu, ale jedno zdarzenie jest, o którym już wcześniej informowaliśmy i tam się korkuje. To jest zjazd z autostradowej obwodnicy Wrocławia w miejsce w kierunku na Kudowę, kiedy dociera się do rozjazdu A4 i S8. Tam na barierach zatrzymał się jeden pojazd i droga w tym miejscu jest przyblokowana. Teraz czekamy na informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, bo jedyne, czym w tej chwili dysponujemy, to wiadomości od naszych przyjaciół z Dolnośląskie alarmowo. A, już jest. Najświeższa informacja z Generalnej Dyrekcji jest taka, że ten pojazd osobowy uderzył w bariery, prawy pas oraz lewy są zablokowane, a ruch puszczono pasem awaryjnym, ale w tym miejscu będziecie musieli trochę postać.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: To, co się dzieje na drogach w ten weekend, można by określić jednym słowem. Rutyna. Tam nie dzieje się specjalnie nic ponad to, co zazwyczaj dzieje się w takie święta jak to.

0: To była Oliwia Socha i jej rutyna. Jest 8:28. Wrócimy do was z prognozą pogody dla nizin, a później zabierzemy na szlak, tak jak obiecaliśmy.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Uczymy przebojem.
1: Reklama. Hej, jesteśmy Gangi & Faski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj. Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.nasze-zo.pl.
3: Sołtys wsi Milików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
1: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Pogoda.
0: Jest 8:30, a o 8:00 najchłodniej w Polsce było w Kłodzku, 13,7 stopnia Celsjusza. Najwyższa temperatura w regionie teraz to około 20 stopni, a dzisiaj będzie upał. Przed tym ostrzegamy i my, a także oficjalnie służby państwowe. 31 do 35 stopni może być na naszych termometrach. Niebo pokaże całe mnóstwo słońca, a do tego wszystkiego chmur na nim będzie dosłownie jak na lekarstwo. Padać dzisiaj nie powinno, burze też raczej nie są możliwe. A jeśli chodzi o wiatr, to ten głównie będzie słaby, czasami tylko umiarkowany i będzie nam wiał z kierunków zmiennych. Sprawdzamy biometr, on o poranku jest korzystny, później już taki nie będzie. Jeśli chodzi o ciśnienie, to 1015 hektopaskali, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to praktycznie wszędzie jest wręcz rewelacyjnie, z wyjątkiem Trzebnicy, gdzie obowiązuje jasno-żółty alert smogowy.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
7: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8:30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
8: Kolejne wędrowanie i poznawanie pięknej ziemi dolnośląskiej i sudeckiej. Arek Włodarski, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj Przełęcz Rędzińska, czyli Góry Kaczawskie. Taka część troszkę mniej znana. Widoki z tej przełęczy są przepiękne. To jest w ogóle bardzo ładne miejsce, a rzadko odwiedzane. No na pewno dużo rzadziej w porównaniu z leżącymi nieco niżej kolorowymi jeziorkami, czyli miejscowość Wieściszowice. Opowieść o widokach z nadprzełęczy Rędzińskiej znalazłem dla was w archiwalnym numerze Sudetów, Witold Papierniak. Południowo-wschodnia część Gór Kaczawskich, tak zwany Grzbiet Wschodni, oraz zachodni odcinek Gór Wałbrzyskich są raczej mało znane wśród turystów, podobnie jak rejon Wielkiej Kopy w Rudawach Janowickich. Ten ostatni zawdzięcza swą sławę wspomnianym kolorowym jeziorkom pod Wieściszowicami. Są one bardzo licznie odwiedzane, aż nawet powiedziałbym za licznie, ale rzadko osoby, które tu przyjeżdżają, decydują się na wycieczki troszkę wyżej i dalej od tego miejsca. Z motoryzowanym rowerzystom polecam z całego serca lokalną drogę od strony Pisarzowic przez Rędziny do Wieściszowic, czyli z południa na północ. Gdy popatrzymy sobie na mapę, zauważymy, że dogodnym obniżeniem między Dziczą Górą a Wielką Kopą, przez które prosiłoby się aż poprowadzić trak komunikacyjny, jest Przełęcz Rędzińska. Wysokość 724 metry nad poziomem morza. Tymczasem droga wiedzie troszeczkę dalej na zachód, sporo wyżej. Tak bowiem rozwinęło się tu osadnictwo i osiąga maksymalną wysokość około 810 10 metrów nad poziomem morza. To bardzo dużo, wszak nie są to karkonosze, ani na przykład masyw śnieżnika. W miejscu tym nie ma przełęczy. Asfaltowa droga przecina tylko opadający na wschód grzbiet górski, choć wiele osób uważa, że to właśnie jest przełęcz rędzińska. Roztacza się stąd bardzo ciekawy widok na góry kaczawskie i góry wałbrzyskie. To, co najpiękniejszego, fajniejszego możemy zobaczyć, to się dzieje po przekroczeniu grzbietu. Więcej jednak widać, gdy zatrzymamy się 150 metrów dalej, nieco niżej, pod dwoma krzyżami milenijnymi, które znajdziecie bez żadnego trudu, będąc w tym miejscu. Mniejszy z nich ma około 9 metrów wysokości, a wyższy już około 33 metrów. Jest smukły, zaopatrzony w boczne odciągi. Mimo swej wysokości nie ingeruje w krajobraz na szczęście i za to należałoby pochwalić wykonawcę oraz autora tego projektu sprzed już sporej ilości lat. Stanął tu podobno, bo nie udało się kiedyś, a były też podobno takie pomysły, zbudować monumentalny krzyż milenijny na Śnieżce. Był to obok wysokiego kamienia w Górach Izerskich jeden chyba taki przypadek w diecezji legnickiej, bo pozostałych kilkanaście krzyży zbudowano. Zainteresowani bliżej tym tematem mogą sobie tu przybyć, przyjechać, dotrzeć, zapoznać się z treścią pism, różnych informacji znajdujących się w gablotach. Widok stąd w kierunku azymutu 30 stopni 100 stopni nie jest niczym ograniczony i sięga teoretycznie daleko, aż za Legnicę i Wrocław. Legnica oddalona jest średnio około 45 kilometrów, a więc niezbyt daleko. Wrocław, no już troszkę dalej, 76-90 kilometrów. Praktycznie przy jakiejś tylko troszkę gorszej widoczności nie jest widoczny. Trzeba raczej tu przyjechać przy lepszej widoczności. Poręba oległa o około 10 kilometrów. Widać ją doskonale z przełęczy rędzińskiej. Jest najwyższym szczytem w grzbiecie wschodnim Gór Kaczawskich i była do roku 1945 znanym punktem widokowym. Potem ogrodziło ją wojsko i do końca lat 80. XX wieku działał tam radar kontrolujący obszar powietrzny. Teraz już od wielu, wielu lat mamy tam radar meteorologiczny. Jego biała kopuła na wieży stanowi dobry punkt orientacyjny przy odpowiednio padającym słońcu. Można blisko niego przejechać stromą szosą z Płoniny do Bolkowa. Przy górnym pastywniku jest kolejny dobry punkt widokowy. Góry Kaczawskie oraz Sudety Zachodnie kończą się Cieciorkami, które także możemy sobie pooglądać. Tam leży przełęcz Domanowska, przez którą przechodzi droga krajowa nr 5 z Kamiennej Góry do Bolkowa. Dalej na prawo mamy już należące do Sudetów środkowych Góry Wałbrzyskie i początkowo jest to ich najmniej znany turystycznie rejon. Dopiero Trójgarb, stąd z przełęczy rędzińskiej to odległość ponad 15 kilometrów i Chełmiec, prawie 20 kilometrów, są no już liczniej odwiedzane. A w ogóle na Trójgarbie to zrobił się już masowy ruch turystyczny po tym, jak zbudowano tutaj wieżę. Góry Lisie, które też tu widzimy, są częścią Rudaw Janowickich. Za nimi w kierunku na lewo płynie rzeka Bóbr, jest granicą między tymi grupami górskimi. Dzisiaj jesteśmy na przełęczy rędzińskiej i podziwiamy stąd przepiękne widoki. Marciszów, dużą wieś i stolicę gminy, widać w dwóch częściach. Jest on rozciągnięty od 55 do 80 stopni. Za taką zalesioną górką Marciszówek znajduje się niewidoczny niestety stąd dworzec kolejowy. Linie rozchodzą się stąd w pięciu kierunkach i był to jeden z większych sudeckich węzłów kolejowych. Jego okolica ma typowo miejską zabudowę, co świadczy, jak bardzo kolej przyczyniała się 100 i więcej, 140 lat temu do rozwoju nie tylko tej wsi. Dziś pociągi pasażerskie jeżdżą oczywiście do Jeleniej Góry i Wrocławia przez Wałbrzych. Czy ktoś pamięta, że kilkadziesiąt lat temu najkrótsze połączenie kolejowe z Wrocławia z Jelenią Górą prowadziło, uwaga, właśnie przez Bolków i Marciszów z ominięciem Wałbrzycha. Z Wrocławia jechało się do Jaworzyny Śląskiej jak dziś, a potem przez Strzegomiasto, Roztokę, Bolków, Stare Rochowice i Domanów. Z Marciszowa do Jeleniej Góry jeździły też pociągi drogą okrężną przez Kamienną Górę, Pisarzowice i Kowary. Taki objazd wokół Rudaw Janowickich i tunelem pod przełęczą Kowarską trwa, uwaga, prawie 2 godziny. Ale był też bardzo ciekawy widokowo. W Marciszowie zatrzymywały się wszystkie pociągi pośpieszne, a wśród nich były też międzynarodowe. Na początku lat 70. XX wieku nawet z wagonami relacji Warszawa-Paryż.

0: Skąp powraca 22 i 23 sierpnia Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Rozmowy, filmy i warsztaty poświęcone Himalajom, kulturze Azji oraz historii polskiego himalaizmu. Wśród gości ikony: Ryszard Pawłowski, Aleksander Lwow, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Anna Okopińska, Aniela Łukaszewska, Ewa Panejko, Danuta Wach i wielu innych wyjątkowych gości. Dwa dni pełne niezwykłych historii, wspomnień, spotkań i rozmów bez dystansu z legendami polskiego himalaizmu.
1: Zapraszam serdecznie. Krzysztof Wielicki.
0: Stary Base Camp. 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Wstęp wolny. Więcej na starybasecamp.pl. Zaprasza miasto Jelenia Góra.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
3: Po reklamie.
4: Przełęcz Rędzińska, widoki z tego miejsca bardzo piękne, na Góry Kaczawskie, na Grzbiet Wschodni z Lisianką, Wilczą Górą, Porębą. Oczywiście też widoczny jest tu Wołek z Krzyżem Milenijnym. No i to również ten Grzbiet Wschodni, Lisianka, Wilcza Góra, Długotka, Poręba, Pogórze Bolkowskie, Cieciorki wspominane, Długa Góra, Truskola, Smunarka, jest Marciszów widoczny z kościołami, Krąglak, Jagodnik, Lisie Skały, bo i góry lisie stąd widać, Ciechanowice, Marciszów, Pastewnik, Marciszówek, Owczą Górę, Trójgarb wspominany już, Lisi Kamień obok i najbardziej na wschód Chełmiec. Przełęcz Rędzińska, miejsce bardzo ładne, warte przyjechania samochodem, rowerem. Jeżeli będziecie kiedyś w okolicach Wieściszowic, warto tutaj wybrać się na troszkę dalszą wędrówkę w górę. Będziecie na pewno bardzo zadowoleni. Teraz będzie o miejscu, które nie wszyscy mogą oglądać, ale zdarza się, że spokojnie można tutaj wejść i podziwiać przepiękne miejsce, które znajduje się w ratuszu w Lwówku Śląskim. Chodzi o salę ślubów. W północno-wschodnim narożniku ratusza w Lwówku znajduje się dawny gabinet burmistrza, który podczas przebudowy prowadzonej w latach 1903-1905 według projektu wybitnego architekta profesora Hansa Peltziga kompletnie zmienił funkcję. No i to jest opowieść o kolejnej ciekawostce na Dolnym Śląsku. Powstała w tymże miejscu sala ślubów, która obecnie należy do nielicznych na Dolnym Śląsku zachowanych wnętrz z oryginalnymi niemal w 100% wyposażeniem w całości sprzed 1945 roku. W projektowaniu i wykonaniu tej wyjątkowej sali ślubów, wyposażenia tejże sali brali udział uczniowie i wykładowcy Wrocławskiej Szkoły Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, czyli Wanda Bibrowicz, Theodor van Gossen, Hans Rossmann, Max Wisilensius, pracujący pod kierunkiem Peltziga. Ponieważ sala początkowo służyła także do przechowywania cennych akt i kosztowności należących do miasta, według projektu Peltziga w narożnikach wykonano takie obszerne wnęki na półki. Każdą z nich ozdobiono odlanymi w żelazie kratami z motywami ptaków umieszczonymi z boku. Podobne motywy uzupełnione postaciami ludzkimi oraz wicią roślinną znajdują się na rzeźbionych płaszczyznach przy wejściu do tych wnęk. Wszystkie meble, czyli biurko burmistrza, ława i stół dla młodej pary, skrzynia, kilka krzeseł, taboret, wykładziny ścian oraz filary wykonano z ciemnego, dębowego, pięknego drewna, natomiast sklepienia wyłożono drewnem sosnowym. Wnętrze oświetla duży, piękny, wiszący po środku, wykonany w brązie okrągły żyrandol z czterema odlanymi figurami bóst weselnych, trzymających płonące pochodnie. Na każdej ze ścian natomiast umieszczono po dwie wykute w blasze lampy. Lampy, kraty i dekoracja rzeźbiarska to dzieło Theodora von Gossen, któremu pomagali studenci Wrocławskiej Akademii oraz mistrzowie Mil, Petzold, Han, Schmitz, autorzy m.in. obić mebli. W sali znajdowała się także żelazna szkatuła ozdobiona złotem, a także piękna szkatuła w skórze wykonana przez Wandę Bibrowicz. Przez potrójne witraże figuralne w oknach, ułożone w formie tryptyku we wschodniej ścianie sali ślubów, powstały około 1905 roku według projektu drzewo rytnika malarza i rysownika Hansa Rossmana. Wykonała je znana pracownia wrocławska witrażowa Adolfa Seylera. Witraż w środkowym oknie przedstawia pannę młodą en face w białej sukni, welonie. W oknach bocznych symboliczne studnie życia zwieńczone figurami Felicitas, czyli rzymską personifikacją szczęścia i pomyślności. W lewym oknie jest studnia ozdobiona czterema ptakami i parą łasic u dołu, w prawym natomiast także czterema ptakami i parą lwów. Po obu stronach środkowych witraży znajdują się wiraże z motywami geometrycznymi. Wszystkie są przepiękne w tonacjach białych, złotych, zielonych i niebieskich. To trudno tak przekazać piękno tych szczegółów tejże sali ślubów w Lwówku Śląskim. Staram się to zrobić, ale to nie idzie, to trzeba naprawdę zobaczyć. Pod witrażami, a nad drewnianą ławą znajduje się podłużny, barwny gobelin z wieńcem bluszczu. To jest symbol więzi małżeńskiej pośrodku. Po jego bokach przedstawione są pięcioramionne świeczniki, dalej na zewnątrz zwrócone do siebie lwy, a na krańcach tkaniny ponownie powtórzone pięcioramienne świeczniki. Gorąco namawiam do odwiedzania dolnośląskich miast i zwiedzania reprezentacyjnych budynków, na przykład ratuszy, jak ten wyjątkowy w Lwówku Śląskim. Otwarta karta historii Dolnego Śląska.

0: Na koniec będzie o miniaturowych, naszych ulubionych, pięknych, odwiedzanych często sokolikach. Chyba prawie każdy miłośnik Sudetów zna dwie bliźniacze usiane skałkami stożkowate kopki. No, niektórzy mówią, że to jest biust, bardzo ładny, wyrastający w zachodniej części Rudawianowickich, zwane zwyczajowo sokolikami. Są to Krzyżna Góra, 654 metry nad poziomem morza, przypominam, i Sokolik, 623 metry. Stanowią jedno z najpopularniejszych miejsc w Rudawach, chętnie odwiedzane zarówno przez turystów, jak i wspinaczy skałkowych. Zupełnie pomijane są natomiast dwa pobliskie, nieco niższe wzgórza, które oglądane od zachodu do złudzenia przypominają sokoliki. Z tego względu zwane są niekiedy małymi lub miniaturowymi sokolikami. Nazwa ta obejmuje dwa strome wzniesienia. Rudzika, 500 metrów nad poziomem morza, i Browarówkę, 510. Razem z właściwymi sokolikami wchodzą one w skład gór Sokolich, które od reszty Rudaw Janowickich oddziela Karpnicka Przełęcz, leżąca na wysokości 475 metrów nad poziomem morza. Nie tylko jednak kształt zdecydował, że Rudzik i Browarówkę często porównuje się do najwyższych wzgórz gór Sokolich. Także i te wzniesienia są ozdobione licznymi, bardzo pięknymi, granitowymi grupami skalnymi. Może nie tak popularnymi jak te na Sokoliku czy Krzyżnej Górze, ale również bardzo malowniczymi. Bogatsze w skałki jest położone bardziej na północ wzgórze Rudzik. Ich wysokość dochodzi nawet do kilkudziesięciu metrów. Najbardziej znaną grupą skalną jest tu Skalna Rodzina, składająca się z szeregu okazałych turni i wieżyc. Sam kiedyś się tam wspinałem, jak dobrze pamiętam, a raczej tak. Jedna ze skał zwieńczona jest dużym blokiem skalnym, który tworzy okap zwany kapeluszem. Skałka ta nosi nazwę Tata. Obok niej stoi druga baszta skalna, nazywana Mamą oczywiście. Także inne pobliskie skałki mają własne nazwy. Jedna z nich to z mocno przewieszonym wierzchołkiem nazywana bywa Dziobem, inna Fajką. Na niektóre ze skał poprowadzono piękne drogi wspinaczkowe, choć cała Skalna Rodzina znajduje się w lesie, z niektórych miejsc przy świtach między drzewami można dojrzeć pobliskie sokoliki. Zresztą te prześwity, te gęste lasy i ta cała sytuacja się zmienia, bo trwa wyrąb w wielu miejscach i dzisiaj jest to gęsty las, jutro tam lasu może na przykład nie być. To już nieważne. Przed 1945 rokiem skałki objęte były ochroną jako pomnik przyrody. Obecnie znajduje się na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Południowo-zachodnie stoki Rudzika opadają skalnymi zerwami o wysokości do kilkunastu metrów do głębokiej dolinki oddzielającej górę od leżącej na południe od niej Browarówki. Z kilku miejsc na krawędzi urwiska rozciąga się ładny widok na Browarówkę, a także na położony za nią łańcuch Karkonoszy i fragment Kotliny Jeleniogórskiej. Oprócz skałek swoistą atrakcją Rudzika są malownicze, kręte jary wcinające się w południowe stoki wzgórza i podchodzące aż pod jego wierzchołek. W wielu miejscach przybierają one postać skalistych wąwozów, nawet o kilkumetrowej wysokości pionowych ścian. Tak. Mniej skałek znajduje się na wyższej o 10 metrów Browarówce. Tutaj kilka niewysokich wychodni skalnych można spotkać na zachodnim i północno-zachodnim stoku góry. Nie dorównują one jednak tym na Rudziku ani swoją wielkością, ani malowniczością. Warto jednak wejść, polecam, na stojącą najwyżej nieco na południowy zachód od wierzchołka skałkę, z której rozciąga się bardzo ładny widok na Karkonosz. Na żadne z obu wzniesień nie doprowadzono szlaku turystycznego, ale można wspiąć się na nielicznymi, nieoznakowanymi ścieżkami. Najwygodniejsze dojście zarówno na Rudzik, jak i Browarówkę prowadzi z przełączki oddzielającej oba wzgórza. Znajduje się na niej węzeł dróg leśnych, którymi można dojść do Karpnik, Wojanowa lub Czcińska. Bardzo wygodna i ciekawa trasa dojściowa do małych sokolików prowadzi zielonym szlakiem z Janowa do schroniska Szwajcarka. Mniej więcej w jednej trzeciej drogi, na tak zwanej polance imieninowej, trzeba skręcić ze szlaku w leśną drogę na południe. Droga wiedzie właśnie przez wspomnianą skalistą dolinkę pomiędzy Rudzikiem a Browarówką, wyprowadzając następnie na rozdzielającą oba wzgórze Przełęcz. Tyle Michał Woźniak o miniaturowych sokolikach leżących koło sokolików, zwanych niekiedy także małymi sokolikami, Rudzik, Browarówka. Na mapie znajdziecie bez trudu te miejsca, patrząc na Rudawy Janowickie, na sokoliki. No i będąc tutaj, odwiedzając Krzyżną Górę i Sokolik, te takie miejsca najbardziej znane, warto także wybrać się w najbliższe okolice, bo jest miło i ciekawie. No i ten czas biegnie, pomimo tego, że się fajnie wędruje, trzeba kończyć. Miłego weekendu. Arek Wodarski, dzisiaj korzystałem z Sudetów. Archiwalny numer. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Z muzycznym radiem Na Szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem Na Szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody. Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

0: klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca. Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9.
1: Czas na wiadomości.
4: Polski konsulat pomaga poszkodowanym Polakom w Chorwacji. Rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego w południe defilada. Wydłużone pociągi wożą pasażerów w ten długi sierpniowy weekend. Agnieszka Trojanowska, BIS. Czworo polskich turystów zostało poszkodowanych w wyniku pożaru w Chorwacji. Mogą liczyć na pomoc polskiego konsulatu, zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
5: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
4: Pożar dotarł wczoraj do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omiš w środkowej części Chorwacji. MSZ apeluje do wszystkich polskich turystów o śledzenie komunikatów i rejestrację w systemie Odyseusz. Co najmniej 20 osób zginęło w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,7, które nawiedziło wschodnią Indonezję. Mieszkańcy terenów dotkniętych żywiołem w panice opuszczali swoje domy. Ostrzeżenia przed tsunami odwołano po 3 godzinach. Wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze złożyła o poranku para prezydencka. Tym samym rozpoczęło się świętowanie Dnia Święta Wojska Polskiego. Obecnie kończy się msza święta za ojczyznę i polskich żołnierzy, odprawiana w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. O 10:00 przy grobie nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczysta odprawa wart z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Kulminacją obchodów będzie defilada wojskowa, która rozpocznie się w południe na warszawskiej Wisłostradzie. Ministerstwo Obrony zapowiedziało, że będzie to największe tego typu wydarzenie w historii. Na Wisłostradzie pojawić się ma prawie 2000 żołnierzy i 300 jednostek sprzętu wojskowego. Nad głowami warszawiaków przeleci 60 statków powietrznych.
6: Zapraszam wszystkich do udziału, do wspólnego świętowania w całej Polsce. Niech ten dzień będzie dniem jedności na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego.
4: Zaprasza minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pół godziny przed defiladą w Warszawie, czyli o 11:30 wystartuje morska część defilady na wodach Zatoki Gdańskiej. Polacy korzystają z wydłużonego sierpniowego weekendu i podróżują po kraju. Z tego powodu koleje PKP wzmocniły prawie 50 pociągów dodatkowymi wagonami. Więcej miejsc jest m.in. w składach jadących z południowej i centralnej Polski w kierunku Wybrzeża, a także z północy kraju do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Coldplay i Beyoncé i Him for the Weekend w wersji od Cosmic Down. Jest 6 minut po godzinie 9. Człowiek sobie tak patrzy kątem oka na telewizję, a tam telewizja pokazuje na pasku, że trwa gorączka złota w pewnym belgijskim miasteczku, a u nas też trwa gorączka, tylko że to nie będzie gorączka złota, niestety, a gorączka prawdziwa na ulicach. Przypominamy, ostrzeżenie przed upałem jest na dzisiaj wystosowane. Ten upał to może być od 32 do 35 stopni Celsjusza oczywiście, a do tego wszystkiego bardzo mocne palące słońce z delikatnym li tylko wietrzykiem wiejącym nam z kierunków zmiennych, który generalnie będzie słaby, z rzadka tylko będzie umiarkowany i specjalnie nas nie ochłodzi. A tymczasem to my mamy święto i coś z tym świętem przydałoby się zrobić, być może powędrować sobie w Karkonosze, tam będzie chłodniej, albo w Góry Izerskie też będzie chłodniej, tylko czy nie będzie zbyt tłoczno. Ach, tak może właśnie być. Życzymy wam wszystkiego, co piękne, życzymy wam odrobiny chłodu i cienia, byleby nie w relacjach międzyludzkich. Dzień dobry, to jest Muzyczne Radio, a u nas startuje ten program.
1: Muzyczne Radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: Tak jest, a w nim do 13 wasze propozycje.
1: Reklama.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Nowa restauracja w Szklarskiej Porębie, w miejscu z historią od 1738 roku. Zapraszamy do karczmy sudeckiej Ale Widoki przy ulicy Górnej 10. Regionalne smaki, sudecki klimat i wyjątkowy widok na Karkonosze. Karczma sudecka, Ale Widoki. Historia, smak i góry przy jednym stole.
4: Po reklamie.

0: Napisać do nas wystarczy na fanpage'u Muzycznej Radio na Facebooku. Proszę bardzo, tak zrobiła Kamila. Dzień dobry wszystkim, pięknego weekendu z Muzycznym Radiem. Dzisiaj proszę o piosenkę zespołu Leniwiec z pozdrowieniami z Wojciechowa dla wszystkich niewyspanych słuchaczy. Jak to, święto jest, sobota jest i niewyspani? Niemożliwe.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: A jeśli rzeczywiście tak jest, no to dajcie głośniej, to was obudzi. Leniwiec i Skalaf na 11 po 9. Dzień dobry.
2: Ja

Klasyczne Radio Lato.

0: Jonathan, PZ i Livka z takim ładnym utworem obejmuje noce. I moce też pewnie. 24 po 9, teraz grupa sudecka GOPR będzie z nami.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Ratownik dyżurny grupy sudeckiej GOPR Wojtek Noskowiak, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dziś w Sudetach bardzo ładna pogoda, niebo bezchmurne lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 28 do 30 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów powyżej 1200 metrów temperatura od 18 do 20 stopni. Wiatr również słaby i umiarkowany. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Nad ranem na północnym zachodzie regionu wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Temperatura minimalna od 15 do 17 stopni. Wiatr nadal słaby. W szczytowych partiach gór spadek temperatury w nocy od 20 do 18 stopni. Sobota zapowiada się piękna, także korzystajcie z pogody. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki. Również życzymy spokojnej służby i do usłyszenia.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Oj, to jakie NAI z piosenką Tak smakuje życie. Właśnie, a propos smakuje, jak tam u was ze śniadaniem? Aha, już po. No to dobrze, no to niechże będzie dla was piosenka. W zasadzie dla tych, co nie jedli śniadania, to też. Od Doroty z Jeleniej Góry. A pozostali to się obejdą smakiem. 27,5 po 9.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Pogoda.
5: Jest 9.32, a o godzinie 9 nasze termometry notowały od 18 do 23 stopni. Później, ostrzegamy, będą notowały od 32 do nawet 35 w Legnicy i najprawdopodobniej we Wrocławiu. Nie tylko my ostrzegamy, służby państwowe i IMGW, Państwowy Instytut Badawczy, również ostrzegają. Całe mnóstwo słońca, palącego mocnego słońca, bardzo niewielka ilość chmur i raczej zerowa szansa na deszcz i taka sama na burzę. To znak dzisiejszego dnia. Do tego wszystkiego ochłody nie przyniesie wiatr. On ma wiać generalnie słabo z kierunków zmiennych. Jeśli pytacie o ciśnienie, nie jest najwyższe, to 1015 hektopaskali w ciągu dnia spadnie. Biometr jeszcze jest korzystny, ale będzie wręcz przeciwnie, niekorzystny w ciągu dnia. Do tego wszystkiego jakość powietrza teraz praktycznie wszędzie, z wyjątkiem Trzebnicy i kawałka Wrocławia, jest wręcz idealna.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Kurier Dolnośląski.
7: W ostatni weekend sierpnia stado ogierów Książ i Zamek Książ w Wałbrzychu będą gospodarzami jeździeckich mistrzostw gwiazd Art Cup 2026. W zawodach i pokazach biorą udział wybitni aktorzy, artyści i znane osobowości. W programie nie zabraknie widowiskowych dyscyplin, m.in. skoki przez przeszkody, ujeżdżanie, powożenie i jazda westernowa. Organizatorzy zadbali też o dodatkowe atrakcje dla całych rodzin, zapowiada Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
8: Już po raz drugi na Dolnym Śląsku będziemy gościć zacną imprezę, zacne wydarzenie Art Cup Mistrzostwa Gwiazd. Połączenie z kultury, pięknym sportem, jakim jest jeździectwo, w wyjątkowym miejscu na Zamku Książ w Wałbrzychu. Takie niepowtarzalne wydarzenie 29-30 sierpnia jest możliwe dzięki zaangażowanym osobom, panu przewodniczącemu Jerzemu Pokojowi, który zabiegał o to, żeby to wydarzenie znalazło się właśnie na Dolnym Śląsku. Jeździectwo upowszechnia wszystko, co związane z końmi. Z drugiej strony pokazujemy piękno Dolnego Śląska, zwracamy uwagę osób z pierwszych stron gazet na Dolny Śląsk, na naszą wyjątkowość, ale też na to, czym się zajmujemy, jak pięknym województwem jesteśmy i otwieramy się na nowe dyscypliny, które na Dolny Śląsk mają przyciągnąć coraz większe rzesze zainteresowanych.
7: To już druga edycja wydarzenia Art Cup na Dolnym Śląsku. Wcześniej mistrzostwa organizowane były na Opolszczyźnie, jednak dzięki determinacji między innymi Jerzego Pokoja, przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, odbywają się w Zamku Książ, w miejscu, które ma wieloletnie tradycje hodowli koni i jeździectwa, łącząc sport, sztukę i kulturę.
9: Kiedy dowiedziałem się, że Art Cup jest w Mosznej, to zrobiłem wszystko, żeby spotkać się z wybitnym trenerem kadry polskiej, panem Andrzejem Sałackim, i zaproponowałem mu zrobienie tego na Dolnym Śląsku. To on wybrał Zamek Książ i konie, i zabytek, i historia. Wszystko na miejscu, a pokazy, które prezentowane przez aktorów w skokach, elite w stylu western, to niewątpliwie uczta dla tych, którzy chcą zobaczyć, jak pracują jeźdźcy z końmi. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na 29 i 30 sierpnia do koni i do zamku.
7: Art Cup 2026 to dwa dni widowiskowej rywalizacji. Na liście uczestników jest kilkadziesiąt znanych postaci, zapowiada pomysłodawca wydarzenia i utytułowany zawodnik Andrzej Sałacki.
3: Miejsce jest wyjątkowe, miejsce jest urokliwe. Naprawdę możemy liczyć na fantastyczny odbiór nie tylko ze strony gwiazd, ale również ze strony wspaniałej, nie tylko dolnośląskiej publiczności. W tym roku będziemy mieli bardzo ciekawy zestaw gwiazd, między innymi Bogusław Linda, mówiliśmy o Andrzeju Sewerynie, Dawid Ogrodnik, Katarzyna Dowbor, Emilia Krakowska, Andrzej Grabowski, Anna Korcz, Sonia Bohosiewicz, Marek Dorzewski, Marek Siódem, Jarosław Kret i wiele znanych innych postaci, których serdecznie zapraszamy. Bardzo się cieszymy, że możemy właśnie zaprosić wspaniałą dolnośląską publiczność.
7: Dodajmy, że szczególnym punktem programu tegorocznego wydarzenia Art Cup będzie benefis Andrzeja Seweryna, zaplanowany na sobotni wieczór na dziedzińcu Zamku Książ. Będzie to okazja do uhonorowania dorobku jednego z najwybitniejszych polskich aktorów i wspólnego świętowania w gronie artystów, gości oraz publiczności.
6: Kurier Dolnośląski. Muzyczne Radio Lato.
0: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Janiki, how do I love you? Jakże ja cię kocham? Właśnie, bardzo dobre pytanie to jest, sami się musicie nad nim zastanowić, a my mówimy tylko krótko, gramy wasze propozycje w programie Best of Muzycznego Radia w tę świąteczną podwójnie sobotę, 20 minut przed godziną 10, ale zanim wrócimy do waszych ulubionych piosenek, to pozwólcie jeszcze sprawdzimy na gorąco, co się dzieje na trasach.
1: Drogi na gorąco.
0: Żeby nie mieć kłopotów, my sprawdzamy to dla was. Tak, droga między Złotoryją a Jelenią Górą i tutaj plama oleju. Plama ciągnie się przez Kapelę, przez Podgórki, aż do Świeżawy, również przez Lubiechową i Chrośnice. Donoszą nasi przyjaciele z Dolnośląskiej Alarmowo. Przypomnijmy, droga między Złotoryją a Jelenią Górą. Uważajcie, Świeżawa, Lubiechowa, Chrośnica, a także Kapela. Tam plama oleju, która jest rozciągnięta na przestrzeni kilku kilometrów. Na to miejsce udają się służby przede wszystkim Ochotniczej Straży Pożarnej, ale mamy nadzieję, że wam się nic nie stanie i nie będziecie mieli tej nieprzyjemności opuścić tor jazdy. Uważajcie na siebie, jakbyście wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drogi na gorąco. Najszybsze informacje z dolnośląskich tras. Od was, dla was. Zostań naszym infokierowcą. Dzwoń i mów. Rób radio razem z nami. 757-646-646. Drogi na gorąco.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
8: Na kwadrans przed godziną 10 pojawia się po raz pierwszy dzisiaj najczęściej grany utwór w ten jakże piękny świąteczny dzień 15 sierpnia. DJ Sally B, Sell Me G, Lonely Girl.

0: sobotę 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji m.in. w Jeleniej Górze odbędą się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Święto rozpocznie przemarsz ulicami Starówki z udziałem samorządowców, parlamentarzystów oraz przedstawicieli środowisk kombatanckich. Zbiórka pod Bramą Wojanowską o godzinie 11.45. Kolumna faszyście Kompanii Honorowej Pocztów Sztandarowych i Orkiestry Dętej przejdzie na plac przy Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie pod pomnikiem Wolność i Niepodległość zostaną złożone wieńce i kwiaty. Bardzo ciekawie zapowiada się Święto Wojska Polskiego w Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze. Tego dnia odwiedzający naszą placówkę będą mogli obejrzeć tematyczne wystawy oraz wziąć udział w atrakcyjnych warsztatach i konkursach, mówi Julita Zapruska, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
1: Udostępniane zostaną wnętrza pojazdów. Dostępna będzie również przejażdżka zabytkowym wojskowym samochodem Munga. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących szyfrowania tajnych wiadomości. W tym dniu zaplanowane są także wykłady. A dla wielbicieli serialu Cztery Pancerni i Pies przygotowany zostanie specjalny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.
0: Do niedzieli Błonia Jeleniogórskie będą wielką plenerową sceną. Muzyczna Jelenia Góra 2026 to bezpłatne koncerty i wydarzenia pod hasłem Trzy rytmy na Błoniach. Dzisiaj miłośnicy country spotkają się podczas koncertu Alicji Bonsol, Colorado, Drops, Drogi na Ostrołękę, Mai Boguckiej i Kraków Street Band. Natomiast w niedzielę organizatorzy zapraszają na piknik rodzinny, podczas którego wystąpią kabaret pod Wyrwi Groszem Harlem, uczniowie Szkoły Muzycznej w Jeleniej Górze, a finałem będzie koncert zespołu Enej, z którym kilka utworów zaśpiewa Maja Oleśków, utalentowana kamiennogórzanka i zwyciężczyni finału Szansa na Sukces. Przez cały weekend towarzyszyć wydarzeniu będzie festiwal produktów regionalnych Made in Dolny Śląsk. Wstęp na wszystkie wydarzenia, przypomnijmy, jest bezpłatny. Sobota to także kolejna edycja festynu rodzinnego Akcja Segregacja na Błoniach Jeleniogórskich. W ramach wydarzenia zaplanowano m.in. takie atrakcje jak kwiaty za elektroodpady. Będą też konkursy, gry i zabawy z nagrodami dla dzieci i dorosłych, zapowiada Agnieszka Ociepa, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
2: Uczestnicy będą mierzyć się z wyzwaniami mającymi na celu pomóc zrozumieć, jak ważna jest odpowiednia segregacja odpadów poprzez na przykład grę terenową Kształtuj z nami środowisko, miasto to nie wysypisko, warsztaty stworzenia wyrobów ze szkła, warsztaty sitodruku, quizy i konkursy. Za udział przewidziane są nagrody.
0: W ten weekend aż do niedzieli pod Dolną Stacją Kolei Linowej na Szrenice w Szklarskiej Porębie odbędzie się wielki finał wakacyjnego cyklu plenerowego Lato na Dolnym Śląsku.
3: W programie zaplanowano strefę smaków z pokazami live cooking i degustacjami potraw przygotowanych na bazie regionalnych produktów oraz liczne gry. Partnerzy imprezy przygotowali m.in. płukanie złota z kopalnią złota ze Złotego Stoku, zagadki ze skrzyni Leonarda da Vinci i zamku Międzylesia oraz prelekcje przyrodnicze o nietoperzach. Na miejscu stanie także strefa relaksu Kolei Dolnośląskich z leżakami, konkursami oraz animacjami i malowaniem twarzy dla dzieci.
0: Teraz turniej czterech zamków z Swarogalia, czyli Święto Ognia i Stali na Zamku Bolków. To widowiskowe wydarzenie historyczne odbywa się w ten weekend także na Zamku Świny, który oferuje turnieje rycerskie, pokazy dawnych rzemiosł oraz przede wszystkim średniowieczny klimat. Turniej czterech zamków uświetni uroczysta parada historyczna. Szklarska Poręba świętuje w tym roku 660-lecie istnienia. Z tej okazji w sobotę organizowana jest historyczna wycieczka nawiązująca do jubileuszu. Do niedzieli Błonia Jeleniogórskie będą...
4: Wyruszamy o godzinie 10 spod czwartego peronu i wspólnie odkryjemy miejsca związane z pierwszymi mieszkańcami miasta, dawnymi hutnikami i tkaczami.
0: Do niedzieli Zamek Czocha, jeden z najpiękniejszych zabytków w Polsce, będzie wielką szkołą magii. Zamkowe dziedzińce i komnaty staną się scenerią niezwykłego wydarzenia. Czarodziejem być? Szkoła magii. Na gości czeka mnóstwo atrakcji, widowiska, warsztaty, pokazy iluzji, alchemii, tańca oraz pirotechniki. Wydarzenie skierowane jest zarówno do dzieci, jak i dla dorosłych, którzy chcą na kilka godzin oderwać się od codzienności i wejść do świata wyobraźni. Jak zapewniają organizatorzy, nie trzeba znać zaklęć ani posiadać magicznej różdżki. Wystarczy tylko przekroczyć bramę Zamku Czocha.

0: To byli piękni ludzie, 2 minuty przed godziną 10. Raz jeszcze pozwólcie, że spojrzymy na drogi.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Zakończyło się już utrudnienie na autostradowej obwodnicy Wrocławia na zjeździe na autostradę A4. Tam wcześniej doszło do uderzenia w pas rozdzielający kierunki A4 i S8, ale po tym utrudnieniu nie ma już śladu. Oficjalnie też poinformowała o tym samym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ale tam spowolnienie wynikające z natężenia ruchu. Zjeżdżając z autostradowej obwodnicy Wrocławia na A4 w kierunku na Zgorzelec, troszkę wolniej pojedziecie, ale to dosłownie tylko troszkę i później bez stresu w kierunku Zgorzelca. W drugą stronę brak utrudnień na węźle wrocławskim, brak utrudnień na odcinku opolskim. Sprawdzamy dla Was jeszcze węzeł katowicki, aglomerację śląską, też bez większych utrudnień. Ewentualne delikatne spowolnienie w okolicach Gliwic, li tylko. Jeśli chodzi o Kraków, zjazd na Belice, tam spowolnienie, ale to normalne, bo ruch jest całkiem spory. Zjazd na Wieliczkę, tak, tam możecie też delikatnie wolniej i spokojniej pojechać, ale będziecie jechać. Kierunek Rzeszów bez problemów. S8 na Warszawę bez problemów. S7 też bez większych problemów, nic się wielkiego nie dzieje. Jeśli chodzi o S3 nad morze, też bez stresu. S5 na Poznań, też bez kłopotów.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl. Stary Base Camp powraca! 22 i 23 sierpnia Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Rozmowy, filmy i warsztaty poświęcone Himalajom, kulturze Azji oraz historii polskiego himalaizmu. Wśród gości ikony: Ryszard Pawłowski, Aleksander Lwow, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Anna Okopińska, Aniela Łukaszewska, Ewa Panejko, Danuta Wach i wielu innych wyjątkowych gości. 2 dni pełne niezwykłych historii, wspomnień, spotkań i rozmów bez dystansu z legendami polskiego himalaizmu.
2: Zapraszam serdecznie, Krzysztof Wielicki.
1: Stary Base Camp, 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Wstęp wolny. Więcej na starybasecamp.pl. Zaprasza miasto Jelenia Góra.
3: Po reklamie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
0: 10.
1: Czas na wiadomości.
4: Kolejne ofiary kąpieli wodnych. Policja apeluje o rozsądek. Na 2 tygodnie wróci obniżona cena za paliwo. Korki na szlakach w polskich Tatrach, w Zakopanem, w centrum miasta, także oblężenie turystów. Agnieszka Trojanowska, BIS. 2 osoby utonęły minionej doby w Polsce. Od początku czerwca to już 114 ofiar kąpieli wodnych. Policja apeluje ponownie o zachowanie szczególnej ostrożności i przypomina, że szczególnie uważać należy podczas korzystania z niestrzeżonych kąpielisk oraz pływania sprzętem wodnym. Prawie złotówkę mniej zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw. Na 2 tygodnie powrócić ma pakiet CPN za litr benzyny. Na początku tygodnia zapłacimy do 6,41 zł. Benzyna 98 kosztować będzie maksymalnie 7,20 zł, a olej napędowy 7,37 zł. 2 tygodnie przygotowań, prawie 2000 żołnierzy, 60 samolotów i helikopterów oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego, w tym tego najnowocześniejszego i dopiero co zakupionego przez Żandarmie. W południe w Warszawie rozpocznie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Według Ministerstwa Obrony największa w historii, co sprawdził Cezary Jaszczyk.
3: W historii mieliśmy już do czynienia z większymi defiladami, na przykład pod względem liczby żołnierzy. Ale jak zapowiada MON, tegoroczna ma być rekordowa pod kątem nowoczesnego sprzętu i ostatnich nabytków polskiej armii.
5: Program SAFE, który jest największym w najkrótszym czasie programem transformacji, modernizacji sił zbrojnych, to jest to wydarzenie tego roku, które pozwoliło nam zakontraktować kolejny sprzęt, będzie on się prezentował.
3: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Organizatorzy przypominają, by osoby, które chcą oglądać defiladę na żywo, zabrały ze sobą wodę, krem z filtrem i nakrycie głowy.
4: W stolicy ma być dziś ponad 30 stopni. Władze miasta zapewniają, że dla wszystkich, dla żołnierzy i publiczności zapewniona będzie woda. Zakopane pęka w szwach. W ten weekend przeżywa oblężenie. Liczba turystów jest nawet o 18% większa niż podczas ostatniego Sylwestra, a tłumy widać na tatrzańskich szlakach. Iga Świątek świętuje powrót do formy w wielkim stylu. Po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju na twardych kortach w Toronto. Rozstawiona z numerem 7, polska tenisistka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy, no to ostrzeżemy was, tak jak ostrzegają służby państwowe i MGW. Upał dzisiaj będzie, ten upał będzie do 35 nawet stopni Celsjusza, prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska 80%. Taki żart chyba ze strony MGW, 100%, prawie zdarzenie jest pewne. No dobrze, przyjmijmy, niech, że to będzie 99%, nie, że na stówę, ale bardzo prawdopodobne, że będzie gorąco, że będzie upalnie, że będzie konieczne nam nawodnienie, odrobina cienia, odrobina chłodu w ten jakże piękny świąteczny dzień. Świąteczny, bo dzisiaj 15 sierpnia, w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, Święto Wojska Polskiego, a także Dzień Synowej.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: Tak jest, w tym wasze propozycje, czyli jeszcze lepsze. 8 po 10 kłaniamy się nisko, to Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Sołtys wsi Mielików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Najlepszy wojownik to Cezaro.
4: Jaki wojownik?
3: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający 3 substancje aktywne, w tym flufenacet.
4: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
3: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
4: Dlaczego?
3: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
3: Cezaro!
5: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze...

0: Wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
2: Jaśminka urodziła się zaledwie 1,5 roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
1: Muzyczne Radio. Best of.

0: Nora Empire i Sign of Times, czyli znak czasów. Znak czasów jest taki, że raz gorąco, raz zimno. Dzisiaj przypadło nam to, że jest niezwykle gorąco, a jutro będzie chłodniej. Słuchajcie, od 27 stopni i deszczek ma się pojawić. Hura, do 28. To już całkiem przyjemnie. A my pozwólcie teraz...
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: O, i to jest propozycja od Mateusza. Mateusz mieszka pod Jelenią Górą, ile nas pamięć nie myli, to w Janowicach Wielkich, a piosenka jest specjalnie dla Filipa i jest z okazji Święta Wojska Polskiego. I to jest piękna piosenka, bo to chłopcy z Placu Broni i w towarzystwie przyjaciół. Utwór, który brzmi krótko. Jego tytuł: Kocham wolność. Polecamy, dajcie głośniej.

0: co najlepsze w muzycznym radiu. Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
2: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
3: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
5: Autopromocja.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Pogoda.
6: Zmieniło się ostrzeżenie IMGW, teraz jest opisane krótko. Temperatura w regionie wynosi od 25 do 29 stopni Celsjusza i ciągle rośnie, a prognozowana wartość temperatur maksymalna na dzisiaj to od 32 do 35 stopni Celsjusza. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż ten, który jest opisany przed momentem. I tak rzeczywiście jest. Może być bardzo gorąco, bardzo upalnie, a słońce jest dzisiaj niezwykle palące. Do tego wszystkiego wiatr słaby, który nas nie ochłodzi, a wieje z kierunków zmiennych. Biometr mamy niekorzystny, jakość powietrza bardzo dobra lub dobra, tak jak w Kłodzku, części Wrocławia i Trzebnicy. Ciśnienie 1015 hektopaskali nie jest najwyższe, a w ciągu dnia spadnie. Biometr, tak mówiliśmy, niekorzystny.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza.
7: To już ostatni miesiąc wakacji, pogoda dopisuje, ale zawsze warto wybrać się do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, żeby obejrzeć interesujące wystawy, czy wziąć udział na przykład w ciekawych warsztatach.
8: W Muzeum Karkonoskim zawsze jest przyjemny klimat.
9: Julita Zapruska, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
8: Można skosztować w kawiarence muzealnej również napojów i odpocząć na muzealnym leżaku, a także skorzystać z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych przygotowanych specjalnie na okres wakacyjny. Od 13 sierpnia aż do końca września w Galerii na Górze prezentowana będzie wyjątkowa wystawa fotograficzna, artystyczna Paralela, Karkonosze i Himalaje. Wystawa od lutego tego roku aż do końca sierpnia prezentowana jest również w Międzynarodowym Muzeum Gór w Pokharze w Nepalu. Wyjątkowa ekspozycja będąca artystyczną podróżą z Karkonoszy do Himalajów z perspektywy dwóch uznanych polskich fotografów Kazimierza Pichlaka i Rafała Froni. To opowieść o uniwersalności górskiego krajobrazu, o tym jak natura niezależnie od swojej skali potrafi wzbudzać podobne odczucia, takie jak podziw, pokorę, a czasem i subtelną nostalgię. Do głębszej refleksji nad tymi poszukiwaniami będą zapraszać Państwa sami autorzy 21 sierpnia o godzinie 17. Wstęp na spotkanie z autorami wystawy artystyczna Paralela, Karkonosze i Himalaje oczywiście bezpłatny. To wydarzenie 21 sierpnia będzie niejako preludium Festiwalu Polskiego Himalaizmu Stary Basecamp, odbywającego się na terenie Pałacu Sobieszów, gdzie również swoje stoisko będzie miało Muzeum Karkonoskie z bogatą ofertą warsztatów artystycznych. Serdecznie zapraszamy. Warsztaty wakacyjne w siedzibie głównej Muzeum Karkonoskim aż do końca sierpnia to lato pełne twórczych śladów. Oferta kierowana zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Różne tematy warsztatów plastycznych. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą. To nie tylko świetna zabawa, a także okazja do rozwijania wyobraźni, poznawania różnych technik artystycznych i zabrania do domu własnoręcznie wykonanych dzieł, pamiątek z pobytu w Karkonoszach. W naszym Laboratorium Szkła do końca sierpnia wystawa prac pana Konrada Tomaszewskiego Homo Divisus. Wystawa w całości poświęcona kulturze rudów pierwotnych. Główny trzon wystawy tworzą monumentalne szklane rzeźby inspirowane kulturą ludów pierwotnych zamieszkujących obszar od dalekiej północy aż po Nową Zelandię. W wystawie towarzyszy prezentacja rzeźb Inuitów, zdjęcia z podróży po Afryce Kazimierza Pichlaka oraz zbiór oryginalnych masek pochodzących z Nepalu i Afryki. Jeszcze do końca sierpnia można w siedzibie głównej zwiedzić wystawę czasową w kręgu Karkonoskiej Kolonii Artystycznej Friedrich Iwan. Ekspozycja ta jest częścią projektu, który rozpoczyna cykl wystaw prezentujących fenomen Karkonoskiej Kolonii Artystycznej z początku XX wieku i jej twórców jako istotnego symbolu łączącego kulturę polską, niemiecką. Muzeum Karkonoskie jest członkiem Europejskiej Federacji Kolonii Artystycznych EuroArt i podjęło się po raz kolejny realizacji projektu promującego sztukę Karkonoszy w takim szerszym europejskim kontekście. Na wystawie zaprezentowanych zostało ponad 300 prac Friedricha Iwana, wykonanych w różnej technice. Prace te pochodzą głównie ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego, Muzeum Śląskiego w Görlitz oraz licznych kolekcjonerów prywatnych z Polski i z Niemiec. Projekt realizowany jest we współpracy z Muzeum Śląskim w Görlitz przy dofinansowaniu ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej pod patronatem honorowym pana Martina Kremera, konsula generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Oddział Muzeum Karkonoskiego przy ulicy Sudeckiej, Muzeum Historii i Militariów, zaprasza wystawę Wojny Szpiegów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Na wystawie zaprezentowana została historia działalności wywiadów różnych państw na terenie Kotliny Jeleniogórskiej oraz służb kontrwywiadowczych zwalczających szpiegostwo i sabotaż. Przedstawione zostały historie oraz odtajnione dokumenty dotyczące kopalni uranu, garnizonu wojskowego oraz wybranych agentów działających w Kotlinie Jeleniogórskiej. Można również zobaczyć eksponaty związane z działalnością szpiegowską i sabotażową. Na wystawie znajdują się m.in. urządzenia służące lokalnym komórkom służb bezpieczeństwa do inwigilacji. Po raz pierwszy zostały też zaprezentowane zdjęcia satelitarne Jeleniej Góry wykonane w czasie zimnej wojny przez amerykańskiego satelita szpiegowskiego. Do końca sierpnia codziennie każdy zwiedzający może wziąć udział w terenowej grze interaktywnej Znajdź szpiega w muzeum. Uczestniczy otrzymują książeczkę z zadaniami, szyframi oraz szpiegowski długopis i latarkę UV. Po odnalezieniu szpiega przewidziana jest również nagroda. Gra dostępna jest w dwóch wersjach dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, dla młodzieży i dorosłych. 15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na liczne atrakcje w Muzeum Historii i Militariów. Udostępniane zostaną wnętrza pojazdów znajdujących się na wystawie. Dostępna będzie również przejażdżka zabytkowym wojskowym samochodem Munga. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących szyfrowania tajnych wiadomości. W tym dniu zaplanowane są także wykłady o polskiej maszynie szyfrującej Dudek. Kolejny wykład o polskim superszpiegu z lat 40. i 50. XX wieku działającym w okolicach Jeleniej Góry. Ponadto we współpracy z Łużyckim Towarzystwem Historycznym Zamku Czocha wystawa tymczasowa uzbrojenia od szabli do karabinu oraz wystawa umundurowania żołnierza polskiego. A dla wielbicieli serialu Czterej Pancerni i Pies przygotowany zostanie specjalny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Serdecznie zapraszamy.
4: Sponsorem programu było Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Szczegóły na stronie muzeumkarkonoskie.pl. Muzyczne Radio Lato.
5: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: wasze piosenki na naszej antenie.
1: I to jakie piosenki, proszę bardzo, pojawia się u nas z buty sapera? Pojawiają się buty sapera i złota rybka i to jest fajna piosenka, tylko od kogo ona jest? Zaraz, od Agaty. Kiedy byłam

0: Drogi na gorąco.
1: Jelenia Góra, zaglądamy na Aleję Solidarności, jadąc w kierunku ulicy Sudeckiej, czyli w kierunku na Karpacz na przykład, czy w kierunku na Jelenią Górę od Wrocławia, to na skrzyżowaniu właśnie Alei Solidarności z Sudecką postoicie trochę. Tam najechanie na tył i tam koreczek i tam tradycyjne spowolnienie, a przy dzisiejszym świątecznym ruchu w kierunku na Karkonosze, na Karpacz, to może być problem. Za informację dziękujemy Marcie. A gdybyście wy, drogie lub drodzy, wiedzieli coś więcej, dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Dziękujemy, czekamy!
0: Drogi na gorąco.
2: Reklama. Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na Ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
6: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio.
7: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
1: Dzisiaj najczęściej gramy ten numer. Stworzyli go DJ Sally B i Sell Me G, pisany przez 2 E, Lonely Girl. Taki to tytuł nosi to dzieło na 14 przed 11.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: I tego wam bardzo mocno życzymy, żebyście dzisiaj wszędzie, gdzie tylko macie, dojechali bez większych kłopotów i bezpiecznie, bowiem droga przyczepna, ale nie zawsze jest odpowiednio szeroka. S3 jadąc od Dolnego Śląska nad morze, bez większych problemów, aż dojedziecie do Szczecina i tam zaczyna się A6, a na niej korek wielki, stojący na Dębowo w kierunku morza, ale w takie dni jak ten, to normalne, każdy chce się wykąpać nad Bałtykiem. No dobrze, nie każdy, ale sporo i korkuje się, wiadomo. Jadąca czwórką, to przejedziecie bez problemu przez cały odcinek dolnośląski, opolski, następnie aglomerację katowicką, Kraków i Rzeszów, też bez większych problemów, najwyżej na wysokości Liszek trochę postoicie. Jadąc w drugą stronę, wylot z Krakowa na A4, tam Stanko, również A1, utrudnienie tradycyjne, czyli w okolicach Tarnowskich Gór, stojące na Dębowo, bo tam remontują. No i jeszcze jest wiadomość od naszej słuchaczki. Słuchaczka jest z Głogowa, a tam kłopoty na DK12, które brzmią tak.
2: Dzień dobry. Trasa numer 12 w centrum Głogowa. Na moście zepsuły się światła. W dwóch stronach spory korek. Pozdrawiam.
1: To my pozdrawiamy i życzymy cierpliwości, żeby klimatyzacja, stojąc w korkach, się nie zepsuła. A jak wiecie o czym my nie wiemy, no to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
3: Muzyczne Radio Lato.
1: Jak zwykle w każdą sobotę, również i tę świąteczną, staramy się zabrać was do fajnego, przyjemnego, chłodnego, zacienionego, klimatyzowanego miejsca. Tym miejscem jest Kinolot w Jeleniej Górze. Jacek Rogulski, dzień dobry.
4: Dzisiaj żar leje się z nieba, a gdy upał nam dokucza, to przyjemnie jest spędzić czas w towarzystwie jakiegoś dobrego filmu, na przykład w przyjemnych wnętrzach jeleniogórskiego Kinolot przy ulicy Pocztowej. Mamy dwa seanse. 17:45, wszyscy moi wrogowie, charyzmatyczny przedsiębiorca próbuje odbudować relacje z przybraną córką. Gdy wspólnie zaczynają tworzyć rodzinny biznes, szybko okazuje się, że ich plany mają potężnych przeciwników. W świecie, gdzie lojalność wystawiana jest na próbę, a granica między dobrem i złem nie zawsze jest oczywista, rodzina będzie musiała zawalczyć o wszystko, co udało jej się odzyskać. Teraz godzina 20 i historie równoległe. Pisarka Sylwia, szukając inspiracji, zaczyna obserwować dwóch braci i tajemniczą Annę. Gdy w ich życie wkracza młody Adam, granica między fikcją a rzeczywistością zaczyna się niebezpiecznie zacierać, a rodzący się trójkąt miłosny prowadzi do coraz bardziej niebezpiecznej gry. Trzy podwójne wejściówki na dowolnie wybrany seans do wykorzystania w ten weekend. Przypomnijmy tylko jeszcze numer telefonu.
1: Jak zwykle tu się nic, drogi Jacku, nie zmieniło. 757-646-646.
3: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: To wy teraz dzwońcie, wejściówki czekają, a ja mówię wam pięknego, fajnego dnia i odrobiny chłodu wam życzę i wszystkiego gazowanego, zimnego z odrobiną lodu. Radek Bajor, do usłyszenia. Marta Wojtunik za moment.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
1: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 11.
1: Czas na wiadomości.
4: Morska parada z okazji Święta Wojska Polskiego startuje już za chwilę, a w Warszawie za godzinę rusza defilada wojskowa. Polska ma najwyższy pomnik Maryi w Europie. Dziś uroczyste poświęcenie tej figury. Agnieszka Trojanowska-Bis. Podniesieniem wielkiej gali banderowej na okrętach marynarki wojennej i apelem pod pomnikiem Polski Morskiej w Gdyni rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego, a za pół godziny rozpocznie się Parada Morska w Gdyni. Nasza armia chce zaprezentować dziś to, co ma najlepsze, w tym świeżo kupiony sprzęt, pojazdy i uzbrojenie. Na wody wypłyną 22 okręty. Większość to nasze jednostki, ale będą też dwa gościnne występy sojuszników ze Szwecji oraz Litwy, mówi Seweryn Rudnicki z trzeciej flotyli okrętów.
5: Szyk prowadzi fregata ORP Kościuszko. Będziemy mieli jednostki przeciwminowe i okręty rozpoznawcze.
4: Do tego wsparcie z powietrza w postaci samolotów rozpoznawczych i śmigłowców. Pierwsze okręty pojawią się na horyzoncie około 11.20, a ostatnia jednostka minie molo południowe około 13.30. Okręty będzie można podziwiać nie tylko z Gdyni, będą też widoczne z mola w Brzeźnie i mola w Sopocie. W paradzie w Gdyni weźmie udział premier Donald Tusk. Z kolei warszawską defiladę będą obserwowali prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W południe na warszawskiej Wisłostradzie przejedzie 300 jednostek sprzętu wojskowego, a w powietrzu pojawi się 60 samolotów i helikopterów. Warszawska defilada z okazji Święta Wojska Polskiego szykuje się dziś w trudnych warunkach, bo w stolicy jest już gorąco, a będzie upalnie. Organizatorzy przypominają, by osoby, które chcą oglądać defiladę na żywo, zabrały ze sobą wodę, krem z filtrem i nakrycie głowy.
6: Nasze wodociągi przygotowały przede wszystkim wyposażenie wszystkich, którzy będą na tej uroczystości, w wodę, zarówno dla żołnierzy, jak i publiczności.
4: Zapewnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W stolicy dziś ponad 30 stopni. Najwyższa figura Matki Boskiej w Europie zostanie dziś poświęcona w niepozornej polskiej wsi Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim. 55-metrowa statua to pomysł lokalnego biznesmena Ryszarda Karkosika.
7: Robi wrażenie, tak. No może tak z daleka tego nie widać, ale jednak jak się trochę bliżej podejdzie.
8: Tak. No wyższa niż nasz Chrystus ze Świebodzina.
4: Tak. Pomnik widać z krajowej dziesiątki między Warszawą a Toruniem. Uroczystości poświęcenia figury mają rozpocząć się w południe.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Nowa restauracja w Szklarskiej Porębie, w miejscu z historią od 1738 roku. Zapraszamy do karczmy sudeckiej Ale Widoki przy ulicy Górnej 10. Regionalne smaki, sudecki klimat i wyjątkowy widok na Karkonosze. Karczma sudecka, Ale Widoki, historia, smak i góry przy jednym stole.
1: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

0: muzyczne Radio Lato. 11 minut po godzinie 11. Sobota, upragniona sobota. Marta Wojtunik, witajcie. Na Dolnym Śląsku sobota naprawdę bardzo letnia, bardzo przyjemna. Takie weekendy to my naprawdę lubimy i też wiemy, że i wy takie dni bardzo lubicie. No i wiadomo, muzyka najważniejsza w tym dniu, jak zawsze w muzycznym radiu. Best of trwa, tylko najlepsi z najlepszych już teraz z nami, a poza nimi oczywiście również wasze muzyczne propozycje. Wracamy z graniem na życzenie. Czekamy na nie, bardzo, bardzo czekamy na wasze propozycje, które podsyłać możecie na naszym radiowym Facebooku. Możecie też do nas zadzwonić, numer 757-646-646, napisać maila na emisja@muzyczneradio.pl i ostatnio z opcji możecie też nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: Już za moment nasza piosenka dnia, a teraz piosenka, którą poleca Magda z Wałbrzycha. Andrzej Piaseczny, jeszcze bliżej.

0: co się stanie dziś. Na pewno stanie się lato, na pewno stanie się bardzo słoneczny dzień, który się rozkręca. Pamiętajcie, że dziś upały.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: A my nie zapominamy i pamiętamy o naszej piosence dnia. Dziś w niej Pitbull, Jason Derulo. Ten duet nie mógł nie wyjść. Jest to naprawdę świetne połączenie w piosence Privacy. Derulo.

0: Wakacyjny absolutny klasyk Leave the Light On.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Czas na propozycję od Marty z dedykacją dla córki Mi i dla córki Mai. No i oczywiście jeszcze dla męża. Mąż na imię ma Paweł, więc tylko on się wyłamał, jeżeli chodzi o początek imienia, no bo tutaj dziewczyny wszystkie mają imię zaczynające się na literę M. 3 minuty zostały do godziny 11:30, wtedy u nas prognoza pogody, a teraz właśnie wspomniana propozycja. Lanberry i dzięki, że jesteś.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Pogoda.
3: Jest ciepło, jest słonecznie, a będzie jeszcze cieplej i jeszcze bardziej słonecznie na Dolnym Śląsku. Dziś wszyscy ostrzegają przed upałami. Na termometrach zobaczymy dziś nieco ponad 30 stopni, nawet do 35. To głównie w regionie Wrocławia. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono dziś w tendencji spadkowej. Na ten moment wynosi 1015 hektopaskali, a jakość powietrza jest obecnie głównie bardzo dobra.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich.
5: Pasażerowie, którzy kupują bilety Kolei Dolnośląskich w aplikacji Koleo, mogą już w prosty sposób potwierdzić swoją tożsamość za pomocą wbudowanej weryfikacji poprzez usługę mObywatel. Natomiast studenci swoje uprawnienia do ulgi. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, które nie tylko znacząco upraszcza podróżowanie koleją, ale również skraca czas kontroli biletów i ogranicza do minimum okazywanie dokumentów w pociągu. Pobrany bilet działa bez internetu. To kluczowe w górskich rejonach Dolnego Śląska, gdzie często znika zasięg sieci komórkowej, mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.
6: Jedziesz pociągiem, zapomniałeś legitymacji, a jesteś studentem? Podczas kontroli biletu w Kolejach Dolnośląskich to już nie stanowi kłopotu. Wystarczy smartfon z aplikacją Koleo. Teraz studenci mają możliwość samodzielnej weryfikacji swoich uprawnień. Zamiast okazywać legitymację konduktorowi, mogą w prosty sposób połączyć swój bilet w Koleo z aplikacją mObywatel. Zasada działania jest bardzo prosta. Po przejściu procesu uwierzytelniania podczas zakupu biletu, pasażer otrzymuje zweryfikowany bilet. Oznacza to, że podczas kontroli nie ma już potrzeby dodatkowego okazywania dokumentu tożsamości czy też legitymacji studenckiej, ani ponownego logowania się do aplikacji mObywatel. Wszystko jest zakodowane w bilecie zakupionym w aplikacji Koleo, który działa również online, co jest szczególnie ważne w górzystych rejonach Dolnego Śląska, gdzie zasięg internetu mobilnego może być ograniczony. Korzyści z rozwiązania odczują nie tylko pasażerowie, ale również pracownicy Kolei Dolnośląskich. Drużyny konduktorskie wykonują obecnie ponad 2 miliony kontroli biletów miesięcznie. Przy udziale sprzedaży online przekraczającym 60% oznacza to ponad 1 200 000 weryfikacji dokumentu tożsamości co miesiąc. Szczególnie czasochłonne jest to w roku akademickim, gdzie przez kilka miesięcy trzeba dodatkowo sprawdzić około 180 tysięcy biletów ulgowych.
5: Dodajmy, że z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 12 milionów użytkowników, a każdego dnia loguje się do niej ponad 1,5 miliona Polaków. Te liczby doskonale pokazują, jak powszechna stała się cyfryzacja usług i dokumentów. Teraz z podobnych możliwości mogą korzystać również pasażerowie Kolei Dolnośląskich, kupując bilety w aplikacji Koleo.
4: Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: A, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
6: Jedziemy bezpiecznie, ale z utrudnieniami na autostradzie A4. Informacja od naszych stałych słuchaczy. Bardzo Wam za nią dziękujemy. Świeża sprawa. Dopiero co to się wydarzyło. W kierunku Wrocławia w okolicach 130 km. Już od Kostomotów tak na dobrą sprawę się stoi. A tam doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Lewy pas całkowicie zablokowany. Służby już tam jadą na miejsce. A co ciekawe, po drugiej stronie, jadąc w stronę Zgorzelca, również w tej samej okolicy doszło do zdarzenia. Tym razem auto osobowe uderzyło w bariery i również lewy pas zablokowany. Prawym na spokojnie przejedziemy, ale pamiętajmy, że ruch oczywiście dziś na drogach spory. Weekend oczywiście trwa, więc duże natężenie ruchu. Tam noga z gazu uważamy. Jedziemy bardzo wolno.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
7: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
8: Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest.

0: Artur Rojek i Syreny. Artysta, który obecnie szykuje się do premiery swojego nowego albumu. Czekamy na te wydawnictwo bardzo. A jak już przy nowościach jesteśmy, to pozwólcie, że przypomnimy nasz dzisiejszy hit typ.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
0: Totalna nowość, bardzo wciągająca. DJ Sally i Lonely Girl.

0: Dua Lipa i Training Season. Artystka, o której ostatnio było naprawdę bardzo długo i bardzo głośno, ponieważ wzięła ślub. Internauci rozpisywali się na temat właśnie tego wydarzenia, no i dopisali sobie do niego ciekawą historię, właśnie związaną z piosenką, która ma już 2 lata, a obecnie przeżywa swoją kolejną młodość. Życzymy tej piosence, żeby jak najwięcej tych młodości przeżywała. No ale fakt jest taki, że teraz to nagranie jest totalnym wiralem, a to wszystko dlatego, że fani dopisali do niego ciekawą ideologię dotyczącą właśnie ślubu, ponieważ w tej piosence Dua Lipa opowiada, kogo tak naprawdę potrzebuje, jaki musiałby być jej partner, no i 2 lata później bierze ślub. Internauci uznali, że to zdecydowanie ma coś ze sobą wspólnego.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Za 8 minut godzina 12, a u nas teraz pojawi się bardzo ciekawa propozycja z końcówki lat 90. Red Hot Chili Peppers, Californication.

0: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 12.
0: Czas na wiadomości.
2: Upał i tłum widzów. W Warszawie startuje parada wojskowa. Ale obchody Święta Wojska Polskiego dziś w całym kraju. Wydłużone pociągi kursują do jutra. Polacy wybrali się także na przedłużony weekend. Agnieszka Trojanowska-Bis. Najlepsze miejsca do podziwiania parady wojskowej już dawno zajęte. Tłumy warszawiaków i przyjezdnych czekają na rozpoczynającą się właśnie defiladę na Wisłostradzie w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Na miejscu jest także nasz reporter Szymon Kępka. Szymon, powiedz, jak wygląda sytuacja?
3: Defiladę będzie można obserwować wzdłuż Wisłostrady, ale jak widzę, większość widzów koncentruje się w okolicy multimedialnego parku Fontan. Z tego, co słyszę od przychodzących na defiladę, największą atrakcją ma być dla nich pokaz statków powietrznych. Myśliwce, śmigłowce, samoloty, razem ponad 60 maszyn, które planowo nad trybuną defilady i nad Wisłostradą mają pojawić się niedługo po południu.
2: W paradzie weźmie udział ponad 2000 żołnierzy mundurowych i wojskowy sprzęt. Organizatorzy apelują o rozwagę ze względu na upał. Właśnie z tego powodu warszawskie wodociągi przygotowały dla wszystkich potrzebujących wodę, z której można korzystać dowoli, by nawadniać swój organizm. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia i upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 roku, w której polskie wojska odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy. Na warszawskiej Cytadeli do 18 czynna jest wojskowa strefa edukacyjna, gdzie można spotkać się z żołnierzami, podziwiać z bliska sprzęt wojskowy i transmisję defilady. A podobne strefy organizowane są dziś m.in. w Gdyni, Krakowie, Giżycku, Stalowej Woli, Tarnowie, Piekarach Śląskich, Bydgoszczy, Łodzi i Radomiu. Ale nie tylko w miastach Polacy spędzają ten wydłużony sierpniowy weekend. Wiele osób korzysta z dodatkowego dnia wolnego i wybrało się na urlop. Z tego powodu koleje PKP wzmocniły prawie 50 pociągów dodatkowymi wagonami. Więcej miejsc jest m.in. w składach jadących z południowej i centralnej Polski w kierunku Wybrzeża, a także z północy kraju do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa. W podwójnej trakcji jeżdżą także pociągi Pendolino, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
4: Codziennie na trasy wyjeżdża 560 pociągów. 46 pociągów zostanie wzmocnionych dodatkowymi 184 wagonami.
2: Pociągi w powiększonym składzie będą jeździły do końca długiego weekendu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: 12 minut po godzinie 12, sobota, 15 dzień sierpnia. W Muzycznym Radiu sobota to oznacza oczywiście granie na życzenie i wasze propozycje na naszej antenie. Czekamy na nie oczywiście na naszym radiowym Facebooku. Możecie też do nas dzwonić 757-646-646, napisać maila na emisja@muzycznyradio.pl albo nagrać aplikację, no, albo nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia. Co więcej, w sobotę, jak trwa okres wakacyjny, mamy też dla was bardzo fajny konkurs, konkurs Free Time. W tym tygodniu do wygrania voucher na pobyt dla dwóch osób w luksusowym apartamencie w Zamku Karpniki. Piłka jeszcze w grze, a tak naprawdę voucher jeszcze cały czas w grze. Tuż przed godziną 13 finał naszego konkursu. Dajemy znać osobom, które wysyłały SMS-y pod numer 7248 z odpowiedzią, dlaczego chciałyby spędzić i z kim weekend w Zamku Karpniki. Miejcie telefony przy sobie i dajemy też wam znać, że wy, drodzy słuchacze, ci, którzy jeszcze SMS-a nie wysłali, możecie to cały czas zrobić. Koszt takiego SMS-a to 2,46.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Lato, które zawsze jest za krótkie, to propozycja od Mateusza dla Filipa. Pozdrawiamy.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: A wam jak codziennie proponujemy świetną nowość w ramach piosenki dnia. Pitbull, Jason Derulo, Privacy. Derulo.

0: Uncle Funkle i Maybe I Just Have Anxiety, nagranie, które rok temu królowało na hit planecie, a teraz w czasie cofniemy się nieco dalej.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Sprawdzamy muzyczne kalendarium i taka oto piękna rocznica. 50 lat kończy piosenka Dancing Queen od ABBY. To właśnie 15 sierpnia, 50 lat temu, zostało wydane to nagranie dance'owe, popowe i bardzo, bardzo ikoniczne. Przypominamy, w dniu rocznicy.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vini Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj! Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
1: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
3: Jaśminka urodziła się zaledwie półtora roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Pogoda.
5: Upalna i słoneczna sobota przed nami, z której na pewno warto korzystać. Obecnie na termometrach już prawie mamy dzisiejsze temperatury maksymalne, a maksymalnie dziś w regionie od 32 do 35 stopni. Jutro już w godzinach wieczornych mają pojawić się deszczowe chmury. Jutro również zdecydowanie mniej słońca. Sprawdzamy jeszcze ciśnienie, które cały czas jest w tendencji spadkowej. Na ten moment wynosi 1014 hektopaskali.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Fundusze europejskie.
7: Jedni byli bezdomni, inni zmagali się z nałogiem, uzależnieniami, kłopotami z prawem. Połączyła ich ogromna chęć zmiany w życiu i to, że pomoc znaleźli w spółdzielni socjalnej Arte w Bielawie. To tu dzięki funduszom europejskim realizowany jest projekt Motyle Dolnego Śląska, dzięki któremu takie właśnie osoby mogą próbować wyprostować poplątane ścieżki swojego życia.
8: Motyle z Dolnego Śląska, przekraczamy horyzonty, to szósty projekt z cyklu Motyle z Dolnego Śląska. Cykl jest realizowany od 2017 roku w partnerstwie Spółdzielni Socjalnej Arte oraz Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha. I faktycznie zajmujemy się aktywizacją głównie społeczną i zawodową osób, które mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy ze względu na różnego rodzaju osobiste trudności.
7: Wyjaśnia Anna Pradel-Dmochowska z Fundacji Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha, która koordynuje wszystkie działania. Całe życie projektu toczy się jednak w Bielawie, w spółdzielni socjalnej Arte, dokąd trafiają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
9: Dajemy im możliwość odbycia stażu w spółdzielni socjalnej i oni odbywają staż 4 miesiące, pół roku i w tym czasie uczą się po prostu pracy, tak? To są osoby, które długo nie pracowały na rynku pracy, nie było ich długo, więc my i robimy im różne działania, które patrzymy, w jakim kierunku mogą się rozwijać.
2: tutaj każdy człowiek, który przychodzi do nas, ma jakiś talent. Nie ma ludzi bez talentów, więc my dostosowujemy stanowiska pracy do talentów, które mają chłopcy, którzy przychodzą. Są stolarze, są mechanicy, budowlańcy. Mieliśmy bankiera, dyrektora banku, który był akurat u nas, były komendant policji, komandosów, franciszkanina. Ja zawsze mówię, to jest 30-25 recydywistów, którzy po długich wyrokach przychodzą. Każdy z nich ma talent i do tych talentów po prostu dostosowujemy stanowiska pracy.
7: Powiedzieli mi kolejno Dorota i Jarosław Pileccy, którzy prowadzą w Bielawie spółdzielnię socjalną Arte. Jedną z osób, która została przyjęta tam na staż, jest pan Arkadiusz, który trafił do Bielawy z ogromnymi problemami.
4: Ja tutaj do Bielawy przyjechałem z Wrocławia. Po prostu powiedziałem, że jestem osobą, która potrzebuje pomocy jako uzależniona od narkotyków. Przyjechałem tutaj dokładnie 7 października 2024 roku. Na początku trudno było się to zaklimatyzować. Ja byłem pod dosyć dużą kontrolą, bo mam ADHD i oni jeszcze tutaj nie wiedzieli o tym. I później początkiem roku, chyba to był początek lutego, wszedłem właśnie na ten półroczny projekt. W międzyczasie zrobiłem sobie właśnie kurs na spawacza i takie rzeczy zacząłem sobie robić.
7: Zainteresowanie udziałem w projekcie było ogromne. Osób borykających się i chcących wyjść na prostą z życiowych zakrętów było naprawdę sporo.
9: My wysłaliśmy informacje do różnych OPS-ów, do urzędów pracy, wycałowaliśmy na początku informacje, ale my mamy jakby taką możliwość, że współpracujemy ze stowarzyszeniem Nowa Nadzieja, gdzie mamy ośrodek dla osób uzależnionych. I naprawdę te osoby, które są u nas, to już jakby jest ten materiał na to, żeby ich obrabiać tutaj, tych chłopców, ja tak powiem kolokwialnie, że z tych panów mamy. Mamy też osoby z OPS-u przez Bielawę wysłanych do nas, które gdzieś tam też się pogubiły i gdzieś tam są pod opieką OPS-u. Już mamy takich osób, a mieliśmy 5 w tym projekcie.
2: No my mamy swój system wypracowany, autorski taki, który przez lata, ponad 20 lat wypracowaliśmy, więc mamy swój taki system właśnie pracy. Pokazujemy, jak to wygląda u nas i ludzie przyjmują lub nie. Jeśli już przyjdą do nas o pomoc, to już jest 50% sukcesu, bo znaczy, że chcą coś z sobą robić. No i później naszą rolą jest to, żeby przekonać ich do tego, że to, co my robimy, ma sens. I oczywiście niektórzy przyjmują, a niektórzy nie, tak jak w życiu.
10: Joanna Ziłogun, psycholog. Myślę, że mają szansę zbudować nowe życie, czyli nie robić powrotu, bo przez to, jak funkcjonowali wcześniej, no stali się bezdomni, a nam zależy na tym, żeby budować nową jakość, więc mogą zbudować się na nowo pod warunkiem, że mają motywację do zmiany i mają oczywiście wsparcie, bo to się samo nic nie dzieje. Tam są też asystenci, specjaliści, osoby, które w bardzo krótkim czasie niejako motywują do tej zmiany.
7: Jak pan widzi swoją przyszłość tutaj dalej i w Bielawie, i w życiu?
4: Ja już tak naprawdę to już wiążę tutaj życie z Bielawą. Czekam, bo mamy tutaj dostać mieszkanie. Ja już tutaj prawdopodobnie będę chciał próbować odbudować to miasto, tak? Jakby nie patrzeć.
7: Warto było.
4: Tak, warto. Jak najbardziej.
6: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.

0: Reklama. Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
1: Najlepszy wojownik to Cezaro.
2: Jaki wojownik?
3: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
2: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
3: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
2: Dlaczego?
3: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
2: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
1: Cezaro!
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Dość późne śniadanie do łóżka to propozycja od Adriana dla żony Ady.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A my wracamy z naszym sobotnim hit tipem DJ Sally i Lonely Girl tuż po tym nagraniu rozstrzygnięcie naszego dzisiejszego konkursu Free Time.

0: Free Time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu jest Zamek Karpniki. www.zamekkarpniki.pl.
1: 10 minut zostało do godziny 13. Tak jak mówiliśmy tuż przed godziną 13, rozstrzygnięcie naszego cotygodniowego konkursu Free Time. W tym tygodniu mamy dla Was do wygrania voucher dla dwóch osób. Voucher na weekend w przepięknym apartamencie renesansowym w zamku Karpniki. A ten zamek Karpniki to zamek nie tylko z nazwy. Znajdziecie tam średniowieczną fosę, wieżę strzegącą wejścia, labirynty korytarzy i schodów oraz zamku komnaty. Można tu poczuć prawdziwy zamkowy charakter. Brzmi naprawdę interesująco, a my już teraz dzwonimy do osoby, która, jeśli oczywiście odbierze, wygra właśnie taki voucher. Już dzwonimy. Czekamy na sygnał. Sygnał jest, to jest bardzo dobra informacja. Czekamy, czy po drugiej stronie ktoś odbierze. Halo, halo?
2: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Marta Wojtunik, Muzyczne Radio. Do kogo tutaj się dodzwoniła?
2: Do Adriana.
1: Okej, okay, a skąd jesteś, Adrian?
2: Z Bielany.
1: Bardzo dobra odpowiedź. Właśnie do ciebie chcieliśmy się dodzwonić. Wysyłałeś jakiś czas temu do nas SMS. Pozwolisz, przybliżymy słuchaczom, co tam w tym SMS-ie było.
2: Jasne.
1: Zabrałbym narzeczoną, zbliża się nam rocznica zaręczyn, więc trzeba po królewsku to uczcić. Okej, okay. Jak ma na imię narzeczona?
2: Angela.
1: Angela, super, no to masz tak, dla niej bardzo dobrą informację, bo spędzicie ten weekend w zamku Karpniki. No i już rok od zaręczyn, to jakiś ślub się szykuje?
2: Nie wiem, czy mogę mówić. A, no. Coś pomału się szykuje.
1: No to tak. bardzo dobrze, oczywiście, że tak pomału, a tutaj będzie na rocznicę taki idealny przedślubny, można powiedzieć, jeszcze do spędzenia weekend. Oczywiście to będzie nocleg w apartamencie renesansowym ze śniadaniem, dodatkowo czeka na Was też trzydaniowa kolacja niespodzianka, która będzie specjalnie przygotowana właśnie dla Was na taką oto okazję. Bardzo się cieszymy, gratulujemy. Możesz Angeli przekazać dobre informacje. Zostań jeszcze z nami, za moment powiemy Ci, jak odebrać taki voucher, a naszym słuchaczom mówimy, wysyłajcie SMS-y, bo warto, bo można wygrać naprawdę fajne vouchery w muzycznym radiu. Konkursów w nadchodzącym tygodniu również będzie dużo. Za tydzień również będziemy mieli dla Was do wygrania voucher do zamku Karpniki. Więc wysyłajcie już teraz SMS-y pod numer 7248. Koszt takiego SMS-a to 2,46. No a w tym SMS-ie interesuje nas odpowiedź, z kim i dlaczego chcielibyście spędzić weekend w zamku Karpniki.
0: Free Time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu jest Zamek Karpniki. www.zamekkarpniki.pl

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 13.
1: Czas na wiadomości.
2: Tłumy podziwiają żołnierzy i sprzęty w Warszawie. Trwa parada. Z aresztu wyszedł rolnik, który zaorał asfaltową drogę. Polskie uczelnie wśród najlepszego 1000 uczelni na świecie. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Warszawie rozpoczęła się defilada. Tłumy zebranych w upale podziwiają tysiące żołnierzy maszerujących wzdłuż Wisłostrady. Uroczystości uświetniają pokazy sprzętu wojskowego. Na miejscu jest Szymon Kępka.
3: To, na co wszyscy tutaj czekają przy Wisłostradzie, przy multimedialnym parku Fontan, to zdecydowanie sprzęt wojskowy. Samoloty, śmigłowce, myśliwce, F-35 Husarz. To wyjątkowa okazja, by właśnie te zobaczyć z bliska. Pod oddziały gotowe już do przemarszu są czołgi, wojskowe ciężarówki, pojazdy o pancerzach. Kompania reprezentacyjna, żołnierze na koniach w pełnym mundurowaniu, sporo widzów, sporo ludzi, większość zgromadziła się na kilkaset metrów od trasy pochodu, dlatego jak widzę, niektórzy wyposażyli się na przykład w lornetki. Tak samo dobrym pomysłem są parasole, by na moment ochronić się od słońca.
2: Dziś w Warszawie temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. Zwrot w sprawie rolnika, który zaorał asfalt w Gliwickiej Ostropie. Prokuratura zmieniła treść zarzutów i uchyliła 60-latkowi areszt, bo straty, które wyrządził rolnik, okazały się mniejsze niż pierwotnie zakładano. Zniknęła więc podstawa do aresztowania rolnika, który otrzymał jednak dozór policji. Rolnik tłumaczy, że zaorał nawierzchnię, bo miasto buduje drogę na jego ziemi. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie na dystansie maratonu podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała Włoszka Sofia Fiorini. W chodzie sportowym w ostatnich latach zaszły duże zmiany od tego roku, chociaż rywalizują na dłuższych trasach, bo na dystansie półmaratonu i maratonu. 7 polskich uczelni znalazło się w najnowszej edycji rankingu szanghajskiego, prezentującej 1000 najlepszych uczelni na świecie. Najwyżej sklasyfikowany został Uniwersytet Warszawski, który uplasował się w przedziale między 400 a 500. Drugą polską uczelnią na liście jest Uniwersytet Jagielloński, a trzecią Akademia Górniczo-Hutnicza. Wyróżniono też Uniwersytet Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kopernika w Toruniu, Politechnikę Warszawską i Wrocławską. Pierwsze miejsce rankingu zajął Harvard University.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
4: Czas na nową, topową polską muzykę. Marta Wojtunik, witajcie. Rozpoczynamy nasze cotygodniowe spotkanie z listą top30.pl. Polecamy Wam dzisiejsze jej wydanie szczególnie gorąco, ponieważ będzie niespodzianka, będzie z nami gość. Słuchajcie więc uważnie. Na pewno ten gość, który dziś u nas się pojawi, zdecydowanie jest Wam znany i lubiany. Często gościmy ją na liście top30.pl. Na razie tyle, więcej nie zdradzamy, a teraz dajemy znać, że zaczynamy od miejsca 30, bo to lista top30.pl. Tutaj nowość i to naprawdę bardzo wyczekana. Oskar Cyms i jego nowe nagranie Bez końca.
5: Top30.pl.
1: Nowość.

0: reklama.
1: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
6: Wakacje na top30.pl.

Oliwia Socha, jeleniogórska debiutantka, można powiedzieć, chociaż w muzycznym radiu ona nie debiutuje. Ona wielokrotnie pojawia się na naszych radiowych playlistach oraz na naszych top listach, na liście top30.pl. Obecnie jest z piosenką Rutyna, która wskakuje do zestawienia jako nowość na miejsce 28. A przed nami nagranie, które tydzień temu było nowością, dziś już nowością nie jest. Dziś melduje się na miejscu 27. Manchester, Kochać to za mało.

0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: To był Filip Lato i piosenka Burza, czyli jego nowość, która nie mogło zabraknąć na liście Top30.pl, miejsce 26 dziś. A my z naszej listy przenosimy się teraz do świata premier i nowości. Dziś, jak zwykle, mamy dla Was oczywiście pełno świetnych polskich premier. Wśród nich nowe nagranie od duetu, który debiutował w programie Must Be The Music, Mighties i Alien. To oni ponownie wydają świetne nagranie. Charakterystyczne brzmienie i ciepła, pełna emocji kompozycja. To są znaki rozpoznawcze tego duetu. Niedawno polecaliśmy Wam nagranie Na Zabój, bardzo spokojne i melancholijne. Teraz polecamy piosenkę Ja Ciebie Też, również z nutą nostalgii, z nutą melancholii, ale już nie będzie to taka wolna kompozycja, a raczej idealna na wakacje. Poznajcie jako premierę na liście top30.pl.
2: Wakacje na top30.pl.

0: za twoje kwaśne miny.
1: Ja ciebie też.
0: Moje błędy i winy.
1: Ty chyba też.
0: Kiedy w głowie labirynt.
1: Ja ciebie też.
0: O tym zapomnimy, kiedy moc mają czyny. Bo ja kocham cię.

0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Spadnij! Będzie odlotowo! Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnikzo.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena!
4: Mamy to o Lewiatanie tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Grimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
6: Po reklamie.
7: Wakacje na top30.pl.

0: Szona i piosenka Nowy. To nagranie na pewno na liście Top 30.pl nie jest nowe. Premiera ma już dawno za sobą. Nowością też już było jakiś czas temu, a obecnie ląduje na miejscu 24.
1: Wakacje na Top 30.pl.
0: My lądujemy więc na miejscu 23 w towarzystwie Vixena i piosenki Spadaj.
2: Za małe skrzydła lataliśmy w snach.

młody i bardzo zdolny Wiktor Waligura. Zdolny, bo i pięknie śpiewa, i jak słychać, bardzo fajnie pisze i na dodatek komponuje. To jest nagranie na liście top30.pl na miejscu 22. Prawie miejsce 20 przed nami, jeszcze 21. Myk, dwa kroki.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Dzień dobry, tutaj Natalia Grosiak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Na miejscu 20 ląduje Natalia Grosiak i Gdyby ktoś pytał. My wracamy do Was z kolejną premierą teraz, jakby ktoś pytał. Wracamy do premier. W premierach Ania Szlagowska, artystka, która swój debiut ma już za sobą. Debiutancką płytę wydała, no a teraz szykuje się z kolejnym materiałem. To są bardzo dobre informacje. Jeszcze niedawno piosenka Ile podbijała i Hit Planetę, i listę Top30.pl, a już dziś w premierach totalna nowość od Ani Szlagowskiej, piosenka Halina, w której usłyszymy nietypowy instrument, bo akordeon to nie jest taki oczywisty wybór, jeżeli chodzi o piosenki popowe. No a jak Ania Szlagowska sama przyznała, ten akordeon wziął się właśnie z tego, że w domu u jej dziadków na strychu właśnie tam sobie leżał i tak Ania Szlagowska zapamiętała dziecięce lata i postanowiła powrócić do takiego nostalgicznego

0: Kasia Sienkiewicz i kolejny singiel zapowiadający jej nadchodzącą solową, co ciekawe, płytę, bo Kasia Sienkiewicz oczywiście znamy z zespołu Kwiat Jabłoni. To nie o mnie, nagranie, które właśnie zapowiada nadchodzące wydawnictwo Kasi Sienkiewicz, dziś na miejscu 19.
1: Wakacje na top30.pl.
0: Na miejscu 18 wita nas kolejna świetna polska artystka Bledka. Tańcz.

0: Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
2: Stary Basecamp powraca! 22 i 23 sierpnia Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Rozmowy, filmy i warsztaty poświęcone Himalajom, kulturze Azji oraz historii polskiego himalaizmu. Wśród gości ikony: Ryszard Pawłowski, Aleksander Lwow, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Anna Okopińska, Aniela Łukaszewska, Ewa Panejko, Danuta Wach i wielu innych wyjątkowych gości. Dwa dni pełne niezwykłych historii, wspomnień, spotkań i rozmów bez dystansu z legendami polskiego himalaizmu.
3: Zapraszam serdecznie. Krzysztof Wielicki.
2: Stary Basecamp. 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Wstęp wolny. Więcej na starybasecamp.pl. Zaprasza miasto Jelenia Góra.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 14.
2: Czas na wiadomości.
5: Mimo upału tłumy zebrały się na paradzie wojskowej w Warszawie. Donald Trump chce wcielić cieśninę Ormus do USA. Statek wycieczkowy utknął w porcie, to przez poziom Odry, który drastycznie spadł. Agnieszka Trojanowska, BIS. Samoloty, myśliwce, śmigłowce i spadochroniarze trwają centralne uroczystości Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Tysiące osób na Wisłostradzie i w okolicach miało możliwość podziwiać najlepszy polski sprzęt wojskowy.
6: Specjalnie przyjechaliśmy z Gorzała Wielkopolskiego.
7: Uczcić pamięć Wojska Polskiego.
8: Bo lubimy wojsko, czołgi, samoloty.
9: Czołgi. No bez mocny jest duży.
8: Nie da się żyć bez wojska, tak? Państwo bez wojska nie istnieje. Jest po nas, jeśli nie mamy wojska.
5: Dziś w rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku i zatrzymania pochodu bolszewików na zachód centralne uroczystości odbywają się tradycyjnie w Warszawie. Druga parada marynarki wojennej odbyła się na Zatoce Gdańskiej. Natomiast jednocześnie obchody Święta Wojska Polskiego trwają w całym kraju i tak na warszawskiej Cytadeli jeszcze przez 4 godziny czynna jest Wojskowa Strefa Edukacyjna, gdzie można spotkać się z żołnierzami, obejrzeć z bliska sprzęt wojskowy. Takie podobne strefy zapraszają do siebie między innymi w Gdyni, Krakowie, Giżycku, Stalowej Woli, Tarnowie, Piekarach Śląskich, Bydgoszczy, Łodzi czy Radomiu. Donald Trump zapowiada, że wcieli cieśninę Ormus do USA. Swój nowy plan prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił na wiecu w Nowym Jorku. Iran, który kontroluje wodny przesmyk i skutecznie blokuje światowy transport paliw, odpowiedział, że gruźb Trumpa się nie boi, a Ormus pozostanie w ich rękach. Trump już wielokrotnie zapowiadał ekspansję terytorialną USA. Chodziło mu m.in. o Grenlandię, Kanadę i Wenezuelę. Sytuacja hydrologiczna na Dolnym Śląsku staje się coraz bardziej niepokojąca. W Głogowie poziom Odry spadł do zaledwie 130 kilku centymetrów, a prognozy na najbliższe dni przewidują dalsze spadki. O tym, że w rzece brakuje wody, a susza hydrologiczna pogłębia się z każdym dniem, alarmuje Tomasz Stolarek z głogowskich obiektów usługowych.
10: Że ta woda tak naprawdę, gdyby teraz zaczął taki opad, to ona bardzo szybko do tej rzeki dojdzie. Cały czas mówimy o tej retencji, no ale żeby mieć tą retencję, to trzeba mieć z czego tą wodę też gromadzić.
5: Tak drastycznie niski stan wody całkowicie uniemożliwia normalną żeglugę i wstrzymał kursowanie lokalnego statku wycieczkowego.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
11: Po krótkiej informacyjnej przerwie wracają do Was tylko polskie topowe hity w Muzycznym Radiu. Trwa notowanie listy top30.pl, a my znajdujemy się już na miejscu 14. To jest naprawdę świetne nagranie, które ze sprawą Waszych głosów z notowania na notowanie z tygodnia na tydzień ląduje coraz wyżej i niech tak będzie. Ola Kendra, bój się Boga dziewczyno.
12: Wakacje na top30.pl.

0: Reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: Wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.
2: Top 30.pl. Na wakacjach.

0: top30.pl.
1: Siemanko, tu Ania
2: i Piotr, czyli zespół Sahiel.
1: Pozdrawiamy słuchaczy polskiej listy hitów top30.pl i muzycznego radia.
3: Codziennie biegnę

0: Sahiel i Gdzie jest miłość? Nie od dziś wiadomo, że słuchacze muzycznego radia bardzo lubią zespół Sahiel. Zespół regionalny, można powiedzieć, pochodzący z Dolnego Śląska. Ich najnowsze nagranie Gdzie jest miłość na liście top30.pl. Jak zawsze zresztą ich nagrania radzi sobie im świetnie. A to wszystko dzięki Wam i dzięki Waszym głosom, które cały czas możecie oddawać na stronie Muzyczne Radio w zakładce top30.pl. Tak, graliśmy na miejscu 12. Zbliżamy się do topowej dziesiątki. Tuż przed nią zatrzymuje się Zalia i przepiękna piosenka, totalnie wiralowa, totalnie świetnie przyjęta przez polskich słuchaczy, Tylko kochaj mnie. Ona dziś niestety spada z miejsca 6, ale cały czas wysoko, bo na miejscu 11.
1: Top 30.pl.

0: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Aleksander Szalonek i piosenka Skacz otwiera dzisiejszą najwyżej notowaną dziesiątkę na miejscu 10. My zanim przejdziemy do miejsca 9, to przejdźmy do premier, a przed nami nagranie, które naprawdę jest warte waszej uwagi. Sokół kazał czekać swoim fanom aż 2 lata na swoją solową piosenkę, no i w końcu fani się doczekali. Wydał świetny letni kawałek, który na pewno jeszcze nie raz usłyszycie w muzycznym radiu. Koniecznie dajcie głośniej, bo jest to totalna perełka. I melodia, i słowa, i do tego oczywiście głos Sokoła, który jest nie do podrobienia. Pogwarzymy, premiera na top30.pl.
0: Top 30.pl.

zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zróbmy ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałem.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Reklama. Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków, dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
2: Po reklamie.
3: Top30.pl. Na wakacje.

0: Radio30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Kunicka i rozlałam mleko. Artystka, która zaczynała od krótkich filmików, na których grała sobie na gitarze i coś po trochu komponowała. A jeżeli chodzi o publiczność, ona przyjęła ją naprawdę bardzo gorąco i wszyscy czekali, aż w końcu wyda piosenkę. No i mamy rozlałam mleko. Piosenkę, która na liście top30.pl melduje się naprawdę wysoko na miejscu 8. A my wracamy do tematu, który już zaczęliśmy poniekąd rozpoczynać. Zaczynając listę top30.pl. Dziś u nas gość i to wyjątkowa artystka, która nieraz już gościła na liście top30.pl, a dopiero niedawno wydała swoją debiutancką płytę, na którą my bardzo czekaliśmy. Na tej płycie Szachmat, Oczy, Burzysz mi plan. To właśnie dziś u nas artystka, jaka sama się przedstawi. Posłuchajcie.
2: Cześć, tu Oliwia Socha. Przez najbliższe tygodnie będę pojawiać się z Wami na liście top30.pl i opowiadać trochę o piosenkach z mojej debiutanckiej płyty Pomiędzy. Zacznę od utworu, który część z Was może znać doskonale, bo Oczy, tak nazywa się piosenka, od jakiegoś czasu możecie usłyszeć na antenie muzycznego radia. Ten właśnie numer napisałam o tym, jak wiele rzeczy można w sobie nosić i jednocześnie kompletnie nie pokazywać ich na zewnątrz. Czasami zakładamy zbroję, uśmiechamy się, normalnie funkcjonujemy, mamy swoje plany, marzenia, a gdzieś pod tym wszystkim toczy się zupełnie inna walka, której nie widać. I w tej piosence pojawia się właśnie takie pytanie, ile tak naprawdę jesteśmy w stanie zobaczyć w drugim człowieku? Czy patrząc w oczy potrafimy zauważyć coś więcej niż to, co sam chce nam ten człowiek pokazać? Myślę, że każdy z nas miał taki moment, kiedy na zewnątrz wszystko wyglądało w porządku, no a w środku niestety było kiepsko. Jeśli chcielibyście mieć taki egzemplarz mojej fizycznej, debiutanckiej płyty Pomiędzy w swojej kolekcji, to znajdziecie mnie w social mediach pod nazwą Oli Soszka. Tam możecie odezwać się do mnie w wiadomości prywatnej, a ja wyślę Wam płytę dla chętnych z dedykacją, z podpisem. Tymczasem zostawiam Was z piosenką Oczy, o której Wam trochę opowiedziałam. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Reklama. Nowa restauracja w Szklarskiej Porębie. W miejscu z historią od 1738 roku. Zapraszamy do Karczmy Sudeckiej, ale widoki przy ulicy Górnej 10. Regionalne smaki, sudecki klimat i wyjątkowy widok na Karkonosze. Karczma Sudecka, ale widoki, historia, smaki, góry przy jednym stole.
1: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
6: Po reklamie.

0: wiedzieć gdzie.
1: Halo Houston i Jasiek Piwowarczyk. Problemu żadnego nie ma z tym nagraniem, absolutnie nie. To jest utwór, który ląduje na miejscu szóstym.
2: Top30.pl.
1: Zbliżamy się naprawdę wielkimi krokami do poznania dzisiejszego podium. Tuż przed nim jeszcze Gibbs, Ego for Money, Ostatni dzień lata, to na miejscu piątym i na miejscu na dzień.

0: Topowe hity.
1: Trzebi śniegi i melatonina dzień. Odrobinę zabrakło dziś do podium. Zatrzymują się na miejscu czwartym, a my się nie zatrzymujemy i lecimy w stronę topowej trójki. A w niej dziś na pewno BRO i Wychowany w Polsce w końcu na podium. Świetne nagranie, które bardzo gorąco wspieracie. Nieco wyżej Męskie Granie, Orkiestra, piosenka Nareszcie cały czas podbija listę top30.pl. I na samym szczycie, tu miłe zaskoczenie, lokalny zespół Leniwiec i Skalaw. Tym nagraniem zakończymy dzisiejsze lądowanie na liście top30.pl. Kolejne oczywiście za tydzień. Przypominamy o głosowaniu na naszej stronie muzyczneradio.pl. Marta Witynik, dzięki Wam bardzo za dziś. Dobrej słonecznej soboty. Do usłyszenia.
2: Top30.pl na wakacjach.

0: reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 15.
1: Czas na wiadomości.
4: Katastrofa małego samolotu pod Łowiczem. Pilot jest w szpitalu. Lotnisko w Katani znów działa po 8 dniach paraliżu. Alerty przed upałami niemal w całym kraju, ale na horyzoncie widać już zmianę pogody. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do katastrofy ultralekkiego samolotu doszło przed południem w rejonie Łowicza w Łódzkiem. Samolot z nieustalonych powodów spadł na teren leśny w okolicach wsi Bobrownik. 50-letni pilot przeżył. Do szpitala został przetransportowany ratowniczym helikopterem. Na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia. Dzięki historii Polska potrafi ocenić współczesne zagrożenia, przekonywał prezydent na obchodach Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Karol Nawrocki mówił o bohaterach Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, o wdzięczności, jaką Polska jest im winna. Dziś jest podobnie, zauważył prezydent.
5: To także wdzięczność wobec dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego, znając zagrożenia współczesności, bronią naszego bezpieczeństwa.
4: Prezydent podkreślał także, że w obliczu zagrożenia Polska i Polacy, tak jak to miało miejsce w 1920 roku, muszą być zjednoczeni. Premier Donald Tusk w swoim przemówieniu na obchodach w Gdyni zwracał z kolei uwagę na szczelność granic, międzynarodowe sojusze i inwestycje w armię i gospodarkę, jako na filary bezpieczeństwa Polski.
6: Nie chcemy już bitew, jeśli już to zwycięski, ale chcemy uniknąć wojny, a uniknie wojny tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny.
4: Parada wojskowa odbyła się tradycyjnie w Warszawie, natomiast druga parada marynarki wojennej na Zatoce Gdańskiej. Lotnisko w Katani na Sycylii zostało ponownie otwarte po 8 dniach paraliżu z powodu wzmożonej aktywności pobliskiego wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego uniemożliwiającego lądowania i odloty. W ciągu 8 dni paraliżu w Katani odwołano kilkaset lotów. Włosi mówią o największym od 20 lat kryzysie w ruchu lotniczym. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. To jednak chwilowe uderzenia. Gorąca w nocy pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
7: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru.
4: W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać już 24 stopnie.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Muzyczne radio.
1: Finał Khalid i The Hard Way. Ale jeżeli jesteście podczas wakacyjnej podróży samochodem, no to mamy nadzieję, że ta podróż wcale nie jest ciężka, tylko wręcz bardzo przyjemna. I jeżeli jesteście gdzieś w naszych okolicach, no to machamy do Was bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrowienia dla wszystkich zmotoryzowanych, no i pozdrowienia dla tych, którzy spędzą z nami kilka najbliższych godzin, bo Muzyczne radio na najbliższy czas poleca się jak zwykle bardzo serdecznie. Festiwal wakacyjnych hitów do samej godziny 17, później Hit Planeta, a w kalendarzach 15 dzień sierpnia i mamy dzisiaj w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego. Te dwa święta powodują to, że zaznaczony ten dzień w kalendarzu jest na czerwono. Ale tak niestety czasami bywa, że takie dni również potrafią czasem wypaść w sobotę, czyli nie ma z niego takiego pożytku, jaki byśmy chcieli, czyli na przykład wydłużonego weekendu. Ale mamy również dzisiaj Dzień Synowej i to jest dowód na to, że wcale synowa, teściowa relacje na tej linii nie muszą być absolutnie napięte, mogą być bardzo przyjemne, bo to jest dzień, który właśnie ma podkreślić ten fakt, że współpracują panie ze sobą znakomicie i zazwyczaj pewnie tak właśnie jest. Pozdrowienia dla teściowych, dla synowych, no i oczywiście dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy Muzycznego Radia. Dawid Wencel, dzień dobry, zapraszam do 20.
2: Lato z Muzycznym Radiem. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Po reklamie.

0: Ci, którzy pamiętają lato roku 95, na pewno również pamiętają, jak często ta piosenka była emitowana na antenach radiowych. Nic dziwnego, bardzo słoneczna, bardzo wakacyjna, przyjemna propozycja. I kto by wtedy pomyślał, że po ponad 30 latach również ten utwór będziemy wspominać. Rok 95, teraz 2026, a piosenka wcale nie straciła na aktualności. Piękne lato za oknem, no i formacja Nieżywych Schabów z tym utworem właśnie u nas w Festiwalu Hitów. Teraz już zaglądamy do muzycznego świadka.
1: Muzyczne radio. Wracamy do Was i mocno pozdrawiamy tych, którzy są już przy swoich głośnikach. Dziś stawiamy na debiutantów, zaprezentujemy Wam także kolejne gorące nowości i będziemy mieli dobre wieści dla fanów ATB. Sprawdźcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Czas na nas. Zaczynamy od nowości od Ani Szlagowskiej. Jej drugi singiel pod tytułem Halina to popowo-folkowa historia o bliskości, która nie wyraża się wprost. Jej fundamentem stał się akordeon pochodzący ze strychu domu dziadków artystki w Małopolsce. To właśnie na nim zostały nagrane partie będące podstawą brzmienia i symbolicznym pomostem między przeszłością a teraźniejszością. Rodzinny instrument uruchomił wspomnienia i zainspirował utwór o relacjach, w których czułość często skrywa się za szorstkością. Akordeon kojarzy mi się z domem moich dziadków w Małopolsce, mówi Ania Szlagowska. Odkąd pamiętam, był schowany na strychu, owinięty starą pościelą. Moja mama uczyła się na nim grać, kiedy była dzieckiem. Jak byłam mała, też próbowałam na nim grać, chociaż ledwo go podnosiłam. Babcia Halina nie była największą fanką moich prób, bo bała się, że zepsuje jedyny prawdziwy instrument w domu. Teraz, po kilkunastu latach, babcia zgodziła się pożyczyć mi ten nadal sprawny akordeon. Przywiozłam go do Warszawy i tak powstał utwór Halina, opowiadający o czasem gorzkich, małopolskich sposobach okazywania miłości. Dodaje Ania Szlagowska, której piosenka Halina trafiła już na playlistę Muzycznego Radia. Teraz przed nami kolejna debiutantka, która kilka tygodni temu po raz pierwszy pojawiła się na naszej antenie. Ale zacznijmy od początku. Niektóre historie kończą się kropką, inne zostawiają po sobie znak zapytania. Właśnie o takich opowiada Odet w swoim najnowszym singlu Poczekał. Subtelnej i niezwykle emocjonalnej piosence o wyborach, których nie da się cofnąć, oraz o życiu, które mogło wyglądać zupełnie inaczej. Tytuł utworu jest przewrotny. Poczekał opowiada bowiem o kimś, kto właśnie nie poczekał. O jednej decyzji, która zamknęła pewien rozdział i sprawiła, że już na zawsze pozostanie tylko pytanie, co by było gdyby. Choć inspiracją są osobiste doświadczenia artystki, każdy słuchacz odnajdzie w niej własne wspomnienia, niewypowiedziane słowa i sytuacje, do których myślami wraca po latach. Poczekał nie jest piosenką o rozstaniu, mówi Odet. Jest o życiu, które mogło się wydarzyć, ale nigdy się nie wydarzyło. Najbardziej fascynują mnie historie, które kończą się nie odpowiedzią, lecz pytaniem. To właśnie ono wybrzmiewa w tej piosence, dodaje artystka. Music News. I na koniec dobre wieści dla fanów ATB. Legenda muzyki elektronicznej pojawi się w Polsce na dużej trasie koncertowej Final Chapter. Od 28 sierpnia do 11 grudnia 11 koncertów w 11 miastach, a wśród nich m.in. Kraków, Poznań, Łódź, Szczecin i Warszawa. We Wrocławiu ATB zagra 3 października w hali Orion. To jeszcze szybciutko sprawdzamy kolejne gorące premiery, które trafiły na playlistę Muzycznego Radia. The Cube Guys i Hermano, Tyler Shaw, The Other Side i Alan Walker z nowym singlem Pain. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy. Muzyczne Radio. Music Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Dziś bardzo często Pitbull i Jason Derulo, Privacy.

0: dodatkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: To oznacza, że w Festiwalu Hitów gramy nie tylko te utwory, które dopiero zaczynają stawać się przebojami, tak jak chociażby ta piosenka, którą usłyszeliśmy przed momentem, piosenka dnia Pitbull i Jason Derulo, teraz rok 2003, Je ne pas compris i Anne Winsborne.

Just the Way You Are w festiwalu hitów to Milki i David Guetta, a teraz już pani, która w latach 80. była bardzo popularna. Zresztą nie tylko, bo w latach 90. i trochę bardziej nam latach współczesnych również. Porównywana do Madonny. Madonna przecież do dzisiaj określana mianem królowej popu, a Kylie Minogue to podobno księżniczka popu. I pewnie słyszeliście już nowinę, że panie połączyły siły i wydały nową piosenkę, którą też będziecie mogli usłyszeć na pewno w muzycznym radiu. A teraz sięgamy pamięcią wstecz. On a Night Like This.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Cezaro!
7: Cześć, sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
8: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaikę.

0: Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
3: Jaśminka urodziła się zaledwie półtora roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
4: Pogoda.
5: Carpe diem, chwytaj dzień i rzeczywiście warto chwytać, jeżeli lubicie wysokie temperatury, bo to chyba jeden z ostatnich tak bardzo upalnych dni podczas tegorocznych wakacji. 32-34 stopnie dziś maksymalnie, ale jutro już zrobi się trochę chłodniej. Od 27 do 29, a w poniedziałek, uwaga, aż trudno w to uwierzyć, od 18 do 20. Już jutro będą pojawiały się przelotne opady deszczu, a w poniedziałek popada już trochę mocniej, no i zrobi się naprawdę tak mało przyjemnie i mało wakacyjnie. Więc dziś ta sobota na pewno stoi na wysokości zadania. Jeżeli lubicie spędzać czas nad wodą, to dzisiaj na pewno jest lepszy ku temu dzień niż na przykład jutro, kiedy już będzie chłodniej i te przelotne opady deszczu już będą możliwe. Biometr niekorzystny właśnie z uwagi na te wysokie temperatury. Wiatr słaby wieje z południa i południowego zachodu, a ciśnienie powoli spada.
6: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
5: Muzyczne wspomnienia i nie tylko muzyczne, bo wspominamy również zamierzchłe czasy i wakacje z lat 80., 90., kiedy to na Bałtyk się wyjeżdżało i było wręcz przykazane, aby rodzinie przysłać koniecznie kolorową pocztówkę z pozdrowieniami. Takie to były czasy, a że piosenka w latach 80. powstała, no to ta pocztówka z wakacji właśnie teraz w Festiwalu Hitów będzie jak malowana, jak żywa.

0: najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
1: I to akurat dziwić nie powinno, bo w wakacyjnym festiwalu hitów muzycznego radia staramy się wybierać wam same wyjątkowe przeboje, które dobrze się kojarzą. Czy kojarzą się z wakacjami? Pewnie poniekąd również. Posłuchajcie i powspominajcie. Danny Derris, If Only You.

0: Lato z muzycznym radiem.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559, www.topsteel.com.pl.
3: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: A jeżeli już jakąś piosenkę typujemy na przebój najbliższych tygodni, no to na pewno warto po raz kolejny uważnie jej posłuchać. Oni obecni są już na Hit Planecie. DJ Sally i Sammy G, Lonely Girl. DJ

0: Lato
1: z muzycznym radiem. Reklama.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.

0: Muzyczne Radio Lato. Przez całe wakacje w Muzycznym Radiu. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 16.
1: Czas na wiadomości.
3: Policja sprawdza, czyje ciało wyłowiono w rejonie chałup. Strażacy walczą z pożarem sortowni śmieci na Pomorzu. Szymon Marciniak dziś sędzią supermeczu we Wrocławiu. Zagrają dwie potężne drużyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek tragiczne odkrycie na Pomorzu. Ciało mężczyzny wyłowiono przy Półwyspie Helskim. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa dostała informację od świadków o tym, że ciało dryfuje około 50 metrów od brzegu. Po pół godzinie odnaleziono je na wysokości chałup. Teraz policja będzie wyjaśniać, kim jest wyłowiona osoba. Blisko 100 strażaków gasi pożar zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Pożarem objęte są 3 hale. Sytuacja jest rozwojowa. Ogień zauważono po południu. Aktualnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Borsuki, rosomaki, chałubice, wyrzutnie śmigłowce i myśliwce. To wszystko zobaczyli uczestnicy centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego dziś w Warszawie.
4: Dla nas wrażenia, bo jesteśmy pierwszy raz. Bo wydaje mi się, że trzeba zaszczepić patriotyzm.
5: Przelot to chyba głównie pode mnie jak najbardziej, a byliśmy w fajnym miejscu, więc było widać bardzo dobrze. Co by chciała zacząć? Chyba jakieś czołgi, nie? Ale też orkiestra jak najbardziej. W zeszłym roku też telewizję oglądaliśmy jak najbardziej. Na żywo też warto sprawdzić, żeby zobaczyć wśród ludzi, zobaczyć to na żywo.
3: Nawet 30-stopniowy upał nie przeszkodził tym, którzy chcieli z bliska podziwiać potęgę Wojska Polskiego. Supermecz to i wielkie postaci. Piłkarze Manchesteru United i Milanu zmierzą się dziś we Wrocławiu w ostatnim spotkaniu kontrolnym, który zwieńczy ich przygotowania do nowego sezonu ligowego. Wydarzenie poprowadzi najlepszy polski arbiter, sędzia finału mundialu w Katarze, czyli Szymon Marciniak.
6: Są dwie drużyny, które grają w Lidze Mistrzów, przyzwyczajone do pewnego standardu sędziowania i do tych wszystkich regulacji. Będzie troszkę więcej zmian, tylko 11, no wiadomo, jest to tydzień przed pierwszym meczem, już takim oficjalnym ligowym, więc chcą też sprawdzić sobie wszystkie ustawienia.
3: Początek supermeczu o 16.45 na Tarczyńskiej Arena we Wrocławiu.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: Wakacje, które wciąż trwają i wcale nie będziemy mówić, że już powoli będą się kończyły, wcale nie będziemy mówić, że za 2 tygodnie, a zresztą po co wgłębiać się w temat, ważne, że muzyka z nami na dobry początek tej godziny festiwalu hitów Nena i Kim Wilde.

0: Lato
1: z muzycznym radiem. Reklama.
2: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Po reklamie.

0: tego słucha się głośno.
1: Tym bardziej, że utwór Z uwagi na nastrój należy raczej do tych spokojniejszych i cichszych, więc żeby nic nam nie umknęło, warto może rzeczywiście trochę podgłośnić radio i wsłuchać się uważnie w ten utwór Sash Around the Hill.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Nowa restauracja w Szklarskiej Porębie. W miejscu z historią od 1738 roku. Zapraszamy do Karczmy Sudeckiej, Ale Widoki przy ulicy Górnej 10. Regionalne smaki, sudecki klimat i wyjątkowy widok na Karkonosze. Karczma Sudecka, Ale Widoki. Historia, smak i góry przy jednym stole.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
6: Po reklamie. Pogoda.
7: W zasadzie dzisiaj bezchmurnie i bez opadów, ale ten deszcz już jutro będzie mógł się przelotnie pojawiać tu i tam, a w poniedziałek popada praktycznie wszędzie i miejscami będą to już te opady trochę mocniejsze. 32-34 stopnie dzisiaj, jutro 27-29, a w poniedziałek tylko 18-20. Ciśnienie dzisiaj powoli spada, wiatr słabo wieje z południa i południowego zachodu, biometr niekorzystny, ale jutro, mimo że pogoda się pogorszy, będzie już obojętny.
8: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
7: A skoro bardzo często w Festiwalu Hitów sięgamy po tak zwane letniaki, takie bardzo zakurzone, no to teraz specjalista od utworów, które zawsze będą kojarzyły się ze słońcem i z wakacjami. Oto jedna z takich piosenek. Gimme Hope Joanna i Eddie Grant.

0: Obudzić tam, gdzie nie ma mnie, ale muzyczne radio może być wszędzie. Albo przez internet, albo przez tradycyjne fale FM lub nowocześniejsze DAB+. Jeżeli gdzieś daleko jesteście z muzycznym radiem i z festiwalem hitów, no to bardzo nam miło, za nami Enej, a już za chwilę Eagle Eye Cherry.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: No to posłuchajmy w takim razie tego pana, który kojarzy się pewnie bardziej z latami 90., kiedy to wylansował swój największy przebój Save Tonight, ale całkiem niedawno zaskoczył nas takim utworem, który stał się przebojem. Eagle Eye Cherry i Rising Sun. So long.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczaniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
2: Po reklamie.

0: Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
1: Oj tak, bo wyjątkowy to był numer od zawsze w wykonaniu Sade, ale całkiem niedawno odkryliśmy taką wersję, którą prezentujemy wam i miłością, do której chcemy was również zarazić, bo na pewno warto. Posłuchajcie uważnie Smooth Operator w takiej nowocześniejszej, swingującej wersji Electro Swings Orchestra Cover.

Może tą piosenką nie do końca wpasowaliśmy się w klimat dla tych, którzy wybrali się na przykład w Karkonosze, w góry, ale jeżeli słuchacie nas gdzieś na jakiejś złocistej nadbałtyckiej albo też trochę cieplejszej południowoeuropejskiej plaży, no to gorąco pozdrawiamy i ta piosenka będzie dla Was.

0: na ciebie.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
1: Muzyczne radio.
2: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
2: 106,7
1: i 90,9 FM
2: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
2: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski.
3: Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 17.
1: Czas na wiadomości.
5: Jest apel do mieszkańców w związku z pożarem sortowni na Pomorzu. Pożar także w słowackich Tatrach i tu także apel do turystów. Odłóżcie wyjazd na Ukrainę, radzi niemieckie MSZ swoim obywatelom. Agnieszka Trojanowska-Bis. Blisko 100 strażaków gasi pożar zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Pożarem objęte są 3 hale. Sytuacja jest rozwojowa. Strażacy zabezpieczają sąsiednie budynki i ograniczają rozprzestrzenianie się ognia. Gmina zaapelowała do mieszkańców o zachowanie ostrożności, zamknięcie okien i drzwi oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie w miejscach, w których wyczuwalny jest dym. Władze gminy apelują też o niezbliżanie się do miejsca pożaru oraz umożliwienie służbom swobodnego prowadzenia akcji gaśniczej. Natomiast w związku z koniecznością zapewnienia wody na teren pożaru w najbliższych godzinach wystąpią przerwy lub spadek ciśnienia wody w gminnym wodociągu, co dotknie mieszkańców miejscowości Potęgowo, Nowe Skórowo, Darżyno i Darżynko. Także z pożarem walczą strażacy w Tatrach Słowackich. Pali się las nad Popradzkim Stawem, a działania komplikuje trudno dostępny górski teren. Służby apelują do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej. W okresie suszy nawet niewielka nieostrożność może doprowadzić do poważnego pożaru. Popradzki Staw znajduje się w Dolinie Złomisk w słowackiej części Tatr Wysokich. Jest często odwiedzany przez turystów również z Polski. Podróże na Ukrainę odradza niemieckie MSZ w związku z Dniem Niepodległości, który Ukraina będzie świętować 24 sierpnia. Jako powód niemieckie służby podają zwiększone ryzyko ataków na infrastrukturę energetyczną, węzły komunikacyjne i inne cele cywilne. Ambasada Niemiec w Kijowie świadczy obecnie ograniczone usługi konsularne, a konsulat generalny z siedzibą w Dnieprze pozostaje zamknięty. Trwa długi sierpniowy weekend. Polacy odpoczywają. Wszystkie bałtyckie kąpieliska w województwie pomorskim i zachodniopomorskim są dziś czynne. Jedynie na kąpielisku śródlądowym w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim obowiązuje zakaz związany z zakwitem sinic. Sytuacja na kąpieliskach, jak przypomina sanepid, może zmieniać się co kilka godzin, dlatego należy sprawdzać oznakowania na plaży i stosować się do poleceń ratowników. A aktualne informacje można też uzyskać w internetowym serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
3: A po 17:00
1: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
3: Witajcie w świecie najnowszej muzy.
1: Hit Planeta startuje na dobre.
6: To, że mamy święto i w dodatku zaznaczone w kalendarzu na czerwono, na pewno nie jest pretekstem do tego, abyśmy odpoczywali dzisiaj od Hit Planety, bo to jest akurat taka część naszej wakacyjnej ramówki, na którą co niektórzy czekają z utęsknieniem i chcą wsłuchać się w najświeższe utwory, które ostatnio dotarły do nas, do naszej muzycznej redakcji. Bardzo dobrze trafiliście, bo to najnowsza lista w Polsce, dwie nowości już za chwilę pewnie usłyszycie. Możemy uchylić rąbka tajemnicy, że jedna z tych nowości będzie po polsku i usłyszycie ją dosłownie za kilka minut, a wcześniej zajrzymy do poczekalni i zagramy Wam te utwory, które dopiero mogą stać się przebojami. Czyli mnóstwo atrakcji przed nami do samej godziny 20:00. Najnowsza lista w Polsce, najświeższe kawałki. A ja zapraszam i witam Dawid Wencel. Bądźcie z nami przez 180 najbliższych minut.
3: Hit Planeta.
1: Rodzą się potężne hity.
6: Gramy z muzycznej rezerwy Metallic Lips, Zerb, Sway Lee i Holly Abdi.

0: Tak właśnie prezentuje się Just Jack i Changing, jedna z naszych absolutnych nowości, bo to jest utwór jak na razie z poczekalni, jak na razie w propozycjach do kolejnych lądowań, wcześniej Zerb, Swaley i Metallic Clips.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: No to teraz oddajmy się muzycznym wspomnieniom, może niezbyt odległym, bo sięgniemy pamięcią zaledwie do wczorajszego lądowania, ale zawsze. Miejsce trzecie, piątkowej Hit Planety zajął Martin Garrix z grupą U2 i nagraniem Fireflies. Ciekawe, na którym miejscu to nagranie znajdzie się dzisiaj podczas sobotniego lądowania. DJ Goya, Jason Derulo i Melody wczoraj na miejscu drugim z nagraniem Michiko. Ciekawe, co wam muzyczna intuicja podpowiada, co stanie się z tym nagraniem dzisiaj. Czy wyląduje na pierwszym, czy może już zaliczy spadek? Wczoraj na samym szczycie Disco Bambino, Neil Rogers i Safi Ellis Baxter, Dancing Without You.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do

0: 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
2: Hey, this is John Rivers.
3: Hello, my name is Anna Chiara.
4: Hi, we're Energy DJs.
5: Hi, my name is Summer.
4: Kiara, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single chart on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
6: No to czas zajrzeć na miejsce 40 i tutaj obiecana polska propozycja jako
7: nowość na Hit Planecie.
6: No to przywitajmy się z panią.
8: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak, słuchacie Muzycznego Radia i Hit Planety, najbardziej premierowej i odlotowej listy w Polsce.
6: Utwór nosi tytuł Mango. Hit Planety.

Jesteśmy bardzo ciekawi, jak spodobała wam się dzisiejsza nowość z miejsca 40. Sylwia Grzeszczak i Mango, a teraz piosenka, która dzisiaj na naszej playliście gościła bardzo często. Miejsce 39. DJ Sali, Sammy G i Lonely Girls.

0: Za nami miejsce 38 to Jurel, David Guetta, French Montana i Aiden Martin. Ta cała trójka odpowiedzialna jest za ten utwór, który gości na Hitplanecie już od kilku ładnych tygodni. A niech gości, niech świeci, niech błyszczy, shine, tego mu życzymy.
1: Wakacje na Hitplanecie.
2: Reklama.
3: Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
4: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
5: Hi, this is Darude.
6: What's up, this is David Guetta.
7: Hey, this is ATB.
8: Hi, we are Bling and Jones.
9: Hey guys, what's up, this is Armin van Buuren, you're listening to Hit Planeta.
10: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Human Jump on to My Wave, 36, a teraz informacje ze świata muzyki.
1: Muzyczne radio. Alex Warren, Sam Smith i Alabama Shakes skradną wam najbliższe minuty, ale zapewniam, że warto zostać z tymi artystami, zwłaszcza, że sporo się u nich aktualnie dzieje. Sprawdźmy szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News, startujemy. A zaczynamy od nowej piosenki od Sama Smitha. Najpierw soulowy, akustyczny groove, później eteryczne chórki i napięcie przypominające burzę zbierającą się na horyzoncie. When He's Gone, Sam przekuwa paraliżujący lęk przed utratą ukochanej osoby w jeden z najbardziej poruszających momentów nadchodzącego albumu Hazel Eyes, którego premiera odbędzie się 21 sierpnia. Już pierwsze dźwięki When He's Gone przywołują ciepło i głębie twórczości Billa Withersa. Pojawiają się eteryczne chórki i monumentalna atmosfera przywodząca na myśl klasyczne westerny. Na tym tle wybrzmiewa pełen bólu refren. Kiedy odchodzi, zabiera ze sobą wszystko, czego potrzebuje. Cały mój świat rozpada się, gdy go nie ma. Ten album pokazuje wszystkie odcienie relacji, a When He's Gone reprezentuje ich bardziej melancholijną stronę, mówi Sam Smith. Nagraliśmy ten utwór na żywo bez metronomu, a później zbudowaliśmy całą aranżację wokół pierwszego wykonania, żeby zachować wrażenie burzy zbierającej się gdzieś po oddali. When He's Gone ukazuje się po wydanym w ubiegłym miesiącu singlu Mother. Utwór opowiada o silnej potrzebie matczynego wsparcia w obliczu zdrady ukochanej osoby. Jego centralnym punktem jest hipnotyzujący dialog między samym Smithem a 28-osobowym chórem, którego intensywne harmonie, jak mówi sam Smith, przywołują rodzaj boskiej, kobiecej energii. Teraz Alabama Shakes. Oni wracają tam, gdzie zawsze byli najmocniejsi, z muzyką, która nie mieści się w jednej szufladzie. Garden to najnowsza zapowiedź I Must Be Dreaming, pierwszego albumu czterokrotnych laureatów Grammy od ponad dekady. Nowa płyta ukaże się 28 sierpnia. Garden pokazuje Alabama Shakes z bardziej subtelnej, hipnotycznej strony. Spokojne tempo, ciepłe, soulowe brzmienie i charakterystyczny, pełen emocji głos Brittany Howard budują intymną atmosferę, a centralna metafora ogrodu staje się obrazem troski bliskości i dbania o relacje. To kolejny sygnał, że po powrocie zespół nie zamierza jedynie odtwarzać brzmienia, które przyniosło mu sukces kilkanaście lat temu. Zamiast tego śmiało rozwija swój muzyczny język. Music News. I prawie na koniec w Music News Alex Warren, który pod koniec sierpnia zapowiedział wydanie krążka zatytułowanego White Child. Na początku czerwca ukazał się singiel Passenger, który zachwyca słuchaczy tak jak dotychczas największe przeboje tego artysty. Passenger ujrzał światło dzienne dzień po tym, jak Alex Warren oficjalnie ogłosił pracę nad nowym krążkiem. Piosence towarzyszy teledysk, a sam singiel błyskawicznie powtórzył sukces swoich poprzedników. Wiemy już, że na nadchodzącej płycie White Child znajdą się również wydane wcześniej hity Fever Dream oraz Fine Planes to Die. Premierę krążka White Child zaplanowano na 28 dzień sierpnia. To jeszcze łapcie kolejne gorące nowości, jakie wylądowały na playliście muzycznego radia. Ria Garway i Imran z nagraniem Rivers, Margaret z nową piosenką Prima Ballerina i Deep End z najnowszym singlem Comfort Zone. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego. Muzyczne radio. Gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Pierwsza dziś, ale na pewno nie ostatnia. Oj, nie, nie, nie. Posłuchajcie bardzo uważnie, bo to bardzo świeża nuta. Cyril i Woodhouse, Feel It On My Days.

0: Cyryl, który w ostatnim czasie zasłynął przeróbkami przebojów z lat 70., bardzo fajnymi zresztą, teraz próbuje swoich sił z nagraniem Feel It All My Days z poczekalni premierową u nas, a przed nami 35. Tiffany Ayres i Vertigo.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: chcesz? Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hi, I'm Dennis Goldin.
4: Cześć, tu Beata.
5: Hey, this is Mike from Linkin Park.
6: Hello, my dears, I'm Anushka.
7: Hey, I'm Felix Yin, and you're listening to Hit Planeta.

0: Wyjątkowo optymistycznie. Jeżeli coś pójdzie Wam niezgodnie z planem, coś pójdzie nie tak, to zawsze warto sobie zanucić. Życie jest piękne, po prostu. Skubas dzisiaj na 35.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 34 i to jest pan, który na Hit Planetę wprowadził już kilka przebojów, teraz wprowadza kolejną piosenkę.
2: Nowość
1: na Hit Planecie.
0: To Ria Garvey, Imiran i Rivers.

0: Na 32. As This i The Art of Letting Go. Hit Planeta.
1: Rodzą się potężne hity.
0: Czyli zaglądamy do naszej poczekalni i gramy wam muzyczne dźwięki, music sounds. Taki właśnie utwór proponuje Fast Boy.

0: Pamiętacie, że oprócz tego, że słuchamy, to również głosujemy na muzyczneradio.pl, na Facebooku, w komentarzach, poprzez aplikację albo pocztę mailową emisja@muzyczneradio.pl. Możecie również oddać głos na ten utwór, który już w zasadzie za nami, Jungle i Someday, Somewhere.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Hit na miejscu numer
0: 30. Jakże fantastycznie i miło otworzyć w tym momencie i w tym miejscu trzecią dziesiątkę. Właśnie z tym panem Julian Tite i Wild at Heart.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama. Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
2: Po reklamie.
0: Autopromocja.
3: Welcome back to the world of trance and progressive.
4: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
5: w nowym miejscu,
4: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
6: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
4: State of Trance.
3: The State of Trance.
4: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
4: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
7: 18.
4: Czas na wiadomości.
8: Nie wychodźcie z domów, to apel w związku z pożarem na Pomorzu. Strzelanina na amerykańskiej uczelni na dwa dni przed nowym rokiem akademickim. Najwyższy pomnik maryjny w Europie, oficjalnie otwarty dla zwiedzających. Można wdrapać się na taras widokowy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Czarny, gęsty dym widać z daleka nad gminą Potęgowo na Pomorzu we wsi Chlewnica. Strażacy walczą z pożarem zakładu gospodarowania odpadami. Na miejscu działa sztab kryzysowy, a strażacy zwożą specjalistyczne sprzęty z całego województwa, mówi rzecznik pomorskiej komendy Dawid Westrych.
9: Strażacy prowadzą działania w natarciu na objęte pożarem hale, budynek biurowy oraz hałdę odpadów. Jednocześnie prowadzone są działania w obronie, których celem jest zabezpieczenie pozostałych obiektów znajdujących się na terenie zakładu. Do działań zadysponowano 50 zastępów straży pożarnej. Na miejscu pracuje obecnie blisko 200 strażaków.
8: Mieszkańcy okolicznych wsi są proszeni o zamknięcie okien i niewychodzenie z domów bez wyraźnej potrzeby. Mogą być też problemy z dostępnością wody w kranach, ponieważ została ona przekierowana do akcji gaśniczej. 5 osób zostało rannych w strzelaninie na kampusie uniwersyteckim w stanie Virginia w USA. Stan jednej z rannych osób określono jako zagrażający życiu. Okoliczności zdarzenia są ustalane. Do strzelaniny doszło na krótko przed rozpoczęciem roku akademickiego. Na stronie internetowej uniwersytetu można przeczytać, że akademiki zostały otwarte dla studentów tydzień temu, a zajęcia mają się rozpocząć w poniedziałek. Wielu studentów właśnie ukończyło program dla rozpoczynających naukę na tej uczelni. Najwyższy pomnik maryjny w Europie został dziś poświęcony i oficjalnie oddany do użytku w miejscowości Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim.
10: No robi wrażenie.
11: Tak. No wyższa niż nasz no. Chrystus ze Świebodzina.
12: Tak.
8: Pomnik ma ponad 55 metrów wysokości, natomiast na wysokości 15 metrów znajduje się taras widokowy, który będzie dostępny dla zwiedzających. Gościem uroczystości poświęcenia nowej atrakcji był były prezydent Lech Wałęsa. Monument został zniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna przy drodze krajowej nr 10 między Szczecinem a Warszawą. Inicjatorami i fundatorami pomnika jest para biznesmenów Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy tłumaczą, że jest to ich wotum wdzięczności za powrót do zdrowia i życia.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
0: A po 18:00
4: mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
0: Tak gra Hit Planeta.
4: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
13: Z muzycznej rezerwy Tony Amatore, Pepe Salerno i Luis Rodriguez. Relax your mind.

0: Utwór pretendujący do tego, aby znaleźć się na hitplanecie i aby znaleźć się
1: w waszych uszach i w waszych sercach.
0: Piosenka nazywa się Keep Me Moving, a Keno Lux, a wcześniej Tony Amatore, Pepe Salerno, Luis Rodriguez i Relax Your Mind to była poczekalnia.
2: Wakacje na Hit Planecie.
3: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Po reklamie.
4: Hey, my name is Bollier.
5: Hello, my name is Sky Holland.
6: Big hello, I'm Graham Candy.
7: Hello, Poland, I'm Ingrid.
8: Hello there, Sam Feltus here, and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
9: Najnowsza lista w Polsce. Cześć, tu Margaret. Słuchacie mojej najnowszej piosenki w Muzycznym Radiu.

0: Ileż słońca, ile fantastycznej bryzy znalazło się w tym utworze z miejsca 28. Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G, Te Olivido La La. A teraz utwór, na który też warto zwrócić uwagę. Pitbull, Jason Derulo, Privacy.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Planeta. To tutaj rodzą się potężne hity.
1: Jak to możliwe, że Ellie Goulding jeszcze w poczekalni z tym utworem? Jeszcze? Może w poniedziałek już na liście. Wszystko zależy od Was. Four Seasons.

0: Wakacje na hit planecie.
1: Reklama.
2: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
1: Po reklamie.
3: Hey, my name is Dallas K.
4: Hey, my name is Kami.
5: Cześć, pozdrawiam Łukasz i Towson, czyli 18L.
6: Hi, my name is Sue Summer.
7: Cześć, czołem, mówi zespół Manchester. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Hit Planety i Muzycznego Radia.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Alan Walker i Evan Max Fate to było miejsce 25, a jeżeli chodzi o Alana Walkera, no to dzisiaj z tym artystą będziemy mieli dla Was pewną niespodziankę, ale to za jakiś czas. A teraz utwór, który pojawia się na Hitplanecie po raz pierwszy, Wiktor Waligura, na pewno go znacie i wyobraźcie sobie, że zaczął współpracować z zespołem, który też znacie.
1: Cześć, tu Lor, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy muzycznego radia.
0: A piosenka nazywa się Terapia dla par i już teraz ta piosenka u nas.
2: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Lądujemy na pozycji numer
1: 23. Cascade, Glockenbach i jeszcze Caitlin Aragon. Oni stworzyli pewien utwór, który dzisiaj właśnie na 23 wylądował. To Runaway.

0: Planeta.
1: Hej, tu Oliwia Socha. To jest moja najnowsza piosenka w muzycznym radiu.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Umieszczanie na Hit Planecie przebojów to dla niej jak ta tytułowa rutyna. Olivia Socha.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: A to dopiero są rutyniarze i to od ilu lat? U2, Street of Dreams na 21, czyli na zakończenie trzeciej dychy.

0: Cheat Codes i River to było miejsce 18, no to teraz zaglądamy na pozycję 17 i z panem bardzo serdecznie się witamy.
1: Hello, I'm Deep End and this is Hit Planeta. New music and the best artists every day at Muzyczne Radio.
0: Deep End i jeszcze do tego Sunset, Comfort Zone i mamy nadzieję, że to miejsce na Hit Planecie, właśnie miejsce 17 będzie dla was bardzo komfortowe, bardzo przyjemne przede wszystkim dla waszych uszu, no i że zagłosujecie właśnie na to nagranie, które doprowadzi nas do wiadomości.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 19.
1: Czas na wiadomości.
3: 200 strażaków walczy z ogniem sortowni na Pomorzu. Pokaz siły naszej armii w Warszawie. Widzowie zadowoleni. Równość płci w sukcesji tronu ogłosiła rodzina książęca Liechtensteinu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Już 200 strażaków gasi wielki pożar zakładu gospodarowania odpadami w Chlewnicy w gminie Potęgowo na Pomorzu. Sytuacja wciąż nie jest opanowana. Trwa walka o zatrzymanie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie budynki. Sytuacja jest poważna, zakład jest potężny, a ogień, który pojawił się przed 13 szybko się rozprzestrzenił, mówi Dawid Westroch z Pomorskiej Straży Pożarnej.
4: Pożarem objęte są dwie hale o łącznej powierzchni około 3000 m2, a także hałda odpadów o powierzchni około 1000 m2.
3: Na miejscu powołano błyskawicznie sztab kryzysowy, ściągnięto drony, sprzęty do szybkiej wymiany powietrza w butlach i zabezpieczenie medyczne dla strażaków. Akcja gaśnicza może potrwać wiele godzin. Przez centrum stolicy przeszła dziś tradycyjna wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. To miał być pokaz siły naszej armii. Zaczęło się od przelotu ponad 60 śmigłowców i samolotów bojowych. Na koniec były kleszcze, legwany, kraby czy borsuki, wolno toczące się na oczach tysięcy widzów.
5: Warto zobaczyć pokaz po pierwszej siły sprzętu nowego, tak?
6: Dla mnie słowo wojna już budzi przerażenia.
7: To sprzęt piękny, ale lepiej, żeby nie był nigdy użyty.
6: Nigdy, żeby nie był użyty.
3: Przeszli też żołnierze z państw sojuszniczych NATO, w tym kanadyjscy i rumuńscy. Nie zaproszono przedstawicieli Ukrainy. W sumie defilowało prawie 2000 mundurowych. Można było też zobaczyć 300 wojskowych pojazdów, w tym czołgi. Brytyjskie tanie linie lotnicze EasyJet odwołały około 100 lotów z francuskich lotnisk dziś i jutro z powodu strajku personelu pokładowego. Pracownicy protestują przeciwko częstym zmianom w grafikach. Protest wpłynie mniej więcej na co drugi lot z dwóch paryskich lotnisk oraz portów lotniczych w Nicei, Bordeaux i Lyonie. Zasady równości płci w sukcesji tronu ogłosiły dziś służby prasowe rodziny książęcej Liechtensteinu. Zgodnie z nowymi regułami następcą tronu będzie najstarsze dziecko księcia, niezależnie od płci. Liechtenstein jest monarchią konstytucyjną. Obecnie głową państwa jest 80-letni książę Jan Adam II, natomiast jego syn i następca tronu ma czworo dzieci, spośród których najstarszym także jest mężczyzna, blisko 30-letni książę Joseph.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
8: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
2: Thomas Gray z Poczekalni i Heaven.

0: Manchester, kochać to za mało. Fantastyczna polska piosenka wylądowała na razie w poczekalni, ale może w poniedziałek wyląduje na Hitplanecie. Pożyjemy, zobaczymy, wszystko zależy od liczby waszych głosów, a wcześniej Thomas Gray i Heaven.
1: Wakacje na Hitplanecie.
2: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Po reklamie.
5: Hello everybody, I'm Paul Van Dyke.
6: Hey guys, it is Alexandra Spen.
7: Hi ladies and gentlemen, this is H3 Baxter from Scooter.
8: Hey everyone, it's Kylie Minogue.
9: Hi, I'm Russell from Freemasons. You're listening to Hit Planeta on Musicznia Radio.
10: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Planeta.
1: Cześć, z tej strony Kasia. Słuchacie muzycznego radia i nowej piosenki.
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Kasia Sienkiewicz to nie o mnie, swoją drogą ciekawe, jaką muzyczną drogę obierze Kasia Sienkiewicz. Czy będzie reaktywowała duet z bratem, czyli Kwiat Jabłoni, czy może będzie kontynuowała karierę solową. Jakby się nie stało, tak będzie na pewno dobrze. Czekamy na kolejne utwory od Kasi Sienkiewicz, a tymczasem słuchamy z miejsca 15. Tego utworu, który doceniacie wciąż głosami. A piosenka nazywa się To nie o mnie.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz. Lądujemy na pozycji numer
0: 14 i zaśpiewamy chyba wszyscy je, yo.
3: Cześć, tu Blanka, słuchacie muzycznego radia.
0: No tak, oczywiście, zaśpiewamy z tą panią i z FIFA Sound. Hit Planeta.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
1: który zimą na pewno nie zabrzmiałby tak fantastycznie jak w połowie sierpnia. Chyba z uwagi na ten bardzo letni tytuł. All Summer With You na zakończenie drugiej dziesiątki. Moti.

0: Ależ przebojowe otwarcie pierwszej dziesiątki, bo to było właśnie miejsce dziesiąte BRO i Wychowany w Polsce. A dzisiaj obiecaliśmy Wam już pewną niespodziankę związaną z pewnym artystą, którego bardzo dobrze znacie i z którym teraz przywitamy się bardzo serdecznie.
1: Hi Poland, this is Alan Walker and you're listening to Muzyczne Radio.
0: No właśnie, Alan Walker i jego nowa piosenka. Absolutnie premierowo Wam zagramy ten numer, więc posłuchajcie i ocencie. Alan Walker i piosenka Pain właśnie teraz przed Wami.
2: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Ciekawe, czy zagwarantujecie swoimi głosami obecność na Hitplanecie właśnie tej piosence, nowej piosence Alana Walkera, którą zagraliśmy wam dzisiaj premierowo. Wszystko się okaże w poniedziałek, a tymczasem zaglądamy na 9. Tutaj Eben James Paradise.
1: Hitplaneta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Wiosny Hit. Na miejscu numer
1: 6 to jest piosenka, która na pewno już zawsze będzie kojarzyła się z tegorocznymi wakacjami. Nie może opuścić coś pierwszej dziesiątki, ale wasze głosy po prostu jej na to nie pozwalają. The Bauza i I Wanna dzisiaj na 6.

Na czwartym Oscar Cyms bez końca. No to skoro poznaliśmy już miejsce czwarte, czas najwyższy zająć się pierwszą trójką, którą oczywiście do samej godziny 20 zagramy Wam w całości. Miejsce trzecie DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko. Na miejscu drugim dzisiaj Martin Garrix i U2 Fireflies, a na miejscu pierwszym Disco Bambino, Neil Rogers i Sophie Ellis Bextor Dancing Without You. To są te utwory, które okazały się dzisiaj podczas sobotniego lądowania tymi najważniejszymi. Dawid Wenzel, miłego wieczoru z Music News Magazine. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 20.
1: Czas na wiadomości.
3: Katarzyna Wazik, najlepsza w Europie w pływaniu na 50 metrów. Setki strażaków walczą z pożarem sortowni w Chlewnicy. Jeszcze tylko jutro drożej, od poniedziałku znów spadnie cena paliwa. Agnieszka Trojanowska-Bis, Katarzyna Wazik, złotą medalistką na 50 metrów stylem dowolnym pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Polka czasem 23 sekundy i 84 setne ustanowiła nowy rekord Polski. Poprzedni rekord również należał do Wazik i był gorszy o 11 setnych sekundy. To drugi medal biało-czerwonych w Paryżu. W środę brązowy na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozen. Blisko 200 strażaków gasi pożar zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Pożarem objęte są już 4 hale i budynek biurowy. Strażacy koncentrują się na ratowaniu pozostałej części zakładu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Święto patriotyzmu i szansa na zobaczenie z bliska sił zbrojnych. Wisłostradą w Warszawie przeszła dziś uroczysta defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Kilka tysięcy osób obserwowało przemarsz wojsk polskich i sojuszniczych. Wśród nich tacy, którzy mają szczególny sentyment do mundurowych.
4: To robi wrażenie, no to, że możemy świętować tak piękny dzień, jakim jest Dzień Wojska Polskiego. We mnie szczególny, ponieważ mój brat jest żołnierzem Sił Powietrznych, więc ja dzisiaj to widowisko na niebie oglądam z dużym wzruszeniem.
3: W defiladzie w powietrzu, na lądzie i na morzu brało udział ponad 10 tysięcy żołnierzy. Prawie złotówkę mniej zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw. Na 2 tygodnie powróci pakiet CPN. Za litr benzyny kierowcy zapłacą w poniedziałek do 6 zł i 41 groszy. Benzyna 98 kosztować będzie maksymalnie 7 zł i 20 groszy, a olej napędowy 7 zł i 37 groszy. Pomnik Matki Bożej Miłosiernej o wysokości ponad 55 metrów został poświęcony dziś w miejscowości Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim przez ordynariusza diecezji włocławskiej. Gościem uroczystości był były prezydent Lech Wałęsa. Monument został wzniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna przy drodze krajowej nr 10. Stoi na koronie, na której powstał taras widokowy. Można na niego dostać się niejako z wnętrza pomnika schodami lub windą.
1: To były wiadomości.
0: Music News.
1: Music News Magazine. Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w muzycznym radiu. Music News Magazine.
5: Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: Music News Magazine.
3: Po bezkompromisowym Black Prada Dress i intymnym Four Seasons przyszedł czas na euforię. Ravers to pierwszy w karierze Ellie Goulding solowy singiel elektroniczny i kolejna zapowiedź albumu I Know Too Much, który ukaże się 4 września. Ravers symbolicznie zatacza koło w karierze artystki, której głos przez ostatnią dekadę można było usłyszeć w wielu ważnych nagraniach muzyki tanecznej. Ellie, jak pamiętacie, współpracowała m.in. z Calvinem Harrisem, Four Tetem i Skrillexem. Tym razem jednak nikomu nie oddaje pierwszego planu. Ravers to jej własny hymn na cześć parkietu, łączący pierwotną, przyspieszającą puls produkcję z jednym z najbardziej zdecydowanych wokalnych występów w jej dotychczasowej karierze. Album wyrósł z myśli, że być może możemy wiedzieć zbyt wiele. W niewiedzy i związanej z nią lekkości kryje się pewien rodzaj wolności, mówi Ellie Goulding o płycie I Know Too Much. Ten album to zbiór piosenek reprezentujących moment przełomowy w moim życiu. Zrozumiałam wtedy, co w przeszłości dała mi wolność płynąca z niewiedzy, a jednocześnie znalazłam się u progu odkrywania prawdziwej siły, jaka tkwi w wiedzy. W chaosie tej wielkiej zmiany wróciłam do swojej bezpiecznej przystani, do studia. Początkowo nie miałam pojęcia, dokąd to wszystko zmierza. Wiedziałam tylko, że muszę być w studiu. Pisanie piosenek zawsze było dla mnie najlepszą formą terapii, dodała artystka. Dalej pozostajemy w temacie muzycznych premier. Euforia, ciepłe noce i parkiety pod gołym niebem. Nowy singiel duetu Fast Boy to soundtrack do chwil, które chciałoby się zatrzymać na dłużej. Fast Boy wracają z nowym singlem Music Sounds, euforyczną ścieżką dźwiękową do wszystkiego, co sprawia, że lato zostaje w pamięci na długo. Po radiowych hitach Wave oraz Bad Memories, numerze 1 w wielu europejskich krajach, bracia Lukas i Felix mają kolejnego, mocnego kandydata na przebój. Dla duetu Fast Boy singiel Music Sound jest najbardziej beztroskim utworem w ich dotychczasowym dorobku, celebracją letniej swobody i dobrego nastroju. Zainspirowany miłością braci do takich miejsc jak Włochy i Grecja, singiel brzmi jak stworzony specjalnie na ciepłe noce, parkiety pod gołym niebem, spontaniczne podróże samochodem i niekończące się dni nad morzem.
4: Music News.
3: I na koniec Carly Rae Jepsen, która ma sposób na złamane serce. Trzeba je po prostu wytańczyć. Piosenka Don't Leave Me On The Dance Floor to pulsująca popowa euforia, pierwsza odsłona nocnej strony albumu Day and Night. W tym przejmującym utworze o lęku przed porzuceniem artystka przekuwa ból i złamane serce w euforyczny, stworzony z myślą o klubowych parkietach, popowy przebój. Piosenka pochodzi z jej nadchodzącego 24-utworowego podwójnego albumu Day and Night i jest pierwszym zaprezentowanym fragmentem jego nocnej części. Wcześniejsze single On Wires i After All pozwoliły fanom poznać dzienną stronę albumu, wypełnioną skąpanym w słońcu nieoczywistym popem. Natomiast noc przynosi z kolei nowoczesną muzykę taneczną o maksymalistycznym charakterze, czego przykładem jest właśnie single Don't Leave Me On The Dance Floor. To jeszcze posłuchajcie, co trafiło na naszą playlistę nowości. Wspomniany przed momentem duet Fast Boys, nagranie Music Sounds, Madame A. Bone z utworem Follow i Sokół z przyjaciółmi z najnowszą propozycją, która nazywa się Pogwarzymy.
0: To jest Music News Magazine.
5: Hi, I'm Olivia Adams and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.
6: They

0: Music News Magazine.
1: Zaczynamy od nowości od Ani Szlagowskiej. Jej drugi singiel pod tytułem Halina to popowo-folkowa historia o bliskości, która nie wyraża się wprost. Jej fundamentem stał się akordeon pochodzący ze strychu domu dziadków artystki w Małopolsce. To właśnie na nim zostały nagrane partie będące podstawą brzmienia i symbolicznym pomostem między przeszłością a teraźniejszością. Rodzinny instrument uruchomił wspomnienia i zainspirował utwór o relacjach, w których czułość często skrywa się za szorstkością. Akordeon kojarzy mi się z domem moich dziadków w Małopolsce, mówi Ania Szlagowska. Odkąd pamiętam, był schowany na strychu, owinięty starą pościelą. Moja mama uczyła się na nim grać, kiedy była dzieckiem. Jak byłam mała, też próbowałam na nim grać, chociaż ledwo go podnosiłam. Babcia Halina nie była największą fanką moich prób, bo bała się, że zepsuje jedyny prawdziwy instrument w domu. Teraz, po kilkunastu latach, babcia zgodziła się pożyczyć mi ten nadal sprawny akordeon. Przywiozłam go do Warszawy i tak powstał utwór Halina opowiadający o czasem gorzkich, małopolskich sposobach okazywania miłości. Dodaje Ania Szlagowska, której piosenka Halina trafiła już na playlistę Muzycznego Radia. Teraz przed nami

0: nie jest piosenką o rozstaniu, mówi Odette. Jest o życiu, które mogło się wydarzyć, ale nigdy się nie wydarzyło. Najbardziej fascynują mnie historie, które kończą się nie odpowiedzią, lecz pytaniem. To właśnie ono wybrzmiewa w tej piosence, dodaje artystka. Music News. I na koniec dobre wieści dla fanów ATB. Legenda muzyki elektronicznej pojawi się w Polsce na dużej trasie koncertowej Final Chapter. Od 28 sierpnia do 11 grudnia 11 koncertów w 11 miastach, a wśród nich m.in. Kraków, Poznań, Łódź, Szczecin i Warszawa. We Wrocławiu ATB zagra 3 października w hali Orion. To jeszcze szybciutko sprawdzamy kolejne gorące premiery, które trafiły na playlistę muzycznego radia. The Cube Guys i Hermano, Tyler Shaw, The Other Side i Alan Walker z nowym singlem Pain.
1: To jest Music News Magazine.

0: Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie.

0: blisko Ciebie, blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.

0: Music News Magazine.
1: Dwie ikony, które od dekad kształtują światową scenę muzyki tanecznej, oficjalnie połączyły siły. Po niespodziewanym wspólnym występie podczas festiwalu World Pride w Amsterdamie, Madonna i Kylie Minogue zaprezentowały singiel Love Sensation. Premiera utworu na żywo miała miejsce kilkanaście dni temu podczas kultowego show Madonny Club Confessions. Kylie dołączyła do amerykańskiej gwiazdy na scenie jako gość specjalny, wywołując entuzjazm tysięcy fanów zgromadzonych na najważniejszym wydarzeniu amsterdamskiego festiwalu. Wersję Love Sensation w wykonaniu obu artystek otrzymujemy niejako na deser tuż po sukcesie wydania nowego albumu Madonny Confessions 2. Teraz Brandon Flowers, który zaprezentował nowy singiel Tiger's Blood. To już trzeci utwór zapowiadający jego nadchodzący solowy album Thrasher, który ukaże się 21 sierpnia. Tiger's Blood to najbardziej dynamiczny z dotychczasowych singli zapowiadających nową płytę artysty. Utwór łączy rockowe brzmienie z nostalgią i wyraźnymi wpływami Bruce'a Springsteena. W refrenie Flowers śpiewa o dwóch osobach, które po rozstaniu wybrały różne drogi, próbując poradzić sobie z bólem. I na koniec zespół Organek, który wyruszył na Spitsbergen, by wspólnie z naukowcami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika opowiedzieć historię miejsca, w którym skutki zmian klimatycznych widać niemal z dnia na dzień. Na Spitsbergenie rozpoczęła się ekspedycja realizowana pod hasłem Nauka, Muzyka, Arktyka, której celem będzie stworzenie filmu dokumentalnego o badaniach prowadzonych przez naukowców na Spitsbergenie. Jednym z ważnych elementów tej opowieści będzie kameralny występ zespołu Organek w pobliżu stacji polarnej. Nie będzie sceny, publiczności ani też biletów. Będzie za to Arktyka, naukowcy i kamery, które przez blisko tydzień będą towarzyszyć ich codziennej pracy. Efektem ekspedycji będzie film dokumentalny pokazujący badania prowadzone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie oraz ludzi, którzy od lat obserwują zmiany zachodzące w jednym z najbardziej wrażliwych miejsc naszej planety. Music News. To tak zupełnie na koniec o nowościach, które trafiły na naszą radiową playlistę. Felicia Edward Maja z nagraniem Me Without You, Jazz Jack z nowym singlem Changing i Wiktor Waligura w towarzystwie dziewczyn zespołu Lore z nowym singlem Terapia dla par.
0: To jest Music News Magazine. Reklama.
2: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Music News Magazine.
1: A zaczynamy od nowej piosenki od Sama Smitha. Najpierw soulowy, akustyczny groove, później eteryczne chórki i napięcie przypominające burzę zbierającą się na horyzoncie. W When He's Gone Sam przekuwa paraliżujący lęk przed utratą ukochanej osoby w jeden z najbardziej poruszających momentów nadchodzącego albumu Hazel Eyes, którego premiera odbędzie się 21 sierpnia. Już pierwsze dźwięki When He's Gone przywołują ciepło i głębie twórczości Billa Withersa. Pojawiają się eteryczne chórki i monumentalna atmosfera przywodząca na myśl klasyczne westerny. Na tym tle wybrzmiewa pełen bólu refren. Kiedy odchodzi, zabiera ze sobą wszystko, czego potrzebuje. Cały mój świat rozpada się, gdy go nie ma. Ten album pokazuje wszystkie odcienie relacji, a When He's Gone reprezentuje ich bardziej melancholijną stronę, mówi Sam Smith. Nagraliśmy ten utwór na żywo bez metronomu, a później zbudowaliśmy całą aranżację wokół pierwszego wykonania, żeby zachować wrażenie burzy zbierającej się gdzieś w oddali. When He's Gone ukazuje się po wydanym w ubiegłym miesiącu singlu Mother. Utwór opowiada o silnej potrzebie matczynego wsparcia w obliczu zdrady ukochanej osoby. Jego centralnym punktem jest hipnotyzujący dialog między samym Smithem a 28-osobowym chórem, którego intensywne harmonie, jak mówi sam Smith, przywołują rodzaj boskiej, kobiecej energii. Teraz Alabama Shakes. Oni wracają tam, gdzie zawsze byli najmocniejsi, z muzyką, która nie mieści się w jednej szufladzie. Garden to najnowsza zapowiedź I Must Be Dreaming, pierwszego albumu czterokrotnych laureatów Grammy od ponad dekady. Nowa płyta ukaże się 28 sierpnia. Garden pokazuje Alabama Shakes z bardziej subtelnej, hipnotycznej strony. Spokojne tempo, ciepłe, soulowe brzmienie i charakterystyczny, pełen emocji głos Brittany Howard budują intymną atmosferę, a centralna metafora ogrodu staje się obrazem troski, bliskości i dbania o relacje. To kolejny sygnał, że po powrocie zespół nie zamierza jedynie odtwarzać brzmienia, które przyniosło mu sukces kilkanaście lat temu. Zamiast tego śmiało rozwija swój muzyczny język. Music News. I prawie na koniec w Music News Alex Warren, który pod koniec sierpnia zapowiedział wydanie krążka zatytułowanego White Child. Na początku czerwca ukazał się singiel Passenger, który zachwyca słuchaczy tak jak dotychczas największe przeboje tego artysty. Passenger ujrzał światło dzienne dzień po tym, jak Alex Warren oficjalnie ogłosił pracę nad nowym krążkiem. Piosence towarzyszy teledysk, a sam singiel błyskawicznie powtórzył sukces swoich poprzedników. Wiemy już, że na nadchodzącej płycie White Child znajdą się również wydane wcześniej hity Fever Dream oraz Fine Planes to Die. Premierę krążka White Child zaplanowano na 28 dzień sierpnia. To jeszcze łapcie kolejne gorące nowości, jakie wylądowały na playliście muzycznego radia. Rhea Garway i Imran z nagraniem Rivers, Margaret z nową piosenką Prima Ballerina i Deep End z najnowszym singlem Comfort Zone. To tyle na dziś. Tomek Dudkiewicz i Music News Magazine. Wracamy do Was za tydzień. Do usłyszenia.
0: Music News Magazine.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
3: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów
2: w muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca. Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Po reklamie.

line. Choose your partner with care.

0: Klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.